może mają i rację, uważając, że jestem trochę nieustatkowana. Jak ktoś oszołomiony i wiecznie roztargniony, to

0: Radio Pogoda.
1: By rzecz ująć z detalami, temat tak zakończyć mogę. Budowaliśmy z kumplami coś płaskiego, jakby drogę. A

0: Pęperuski! Tu, tam,
1: tu. Aż ktoś dostrzegł, że wertepy szlak nasz znaczą jako żywo. Nie z nadmiernej panie krzepy, nie z romantycznego zrywu.

przejdzie walec i runa. Przejdzie walec i wyrun. Przejdzie walec i wyrun. A kto sobie kolejne już wydeptał, bierze szmalec i odwala partaninę, powołując się na walec. Apel przeto gromkim basem wnoszę ludziom ku przestrodze. Przypomnijmy sobie czasem, jak trzeba iść po równej drodze. Przyda się ta sztuka trudna, gdy naprawdę w którymś dniu przyjdzie walec i wyrównać naprawdę tam zaczął ruch. Przyjdzie walec i wyrun. Gdyście za siebie wezwanie, panie i panowie mili, śmiejąc się z politowaniem, mimo uszu znów puścili. Wiedzcie, że ja też, broń Boże, tu nie będę zębem zgrzytał, gdy się komuś nagle może nie spodobać moja płyta. No to co?

możemy się rozstać. Nie będę cię trzymała kurczowo za rękaw. Nie, nie, nie bój się. Możesz sobie iść kiedy chcesz, dokąd chcesz i z kim chcesz. I nie rób takiej żałosnej miny.

0: otwórz, otwórz mi.
1: Jak to dobrze, droga, że już dziś nie dzieli nas żadna siła wroga, przestrzeń ani czas. Tylko jeszcze nocą leski w oczach stają mi, gdy nas dzielą deski twych zamkniętych drzwi.

Że wspomnę dla przykładu, przez lata już całe mam słabość do opadów. Byle spadł deszcz lub grad, niżni jest świat. Gdy dach mi przecieka, podstawiam ja naczynka i już mnie urzeka.

jest naiwnie na deszczyk utyskiwać. Ja myślę przeciwnie o jego pozytywach, o tym, że życie czcze, gdy ustają drzew. Z deszczyka jest grzybek, zeń woda jest dla rybek, zeń owoc dla drzewek, zeń groszek dla

cieniuteńką stróżką zdobi sufit w szereg map. To mi znów na łóżko cichutko kap, kap, kap. A chociaż deszczyk to jest rodzaj kolosalnych las, to mi chlap, plum, plum, to mi chlap, klap, klap. To i plum, plum, plum, to mi kap, kap, kap. To mi weselutko, z deszczykiem moim jest.

O jak ci zazdroszczę, turysto, do starej się udasz fontanny i rzucisz soldino i odtąd z dziewczyną legendy połączy cię czar. Wśród szmeru fontanny de Trevi nuciłaś mi tam pierwszy raz ten refren maleńka i odtąd piosenka jak Rzym zakochała się w nas.

Bez mojej tęsknoty masz wrócić mój złoty, to wrócisz i tak. I bez mojej tęsknoty masz wrócić mój złoty, powrócisz i tak. Na krzaku róż już pierwszy szron, dziś kogoś goniła, mnie to nie on.

wreszcie przyleci, przyleci mój trzeci wędrowny mój ptak. Gdy już wreszcie przyleci, przyleci mój trzeci.

stworzył precedens, przesunął kredens, potem wyjadł, co było w spiżarni. Skończył sernik, następnie zapytał: jest łazienka? Szepnęłam: na lewo. Prysznic, pamiętam, się nie odkręcał. On odkręcił, spojrzałam na niego, trochę inny.

milczeniu westchnął ciężko i wyszedł na schody. Już po godzinie wrócił z pianinem. Widać musiał, miał swoje powody. Trochę

0: pani sama tak mieszka?
1: Powiedział, mimochodem pogładził po głowie.
0: Ale nic więcej, dziwne miał ręce. Pomyślałam, że obiad mu zrobię. Potem zasiadł za klawiaturą. Ja kaszankę smażyłam w podzięce, a on grał sobie ładnie, nie powiem, marsz weselny na cztery ręce. Trochę inny od innych, dziwny

0: lepiej będzie.
1: Autopromocja.
2: Czy można uciec przed przeznaczeniem? Kasia ma męża, karierę i poukładane życie. A jednak jedno spotkanie sprawia, że wszystko zaczyna się zmieniać. Powieść Radia Pogoda, Magnesy Serc, Heleny Mniszkówny. Opowieść o wielkiej miłości, tęsknocie i uczuciach, które wracają wtedy, gdy najmniej się ich spodziewamy. Słuchaj już dziś od 22:00 tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja.
3: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Michał Wierzchoła, dzień dobry. Zaczynamy od najnowszych wiadomości. Zbliża się godzina 6:00.
4: Niespokojny wieczór przy wschodniej granicy, znów wysłano alerty. Wjechał hulajnogą w autobus, nastolatek nie przeżył. Zima w Tatrach, sypie śnieg, a temperatura spadła gwałtownie.
5: Radio Pogoda. Wiadomości o 6:00.
3: Marcin Krzemiński, dzień dobry.
4: Niespokojny wieczór we wschodniej Polsce. Przed 21:00 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alerty dla mieszkańców Lubelszczyzny. To z powodu rosyjskiego ataku na Ukrainę. Wojsko poderwało też myśliwce. Przed północą poinformowano o zakończeniu akcji i braku zagrożenia na terytorium Polski. Na pilną prośbę strony amerykańskiej tymczasem wizyta szefa polskiego resortu obrony w Pentagonie odbędzie się w innym terminie. Do spotkania miało dojść jutro, o czym informował w ubiegły wtorek sam szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, ujawniając, że ma spotkać się z sekretarzem obrony USA Pete'em Hegsethem. Rozmowy miały dotyczyć m.in. polskiego bezpieczeństwa i dyskusji w sprawie lokalizacji Centrum Serwisowania Pocisków do wyrzutni Patriot w Polsce. Nie żyje 13-latek, który na hulajnodze elektrycznej wpadł pod autobus. Do tragedii doszło wczoraj po południu w Nakle nad Notesią na Kujawach. Wszystko wydarzyło się bardzo szybko. Tak okoliczności wypadku opisuje młodszy aspirant Kamil Smoliński z Komendy Policji w Nakle.
6: 13-letni kierujący hulajnogą elektryczną wjechał na przejście dla pieszych, a następnie uderzył znajdujący się na nim autobus. W wyniku odniesionych obrażeń 13-latek poniósł śmierć na miejscu.
4: Chłopiec miał kask na głowie, ale siła uderzenia była tak duża, że to nie pomogło. 55-letni kierowca autobusu był trzeźwy. Na rynku paliwa lotniczego sytuacja jest napięta i ponownie zaczynamy widzieć ryzyko braków, przyznaje unijny komisarz transportu Apostolos Tsitsikostas i zapowiada, że Komisja Europejska przygotowuje plan reakcji, ale na razie nie zdradza szczegółów. Ewolucja konfliktu na Bliskim Wschodzie oraz typowe dla Europy trendy w popycie na paliwa na jesień i zimę mogą wpłynąć na sytuację w nadchodzących tygodniach i miesiącach i jeszcze mocniej napiąć sytuację na rynku. Chodzi o rynek paliwa lotniczego oraz diesla. Na obecną chwilę w Unii Europejskiej nie ma problemów z dostawami i zaopatrzeniem dzięki wzmocnieniu mocy przerobowych rafinerii. W Tatrach lato zamieniło się błyskawicznie w zimę. Turystom przewodnik tatrzański Tomasz Zając radzi staranne dobieranie stroju.
7: Nawet jak się wybieramy tutaj w te niżej położone partie, kurtki goreteksowe, spodnie goreteksowe, coś nieprzewiewnego, nieprzemakalnego.
4: Wysoko w górach sypie śnieg, a temperatura spadła poniżej zera. 4 mecze z 3 rywalami, 4 hotele i aż 5 stadionów licząc z treningowymi. Wczoraj w poniedziałek w Warszawie ruszyło 16-dniowe zgrupowanie reprezentacji Polski. Piłkarze czekają podróże do Sztokholmu, Suchocina i Zenicy, ale pierwszy mecz z Bośnią i Hercegowiną już 25 września w Warszawie. A już dziś o 18:00 mecz naszych siatkarzy z Niemcami. Stawka to półfinał Mistrzostw Europy.
5: Drogowskaz Radia Pogoda.
8: Trwają roboty na skrzyżowaniu Alei Solidarności i ulicy Piątkowskiej. Prace budowlane zostały podzielone na etapy. Aktualnie są prowadzone na Piątkowskiej na odcinku od Alei Solidarności do wyjazdu z osiedla. Wyznaczono tam objazdy. Aleja Solidarności jest przejezdna w obu kierunkach.
5: Radio Pogoda 103,4 FM.
9: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
5: Pogoda w Poznaniu.
8: Obecnie w Poznaniu jest 10 stopni, temperatura będzie powoli rosnąć, maksymalnie do 18. Poranek mamy słoneczny, na niebie będą pojawiać się chmury w ciągu dnia, ale padać nie powinno. Na jutro synoptycy też nie zapowiadają deszczu. Ciśnienie mamy wysokie i takie będzie do końca dnia, wiatr wieje umiarkowany. Słońce wzejdzie o 6:37.
5: Radio Pogoda.
9: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
5: Pogodny poranek Radia Pogoda.
3: 4 minuty po godzinie 6, Michał Pierzchowa. Dzień dobry, witam Państwa w pogodnym poranku w Radiu Pogoda. No tak się zdarzyło, że wczoraj Asia Kruk była bardzo mocno pociągająca. No robiła co mogła, walczyła, no ale z przeziębieniem i katarem wygrać się tak łatwo nie da. Dzisiaj no niestety nie ma jej w pracy, choruje, jutro też jej nie będzie. Miejmy nadzieję, że do końca tygodnia wyzdrowieje, ale na pewno nas słucha. Asiu, pozdrawiamy. Mamy wtorek, 22 września, to 265 dzień roku, 100 dni do końca roku. No i mamy też ostatni dzień lata. Gramy dla Państwa Karin Stanek i Czerwono-Czarni. Teraz jedziemy autostopem w pogodnym poranku w Radiu Pogoda.

Kiedy Rogers, pogodny poranku w radiu, pogoda 11 po 6. Zaglądamy do gazet i na początek Gazeta Wyborcza. I tutaj na pierwszej stronie duży artykuł o chaosie u polskiego przewoźnika lotniczego. Chodzi o polskie linie lotnicze LOT. Tytuł artykułu: LOT łamie przepisy ze znakiem zapytania. Kłamstwa i bzdury, tak pracownicy LOT-u określają tłumaczenia przewoźnika, który przekonuje, że mają wolną drogę do wyboru warunków zatrudnienia w spółce. Bo tutaj rzeczywiście chodzi o to, na jakich warunkach zatrudniani są głównie stewardesy i stewardzi, czy na śmieciówkach, czy może na umowę o pracę. Słyszymy od pracowników, to cytuję tekst: LOT stworzył takie zasady zmiany zatrudnienia, że przejście na etat zwyczajnie się nie opłaca. W firmie trwa też kontrola Państwowej Inspekcji Pracy. Spółka zapewnia, że nie boi się wyników. Pracownicy mówią, że właśnie liczą na to, że coś się w końcu zmieni. Odsyłam Państwa dzisiaj do Gazety Wyborczej. Z kolei w dzienniku Gazecie Prawnej nowe informacje w sprawie wycieku danych z platformy medycznej MyDoctor. To jest taka platforma, z której korzystają placówki medyczne w Polsce. Tam wpisywane są na przykład historie chorób, nasze dane. Jak pewnie Państwo słyszeli, w sierpniu był ogromny wyciek tych danych. Ogromny, bo chodzi o 19 milionów osób i teraz część osób, które dowiadują się od swoich przychodni, że ich dane wyciekły, domagają się odszkodowania, jak pisze dziennik Gazeta Prawna, wysyłają przedsądowe wezwania do zapłaty. To na koniec jeszcze w prasie kolorowej, w środku Superekspresu, temat, o którym często mówimy oczywiście w Radiu Pogoda. Sobiesław Zasada wystartował w rajdzie w Argentynie. Kibice patrzyli na niego z podziwem. 96-letni legendarny polski kierowca wystartował w Buenos Aires w imprezie, którą wygrał prawie 60 lat temu. Zasada bierze udział jako gość specjalny, dlatego nie jest uwzględniany w klasyfikacji generalnej. Tegoroczna edycja to 104 samochody. Uczestnicy mają do pokonania ponad 3000 kilometrów podzielonych na 6 etapów. Mnóstwo zdjęć, także te archiwalne, w których pan Zasada właśnie pozuje przy swoim Porsche, wtedy sprzed 60 lat. To wszystko w Superekspresie.

0: Ala już zakłada suknię cienką.
1: Na wiosnę kwiatki rosną i kwitnie miesiąc maj.
0: Gdy spytasz ją, dla kogo ta sukienka?
1: Dla kochanka.

0: Wiarygodny poranek w radiu. Pogoda prawie 18 po 6. No tak, państwo się trochę martwią tym, że Asia się rozchorowała. Dzień dobry, panie Zbyszku.
1: Dzień dobry, panie Michale, o poranku. Dzień dobry. Dużo zdrowia pani Asi życzę, żeby jak najszybciej wróciła do nas. A mam taki wierszyk przygotowany. Tu na dworze pogoda albo deszcz i plucha, każdy bardzo chętnie Radia Pogoda słucha, a w nim różne ze świata i kraju wieści, czytanie fragmentów powieści.
0: I tu stawiamy kropkę, panie Zbyszku, zrobił mi pan dzień.

0: za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
3: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
4: Pasażerów przylatujących prosimy o przejście w kierunku strefy Kiss and Stay.
5: Kiss and Stay? Gdzie to jest?
4: W Kawali, przy ulicy Ułańskiej w Poznaniu. To już drugi etap osiedla. Nowe mieszkania obok strefy usług w zabytkowych stajniach. Miejsce, do którego dobrze wrócić i jeszcze lepiej zostać. Kiss and Stay, bo wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Sprawdź na kawalia.pl i zobacz dostępne mieszkania. Kawalia.pl.
6: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
7: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: W Amnesty International nie mamy wątpliwości, że osoby starsze i ich prawa muszą być dostrzegane. Też tak czujesz? Dołącz do kampanii Jestem. Już co czwarty z nas jest po 60. Wszyscy chcemy decydować o sobie, żyć na własnych warunkach i korzystać z możliwości, jakie daje świat. Godne życie należy się nam wszystkim. Więcej informacji o kampanii Jestem na stronie amnesty.org.pl.
9: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%.
10: Autoklub. Znajdziesz nas w Poznaniu przy ulicy Opłotki 15 i Swarzędzu. Ulica Wrzesińska 174.
11: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci, zelektryfikowaną jazdę bez podłączania do zasilania. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
12: Autokompol. Koncesjoner Dacia. Poznań Kazimierza Wielkiego 1. Zaprasza.
13: Została ostatnia reklama.
14: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Pogody poranek w Radiu Pogoda. Zbliża się 7.30. Proszę Państwa, dziś warto skorzystać z tej okazji, dlatego że Światowy Dzień Bez Samochodu, a to oznacza, że w wielu miastach można jeździć dziś bez biletu komunikacją miejską.
1: Po prostu nie trzeba kasować, ale warto też sprawdzić dokładne zasady, bo bywają takie miasta, gdzie na przykład trzeba mieć ze sobą dowód rejestracyjny samochodu, ale na szczęście w większości miast po prostu wystarczy wsiąść i jechać. No w ogóle mnóstwo wydarzeń jest teraz w tym okresie. Nie tylko mamy Dzień Bez Samochodu, bo mamy też Europejski Tydzień Mobilności. W weekend, o tym mówiliśmy wczoraj w Radiu Pogoda, w Warszawie odbyły się Mistrzostwa Europy Motorniczych Tramwajów, czyli znowu popularyzowanie transportu miejskiego. Ale też wczoraj w Warszawie odsłonięto, czy właściwie przywrócono, ustawiono w centrum miasta wiatę przystankową. To była wiata przystankowa, ona taką ma nazwę typu EU, sprzed pół wieku wróciła do Warszawy. To były wiaty, jeśli Państwo nie kojarzą, takie...
0: Dlaczego EU i co to za wiata?
1: To już tłumaczę, dlaczego EU. EU dlatego, że one powstały na potrzeby budowanej wówczas, w latach 70. ubiegłego wieku, trasy łazienkowskiej. Trasy, która była gigantyczną inwestycją i prezentem propagandowym władz PRL-u na 30-lecie Polski Ludowej. Pierwsze wiaty właśnie w 74 roku powstały. Było ich 70. Potem przez 10 lat powstało ponad 1000, one z nami zostały w zasadzie jeszcze kilkanaście lat temu można je było znaleźć. Takie kanciaste blaszaki z szybami, ławeczką małą. Okazuje się, że bardzo funkcjonalne.
0: Tak.
1: A no właśnie, dwie udało się ostatnio odnaleźć, z dwóch zrobiono jedną i taką właśnie wiatę przywróconą. Można z niej skorzystać w centrum Warszawy, stoi. Podobno prezentuje się nieźle i właśnie jest funkcjonalna. No także taka też impreza, uroczystość z okazji całego tygodnia mobilności, elektromobilności właśnie, nie? Motomobilności. No drodzy Państwo, to co? Pojedźmy komunikacją miejską, pojedźmy tramwajem. Razem ze Zbigniewem Kurtyczem teraz.

Ach, to największe dno rozpaczy, jak ciężko mnie doświadczył los. Sam nie rozumiem, co to znaczy, czyżbym pokręcił coś. A w domu kartka, co się stało, czyżby

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, za 22 minuty godzina 8. Johnny Cash za chwilę zaśpiewa, to będzie piosenka Ring of Fire, czyli po naszemu Pierścień Ognia. Autorką piosenki była June Carter, późniejsza żona Cash'a. Napisała ją, inspirując się swoimi uczuciami do Johnego. Cash początkowo nie był pierwszym wykonawcą tego utworu, nagrała go wcześniej siostra June, ale gdy John usłyszał jej wersję, tak się spodobało, że zmienił aranżację, no i powstał jeden z największych hitów. I ta wersja z 63 roku, już za moment w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda. Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
2: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
3: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
4: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
3: Już od 400 zł studiuj.
4: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
3: Ekonomię i logistykę.
4: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
3: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
4: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
3: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
4: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
3: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
5: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
6: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
7: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
6: Twoja definicja dobrego snu.
8: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
9: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D codziennie przez cały rok.
10: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
11: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
10: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
12: Przeceny na urodziny, a do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Muzyka i głos AI.
14: To twój

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Została ostatnia reklama.
2: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
3: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
2: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda. Reklama.
5: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.
1: Drogowskaz, Radia Pogoda.
6: Trwają prace na przejeździe kolejowo-drogowym w ciągu Biskupińskiej. W czasie robót przejazd będzie zamknięty. Objazd wyznaczono Koszalińską, Lutycką i Strzeszyńską. Swoją trasę zmieniła też linia autobusowa numer 146. Jest skrócona do pętli Strzeszyn PKM.
1: Radio Pogoda, 103 i 4 FM.
5: Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915.

0: śpiewała Halina Benedyk, która od roku 1987 ma 20 lat. Tak, tak. Proszę Państwa, i tak się składa, że... No, ale nie będę zdradzał tajemnicy. Najlepiej, jak opowie o tym Tamara Pawlik-Lipska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witajcie. Dzisiaj Walejsław. Moim gościem będzie Halina Benedyk.
2: I bardzo się cieszę z tego powodu, że będę z Państwem przez chociaż chwilkę, ale będę. Bardzo jestem szczęśliwa, tak.
1: Halina specjalnie do Państwa przyjechała z Poznania dzisiaj, także ja też się cieszę bardzo na to spotkanie. Efekty
0: zapraszamy.
1: Po 18.
0: Tak jest, zapraszamy na godzinę 18, Aleja Sław. A teraz za 10:08.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 4 minuty godzina 8, za 4 minuty u nas wiadomości, a w nich pojawi się maluch, czyli Fiat 126P. Szczegóły za chwilę.
1: A ja już teraz zapraszam Państwa do zgłaszania się do Szybkiej Piątki. Nagroda gwarantowana, dzbanek na wodę, a do wygrania granatowy kubek Radia Pogoda. 22 444 4004. Poprosimy o imię i Państwa numer telefonu.
2: Autopromocja.
3: Czy można uciec przed przeznaczeniem? Kasia ma męża, karierę i poukładane życie. A jednak jedno spotkanie sprawia, że wszystko zaczyna się zmieniać. Powieść Radia Pogoda, Magnesy Serc, Heleny Mniszkówny. Opowieść o wielkiej miłości, tęsknocie i uczuciach, które wracają wtedy, gdy najmniej się ich spodziewamy. Słuchaj już dziś od 22:00 tylko w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
12: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
13: Mamo, tata mówi, że za rok wakacje spędzamy nad wodą, a ja nie potrafię dobrze pływać.
14: Nie martw się, kochanie. Mama już wykupiła dla Ciebie w super promocji kurs w Szkole Pływania Term Maltańskich Wiktoria. W cenie kursu odebrałam też dla nas wejściówki do aquaparku i bilety parkingowe na czas zajęć.
13: Super promocja!
15: Super promocja w Szkole Pływania Term Maltańskich Wiktoria. Masz czas tylko do końca września.
16: Została ostatnia reklama.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Reklama.
4: Irena Santor muzycznie rozpocznie kolejną godzinę pogodnego poranka. To za chwilę, bo teraz no, już minęła godzina 8:01 prawie. Posłuchajmy wiadomości.
5: Tajemnicza zbrodnia w Bukownie. Napastnikowi grozi dożywocie. Więcej syren oraz zabezpieczeń na granicy z Ukrainą to na Podkarpaciu. Będzie też prezydent.
6: Sam decyduje o tym, z kim się spotyka.
5: Zapewnia głowa państwa, a chodzi o doniesienia dotyczące płatnych spotkań.
7: Radio Pogoda. Wiadomości o 8:00.
4: Marcin Krzemiński.
5: Dożywocie grozi mężczyźnie, który śmiertelnie postrzelił 44-latka w małopolskim Bukowni i ranił też drugą osobę. Będzie odpowiadał za zabójstwo. Nie wiadomo, dlaczego to zrobił. Policja prowadzi dochodzenie i zabezpieczyła broń, mówi Katarzyna Cisło, rzeczniczka małopolskiej policji.
8: Tę broń udało nam się odnaleźć około północy. Ona została najprawdopodobniej wyrzucona przez mężczyznę. Leżała w trawie.
9: Broń krótka, tak?
8: Tak, mówimy tutaj o broni krótkiej. Z relacji poszkodowanego wynikało, że kiedy mężczyzna podszedł do niego, wyciągnął z plecaka pistolet i oddał strzał.
5: Broń została przekazana do badań. Na Podkarpaciu przybędzie zabezpieczeń na granicy z Ukrainą. Będzie też więcej syren alarmowych. To efekt kontroli 4 przejść granicznych, mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
10: Przeanalizujemy szczegółowo infrastrukturę, popatrzymy, gdzie jest możliwość adaptacji, dostosowania pomieszczeń, zainstalowania tymczasowych ukryć dla osób.
5: Zmiany są też w samym systemie odpraw. Od teraz zmniejszona została liczba ludzi, aut czekających na przejściu. Tu efektem ubocznym mogą być dłuższe kolejki tuż przed granicą. Tylko prezydent odpowiada za swój kalendarz i za to, z kim się spotyka. Tak Karol Nawrocki komentuje doniesienia mediów o tym, że fundacja, która organizowała jego wczorajsze spotkanie z przedsiębiorcami w Nowym Jorku, sprzedawała pakiety VIP, które miały gwarantować rozmowę z prezydentem.
6: Wydaje mi się, że dla opinii publicznej w Polsce jest oczywiste, że nikt nie musi płacić za spotkanie z prezydentem. Ja sam decyduję o swoim kalendarzu i sam decyduję o tym, z kim się spotykam i kiedy się spotykam.
5: Podczas wizyty w Nowym Jorku prezydent ma także wystąpić na forum ONZ. Dziś rozpoczyna się zgromadzenie ogólne tej organizacji. Dziś też po południu przy okazji właśnie zgromadzenia ONZ ma dojść do spotkania prezydentów Ukrainy i USA. Rząd ma się dziś zająć zmianami w wynagrodzeniach lekarzy. Zgodnie z projektem ustawy miesięczne zarobki lekarzy na 2 etatach nie mogłyby przekroczyć 16-krotności płacy minimalnej. To jest 76 800 zł brutto. Maksymalna stawka godzinowa brutto wynosiłaby według założenia 240 zł. Nowe zasady miałyby od razu objąć nowe umowy, natomiast na dostosowanie dotychczasowych przewidziano 12-miesięczny okres przejściowy. Dziś obchodzimy dzień bez samochodu. Z tej okazji w wielu miastach miejska komunikacja jest darmowa dla każdego. Między innymi w Warszawie, gdzie dodatkowo bez płacenia można dziś skorzystać z parkingów Park and Ride. A skoro o motoryzacji mowa, to jeszcze ważna kartka z kalendarza. 26 lat temu w Bielsku-Białej zakończono produkcję samochodu Fiat 126P, czyli popularnego malucha.
7: Drogowskaz, Radia Pogoda.
11: Uważajcie na utrudnienia na Kraszewskiego. Wprowadzono tam zmienioną organizację ruchu i ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Ruch pieszy odbywa się zwężonymi fragmentami chodnika, w tym po nawierzchni tymczasowej. Prace na Kraszewskiego mają potrwać jeszcze do końca września.
7: Radio Pogoda. 103,4 FM.

0: Pogoda w Poznaniu.
1: W Poznaniu jest pogodnie, na niebie mamy chmury, ale nie będzie z nich padać. Synoptycy nie zapowiadają też deszczu na jutro. Termometry wskazują 11 stopni, temperatura wzrośnie do 18. Jutro ma być podobnie ciepło. Ciśnienie mamy wysokie, takie utrzyma się do końca dnia. Wiatr wieje słaby, miejscami umiarkowany. Jakość powietrza jest bardzo dobra.
0: Radio Pogoda.

0: Pogodny poranek Radia Pogoda.
1: 5 minut po godzinie 8. Dzień dobry, witamy Państwa.
2: Zygmunt Heizer
1: i Michał Pierzchała. Przypominamy, jest wtorek, 22 dzień września. Mamy 265 dzień roku, 100 dni do końca roku, a dziś ostatni dzień lata. Wschód słońca 6.22, zachód 18.45. Dzień jest dłuższy od najkrótszego, 4 godziny i 31 minut.
2: Dzisiaj to też cały czas przypominamy Światowy Dzień Bez Samochodu, a także w kalendarzu mamy taki dzień ćwiczenia przed lustrem prośby o podwyżkę płacy. Także jest godzina 8, drodzy Państwo, można zaczynać. Można też bawić się z nami w naszej zabawie Szybka Piątka. Ta zabawa oczywiście już za chwilę w Radiu Pogoda.

0: Radio Pogoda.
1: Gdy młodzieniec ujrzy piękną panią, na ulicy długo chodzi za nią. Patrzy tu i patrzy tam i do siebie mówi sam, skąd właściwie ja tę panią znam. Jeśli niedostępna jest dziewuszka i z niecierpliwienia daje znak, komplementy chłopiec szepcze jej do uszka i z galanterią pyta damę tak: czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy

czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Piękna pani robi oburzoną, oczy jej wystawię w lugoploną. Wpierw ogląda jakiś but, potem bluzkę w sklepie mód i w ogóle zimna jest jak lód. Niby dumna widzi chłopca w szybie, patrzy jak mu ręce lekko drżą. On zaś pyta, co powiedzieć takiej rybie, miasto pogodę znowu pytają. Czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Parter dama mówi, co ja robię? Pierwsze piętro twarz różuje sobie, drugie piętro woła już, co pomyśli o mnie stróż? Żegnam pana, wyżej ani rusz. Lecz na trzecim piętrze w swym mieszkanku ramionami w krąg oplata go i caluje w usta szepcząc, mój kochanku. A on cichutko odpowiada to: ach, pani mieszka sama, nie z mężem swym, nie czeka w domu mama z humorem złym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama.

0: nie piżama, jest w łóżku strojem tym. Ach, pani mieszka sama, tyś idealem mym.
1: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 11 minut po 8.
2: Szybka piątka w Radiu Pogoda.
3: Jest z nami pani Alicja, dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam państwa i pozdrawiam, życząc miłego dnia.
1: A skąd pani pozdrawia?
4: Pozdrawiam z Warszawy.
1: Bardzo miło. I co pani teraz porabia?
4: Teraz?
1: Po śniadanku?
4: Jeszcze nie.
3: A kawka była już?
4: Kawki też jeszcze nie było. Jestem już na emeryturze, więc mam trochę więcej czasu dla siebie.
1: Na
4: i
1: spokojnie.
4: Mogę sobie dłużej pospać.
1: Super. Pani Alicjo, dzbanek na wodę z naszej limitowanej edycji już pani ma, bo to nagroda gwarantowana, do wygrania granatowy, piękny granatowy kubek Radia Pogoda.
3: No i mamy 30 sekund, 5 kategorii i jedną literę dla pani, którą dzisiaj jest litera
1: D.
3: Jak dzyndzel.
1: Dorota, Damian. Ale oczywiście DZ również wchodzi w grę. Czy wszystko jasne, czy możemy
4: tak
1: zaczynać?
4: Jest. Tak, możemy zaczynać.
1: W takim razie, uwaga, czas start. Miasto.
4: Berlin.
1: Zupa.
4: Borowikowa.
1: D.
3: D, jak D. Tak samo miasto, powtórzmy, bo nie Berlin.
4: Ach, przepraszam.
3: No, szybko.
4: D.
3: Tak.
4: Dynia, dyniowa.
3: Zupa, a miasto?
4: Dęblin.
1: Dobrze. Narzędzie?
4: Narzędzie.
1: Rzeźbiarz ma.
4: Dłuto.
1: Zwierzę?
4: Dzik.
3: Piosenkarka. Nie zrozumieliśmy się. No D jak Dorota, pani Alicjo. D jak dzyndzel, a nie B.
4: Ale zwierzę dźwig.
1: Dobrze, tak.
3: Nie, ale piosenkarka nam jeszcze
1: ale
3: została.
1: Ale już nam się piosenkarka nie zmieściła. Piątej kategorii zabrakło. Także niewiele, no troszkę nieporozumienia na początku było. Stąd ten brak czasu.
3: Ale pani Alicjo, dzbanek na wodę z limitowanej edycji Radia Pogoda jest oczywiście pani. Wysyłamy. I to jest pani wygrana. Gratulujemy. Miłego dnia życzymy.
4: Dziękuję bardzo.
1: Dziękujemy. Wszystkiego dobrego.
3: Słyszymy się jutro w Szybkiej Piątce.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 8:22. Proszę Państwa, w naszej szybkiej piątce było pytanie o zupę. Tam było małe nieporozumienie. Pojawiła się litera B dość niespodziewanie i zupa borowikowa, ale potem...
1: Pani Alicja dała radę i na D była dyniowa.
0: Dyniowa, ale to nas zainspirowało.
1: No właśnie, bo chcemy też o zupach z Państwem porozmawiać, a w szczególności o takiej jednej zupie, której nazwy no trochę się wahamy w radiu użyć. Ale jesteśmy odważni i użyjemy za chwilę w Radiu Pogoda.
2: Reklama. To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin. Gwarancja smaku. 2+1 gratis. Limit dzienny 9 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A do środy świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs 4,99 za kilogram. Oraz z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 15,99 za kilogram. Biedronka.
3: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki D-Vitum Forte K2. D-Vitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. D-Vitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
10: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
11: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
12: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
11: Twoja definicja dobrego snu.
4: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
5: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
4: No dobrze, a taki fajny prezent?
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
5: Na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
13: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś polskie jabłka czerwone luzem, cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Została ostatnia reklama.
16: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
17: Reklama.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 8.34. No to wracamy do tematów związanych z zupami.
1: Ano tak, bo w szybkiej piątce dzisiaj była literka D i padła odpowiedź, że zupa dyniowa. Okej. Natomiast ja przypomniałem sobie, że byłem jakiś czas temu w Bieszczadach i tam w Polańczyku dokładnie jest restauracja, w której też są zupy różne podawane, a jedną z tych zup jest zupa dupa.
0: Słucham?
1: Dupa.

0: Tak się nazywa ta zupa. A to dlatego, że w Bieszczadach na borowiki mówiono dupki. I to jest właśnie zupa z borowików, ze śliwką, przepyszna, bardzo rozgrzewająca. Ja uważam, że jak ktoś jedzie w Bieszczady, to zupy dupy naprawdę musi spróbować. Także to jest zupa borowikowa, żeby była jasność. I właśnie, a propos, co się wydarzyło, jest najnowszy ranking zup, ranking światowy. I zupa borowikowa, już używajmy tego określenia, w tym rankingu jest na miejscu 22 na świecie z polskich zup innych, na 20 miejscu, czyli dwa miejsca wcześniej, barszcz czysty czerwony, no i mamy jeszcze żurek na miejscu 25, także polskie zupy,
1: całkiem nieźle.
0: Uważam, że w pierwszej 30 to całkiem naprawdę nieźle na świecie, ale zupę dupę polecam.

0: Gdy się dziadek mój i babcia pobrali,
1: to co?
0: To się długo, bardzo długo urządzali. Kupowali szafy, stoły, dom, piesiom, by świeciły, by zdobiły lat 60.
1: No tak.
0: Dziś obyczaj ten wydaje się banalny.
1: Pewnie.
0: Dziś kupuje się mebelek funkcjonalny.
1: Dobry, tani, funkcjonalny.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, za 18 minut godzina 9 i muzycznie za chwilę pozostaniemy w latach 60., bo to będzie utwór z 62 roku, utwór, który bardzo szybko wspiął się na pierwsze miejsce amerykańskiej listy przebojów, The Locomotion. O, lokomocja to tak trochę dzisiaj, o poruszaniu, Światowy Dzień Bez Samochodu. Przypominamy, w wielu miastach można jeździć za darmo komunikacją miejską.
1: A potem jeszcze Seweryn Krajewski, Przemija uroda w nas.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
8: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
9: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
8: Twoja definicja dobrego snu.
10: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
13: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
12: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
15: Że to tak dla mnie?
14: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens Eco 500. Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
17: Mamy niskie ceny.
18: Została ostatnia reklama.
19: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
20: Reklama.
21: Drogowskaz, Radia Pogoda.
22: Mamy ważne informacje dla pasażerów poznańskiej komunikacji miejskiej. Rusza awaryjna naprawa pod torowiskiem na ulicy Dowbora Muśnickiego. Z tego powodu tramwaje nie kursują trasą od ulicy Wrocławskiej przez Rynek Bernardyński, Mosty Świętego Rocha i Kurnicką.
21: Radio Pogoda 103,4 FM.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda za 9 minut, godzina 9. Drodzy Państwo, sensacja. Wiemy, gdzie jest tanie paliwo. Zygmuncie.
1: Proszę bardzo, tanie paliwo we Fryganowie to jest tuż przy trasie S7 w kierunku Działdowa. Uwaga, uwaga. Benzyna bezołowiowa 95, 4,56.
0: Ile?
1: Olej napędowy 4,46. Tak jest na tablicy, która stoi przy stacji benzynowej. Niestety, stacja benzynowa jest nieczynna.
0: Aj, czar presu, niestety.
1: Proszę Państwa, no stacja zamknęła się jakiś czas temu. Zielsko zarasta cały budynek. Dystrybutorów już nie ma, ale została tablica przy drodze z tymi cenami. Ach, miło powspominać i szkoda, że to nieaktualne. 4,56, 4,46. No,
0: słuchaj,
1: tak kiedyś
0: wie.
1: Było.
0: Przecież zaraz te ceny wrócą. Za pół litra. Hajna Kunicka już teraz od nocy do nocy z filmu Noce i Dnie, a ten film, to przypominam Państwu, mówiliśmy o tym po godzinie 7:00 dzisiaj, premiera Nocy i Dni. No i właśnie ta piosenka teraz w Radiu Pogoda.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 4 minuty 9, za 4 minuty u nas wiadomości, a w nich informacje o tym, że przedszkolaki wyszły na ulicę. I co się dokładnie wydarzyło, proszę posłuchać za chwilę.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
3: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
4: Zobacz, kochanie, jak szybko udało się ścianę odświeżyć.
5: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
4: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
5: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
4: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
5: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
6: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dom Sola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
8: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
7: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
9: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
10: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
9: Już od 400 zł studiuj.
10: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
9: Ekonomię i logistykę.
10: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
9: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
10: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
9: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
10: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
9: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
11: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
12: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
11: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
13: Muzyka i głos AI.

0: D Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Została ostatnia reklama.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki D Vitum Forte K2. D Vitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. D Vitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Reklama. Daj, daj, daj i Stenia Kozłowska za chwilę w pogodnym poranku w Radiu Pogoda. Teraz, jak zawsze u nas można regulować zegarki, punktualnie 9:00. Posłuchajmy wiadomości.
6: Spór o alkohol w koalicji rządzącej, przepisy zablokował PSL. Amerykanie tłumaczą, dlaczego odwołali spotkanie z polskim ministrem. Przedszkolaki wyszły na ulicę, powiemy czemu.
7: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
5: Marcin Krzemiński.
6: Niespodziewany ruch PSL-u. Ludowcy, mimo wcześniejszych deklaracji poparcia, wczoraj tuż przed startem sejmowych głosowań powiedzieli nie przepisom antyalkoholowym.
8: Jestem wściekła, bo to jest wiele miesięcy ciężkiej pracy.
6: Mówi Joanna Wicha z Lewicy. Jest współautorką projektu, który miał wprowadzić m.in. zakaz promocji i reklamy trunków, ale też ich sprzedaży nocą w całym kraju. Jednym z zarzutów ludowców jest, że ustawa jest niedopracowana. Jest plan, by przepisy wróciły na sejmową agendę na następnym posiedzeniu, ale czy tak się stanie, pewności nie mają nawet rządowi koalicjanci PSL-u. Co najmniej 3 osoby zginęły, a 6 zostało rannych na skutek nocnych ataków Rosjan na Dniepr. Agresor uderzył jednocześnie na zakłady przemysłowe w 3 miastach obwodu Dniepropetrowskiego, we wspomnianym Dnieprze oraz Krzywym Rogu i Pawłochradzie. Amerykanie podali powód odwołania zaplanowanego na jutro spotkania ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza z sekretarzem obrony USA. W komunikacie czytamy o konflikcie terminów. O szczegółach Grzegorz Kozieł.
9: Pentagon nie podał więcej szczegółów, ale zapewnił, że spotkanie wkrótce zostanie przełożone na inny termin. Wcześniej, bo wczoraj wieczorem, nasz resort obrony poinformował, że na pilną prośbę strony amerykańskiej wizyta wicepremiera i szefa MON-u w Pentagonie odbędzie się kiedy indziej. Tak czy inaczej, do Waszyngtonu udają się wiceministrowie obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka i Paweł Zalewski, którzy mają przygotowywać kolejne umowy dotyczące współpracy. O swoim planowanym spotkaniu w Pentagonie szef MON-u informował tydzień temu. Wskazywał, że rozmowy będą dotyczyć m.in. polskiego bezpieczeństwa i dyskusji w sprawie lokalizacji Centrum Serwisowania Pocisków PAC-3 do wyrzutni Patriot w Polsce.
6: W tej chwili ustalany jest nowy termin polsko-amerykańskiego spotkania. Gang odpowie za wprowadzenie do obrotu ponad 200 kg narkotyków. Śledczy skierowali do sądu w Krakowie akt oskarżenia przeciwko 12 osobom podejrzanym o udział w gangu trudniącym się dystrybucją środków odurzających oraz 21 osobom współpracującym z tą grupą. Łącznie przedstawiono im 155 zarzutów. Grozi im do 18 lat więzienia. W Tatrach lato zamieniło się błyskawicznie w zimę. Wysoko w górach sypie śnieg, a temperatura spadła poniżej zera, mówi przewodnik tatrzański Tomasz Zając.
10: Ma być jeszcze chłodniej, więc ten śnieg na pewno zobaczymy też w niższych partiach.
6: Trzeba pamiętać, że warunki na górskich szlakach szybko się pogarszają. Przedszkolaki wyszły na ulicę. Brzmi groźnie. Nie ma jednak co dramatyzować. Wczoraj maluchy bowiem świętowały dzień przedszkolaka z jednodniowym opóźnieniem, bo wypada 20 września. No ale jak podkreślają sami zainteresowani, na celebrowanie bycia przedszkolakiem zawsze jest czas.
11: Bawimy się. Na przykład w klocki. Też udawa nam rodzina.
12: Gramy w piłkę.
6: Ogólnopolski dzień przedszkolaka został ustanowiony przez Sejm w 2013 roku.
7: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
12: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Polscy siatkarze zagrają dziś o półfinał Mistrzostw Europy. Ich rywalem w Sofii będą Niemcy, którzy niespodziewanie wyeliminowali Bułgarię, mówi libero Jakub Popiwczak.
13: Fajnie, że zagramy z zespołem, który zrobił coś dużego. Wygrał tutaj z gospodarzami, wygrał w Jaskinie 2, pokonał tego lwa.
12: Mecz z Niemcami o 18:00, wcześniej o 15:00 Francja zagra z Rumunią. Komisja Formuły 1 zatwierdziła skrócenie od przyszłego roku dystansu wyścigów z 305 do 290 km, czyli kierowcy przyjadą średnio o 3 kółka mniej. To dlatego, że po zmianach silniki mają bardziej wykorzystywać moc jednostki spalinowej.
14: Budującego dnia z radiem życzy właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.
3: Pogoda.
5: Mówiliśmy o tym przed chwilą w wiadomościach, że w górach pada śnieg. To teraz dokładniejsze informacje. Dzisiaj w prognozie w Tatrach miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o 18 centymetrów. No taką mamy sytuację ostatniego dnia lata. Jeśli chodzi o temperatury w ciągu dnia, to od 12 stopni na południu do 15 stopni w centrum i na wschodzie i do 18 stopni w północno-zachodniej części kraju. Przelotnie wszędzie może padać deszcz, a we wschodniej połowie dzisiaj możliwe burze. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1005 hektopaskali i będzie rosło.
14: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.
3: Pogodny poranek Radia Pogoda.
15: 9:05. Dzień dobry, witamy Państwa.
5: Zygmunt Heizer
15: i Michał Pierzchała. Przypominamy, dziś jest wtorek, 22 dzień września, 265 dzień roku. Dziś ostatni dzień lata, początek astronomicznej jesieni.
5: No w nocy, na szczęście, więc mamy cały dzień jeszcze na świętowanie.
15: I dwie lata. Godziny i
5: tak, bo około drugiej w nocy.
15: Minuty, jakoś tak. Tuż po drugiej rozpocznie się astronomiczna jesień.
5: Ja będę spał wtedy, więc mam nadzieję, że przegapię ten moment.
15: Jeszcze imieniny dziś obchodzą Daria, Felix, Ignacy, Maurycy, Tomasz i Wiktor. Wszystkiego dobrego.
5: Trzy razy daj, czyli daj, daj, daj. I Stenia Kozłowska teraz w pogodnym poranku w Radiu Pogoda.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 12 minut po godzinie 9. Mamy kolejny przykład na to, że PESEL, proszę Państwa, to tylko cyferki. Sobiesław Zasada, doskonale wszystkim znany kierowca rajdowy, skończył 96 lat i po prawie 6 dekadach ponownie pojawił się na trasie rajdu Gran Premio Argentino Historico. Ten rajd wygrał w roku 1967. Okazał się najlepszy spośród 300 uczestników. Argentyńskie media nadały mu wówczas przydomek El Polaco Volador. Latający Polak. Ogromny sukces, o którym mówiło się nie tylko w Argentynie, w ogóle Polonia argentyńska tam oszalała z radości. No i teraz ponownie pan Sobiesław Zasada wystartował w tym rajdzie. Wystartował z numerem 405.
1: Dokładnie to taki sam jak wtedy.
0: Tak. I samochód to specjalnie przygotowane Porsche 911 Dakar. Rajd trwa, trzymamy kciuki, żeby wszystko się powiodło.
1: No do piątku będą jeździć w tym rajdzie, także jeszcze parę dni pewnie będziemy relacjonować. A ja sobie wpisałem do internetu, jakie jest spalanie tego samochodu. Mhm. I teraz zastanawiam się, którą opcję wybrać, bo jeżeli to jest spokojna jazda, to 9 litrów. W cyklu mieszanym 12, a jazda sportowa 20. Myślisz, że którą opcję pan Sobiesław preferuje?
0: My wiemy, którą my jedźmy, proszę Państwa, spokojnie, bezpiecznie, a w ogóle to dzisiaj jeździmy komunikacją miejską.
1: Bo jest dzień bez samochodu.

0: 20 po 9. Korzystajmy z tego kolorowego lata, proszę państwa. Na tyle kolorowe, na ile się da, dlatego że to już ostatni dzień. W nocy przyjdzie jesień.
1: A jutro jesień też będzie na szczęście słoneczna, więc może to lato jest szansa, że na dłużej zostanie. U nas na razie muzycznie. To za nami Bem i Bem, a przed nami Pod Budą za chwilę. Piosenka o mojej ulicy.
2: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
3: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci, zelektryfikowaną jazdę bez podłączania do zasilania. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Autokompol. Koncesjoner Dacia. Poznań Kazimierza Wielkiego 1. Zaprasza.
5: Pasażerów przylatujących prosimy o przejście w kierunku strefy Kiss and Stay.
6: Kiss and Stay? Gdzie to jest?
5: W Kawali, przy ulicy Ułańskiej w Poznaniu. To już drugi etap osiedla. Nowe mieszkania obok strefy usług w zabytkowych stajniach. Miejsce, do którego dobrze wrócić i jeszcze lepiej zostać. Kiss and Stay, bo wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Sprawdź na kawalia.pl i zobacz dostępne mieszkania. Kawalia.pl.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
10: Włączamy niskie ceny.
11: Co za dzień.
12: Co się stało?
11: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
13: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
14: Mamo, tata mówi, że za rok wakacje spędzamy nad wodą, a ja nie potrafię dobrze pływać.
15: Nie martw się, kochanie. Mama już wykupiła dla ciebie w super promocji kurs w szkole pływania Term Maltańskich Wiktoria. W cenie kursu odebrałam też dla nas wejściówki do aquaparku i bilety parkingowe na czas zajęć.
16: Super promocja!
17: Super promocja w szkole pływania Term Maltańskich Wiktoria. Masz czas tylko do końca września.
18: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
19: Desnoran?
18: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
19: Naprawdę?
18: Już mam chrapkę na Desnoran.
20: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
18: Jak?
19: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
21: Po Desnoranie znika chrapanie.
20: Aflofarm.
22: Musical Metro. 35 lat historii. 15 maja. Poznań. Hala 3A MTP. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Poznaniu. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 15 maja. Poznań. Hala 3A MTP.
23: Została ostatnia reklama.
24: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
25: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
24: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
26: Skoda.
27: Reklama.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 9:31. Trwają Dni Seniora w Warszawie.
1: I w ramach tych dni odbywa się także Olimpiada Seniorów. Radio Pogoda jest patronem medialnym tego wydarzenia, fantastycznego, zresztą, bo łączącego pokolenia. Oczywiście, no właśnie, impreza już trwa od kilku dni, więc kto nie zdążył się zapisać, to...
0: A, te zapisy się skończyły dużo wcześniej.
1: Ale kolejna okazja.
0: Było chętnych, że naprawdę trzeba było w pewnym momencie powiedzieć stop, nie ma więcej miejsc.
1: No więc kolejna okazja do zapisów i do uczestnictwa w przyszłym roku, no ale cały czas w Radio Pogoda relacjonujemy na bieżąco to, co się dzieje na tej Olimpiadzie. Za uczestnikami już m.in. Nordic Walking, pływanie, to było w niedzielę. Wczoraj strzelectwo sportowe i łucznictwo, a dzisiaj... A, tenis stołowy.
0: Tak jest.
1: Moja ulubiona.
0: Ping-pongiem.
1: Ping-pongiem. Bardzo lubię grać, także trochę zazdroszczę. Te olimpijczycy będą jeszcze, tak mogę mówić, chyba olimpijczycy.
0: No tak.
1: Będą jeszcze rywalizować w tenisie ziemnym. Zaplanowane są bridge i szachy. No, a w sobotę wielki finał.
0: Rozdanie medali, my przy tym będziemy Państwu relacjonować tę uroczystość.
1: Zapraszamy do Parku Sowińskiego w Warszawie, Monika Tarka na miejscu, a wszystkie szczegóły znajdą Państwo na naszej stronie radiopogoda.pl.
2: Nie miałem prawie nic.

0: Pogody poranek w Radiu Pogoda, 9.38, a właściwie już 39, czyli za 21, 10, już za chwilę piosenka, która w roku 1967 zajęła pierwsze miejsce na festiwalu Eurowizji.
1: No tak, Sandy Shaw z piosenką Papi Tone String, i mimo że to właśnie był 67 rok i wtedy oczywiście żadna polska wokalistka ani żaden polski wokalista w Eurowizji udziału nie brał, gdyż dopiero w latach 90. do tego konkursu dołączyliśmy, to można powiedzieć, że jest polski akcent. Halina Kunicka, Marionetka, to już pewnie państwo doskonale wiedzą. Później oczywiście pani Halina wyśpiewała tę piosenkę, no ale my posłuchamy oryginału.
0: A ja nawet nie wiem, która z nich jest bardziej popularna w Polsce. Aha. Podejrzewam, że ta wersja Haliny Kunickiej.
1: No to posłuchamy oryginału, ale też oczywiście czekamy na państwa opinię.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert.
6: Szukasz samochodu używanego? Świetnie się składa, bo właśnie trwają dni otwarte samochodów używanych. Odwiedź Toyota Komorniki Poznań, ulica Platynowa 2 oraz Toyota Sady Poznań przy Poznańskiej 10. Wybierz auto używane z gwarancją na rok oraz możliwością przedłużenia do 10 lat. I tylko teraz wyjedź z salonu z pełnym bakiem. A jeśli masz już samochód, zostaw stary w rozliczeniu i zamień go na nowszy. Odwiedź dni otwarte samochodów używanych w Komornikach przy ulicy Platynowej 2 i w Sadach przy Poznańskiej 10.
7: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
8: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
7: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
8: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
9: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
11: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
12: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
13: Słuchaj, Marian.
14: No?
13: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
14: Ta.
13: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
14: No i co, Barbara, i co?
13: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
14: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
15: Została ostatnia reklama.
16: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
17: Desnoran?
16: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
17: Naprawdę?
16: Już mam chrapkę na Desnoran.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
16: Jak?
17: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
5: Po Desnoranie znika chrapanie. Aflofarm.
18: Reklama.

0: Ja wierzę jednak w to.
1: Gdy przyjdziesz, nie odejdziesz. Ja wierzę jednak w to.
2: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 11 minut godzina 10. Piotr Sporakowski.
3: Dzień dobry.
2: Cześć, Piotrze, witaj. Witamy cię w ostatnim dniu lata.
3: Tak. Ja również was witam w ostatnim dniu lata. Właśnie dzisiaj chciałbym troszkę pooswajać jesień.
2: A będą wspominki letnie?
3: A to już zależy od państwa.
2: A no właśnie, proszę państwa, może to jest dobry temat.
3: Ale niemniej gorąco zapraszasz. Gorąco zapraszam. Zygmuncie, a ty masz jakieś szczególne wspominki letnie?
2: Tegoroczne lato, wiesz co, no było parę fajnych wydarzeń. Jedno z najciekawszych to były Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej.
3: Kto wygrał? Lepsi, rozumiem.
2: Lepsi niestety naszych w finale nie było, ale i tak było fajnie.
4: Dziękujemy państwu za pogodny poranek. Zygmunt Heizer
2: i Michał Pierzchała.

0: Są melodie, które zatrzymują czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci. Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda. Krystyna Giżowska.
1: Tu Krystyna Giżowska, a to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
0: Słuchaj codziennie o 15:30 tylko w Radiu Pogoda.
2: Reklama.
3: Zobacz, Stasiu, sokół.
4: Gdzie? Nie widzę.
3: No tam, patrz.
4: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
3: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
5: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
4: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
5: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
6: Koncert Szlagierowa Gala z Humorem już 11 października w Poznaniu. Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Duża dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl.
7: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
8: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
7: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
8: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
0: Została ostatnia reklama.
9: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
10: A w Brykomanie sprawdzałeś?
9: No nie, ale...
10: Ale co?
9: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
10: A to zobacz ten.
9: No rzeczywiście.
11: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brykomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
12: Cała sala zaśpiewa z Jerzym Połomskim w Radiu Pogoda za chwilę, a potem usłyszymy Barbra Streisand z Barrym Gibbem w duecie pod tytułem Guilty. Wszystko zabrzmi pięknie tuż po tych wiadomościach.
0: Wiadomości z Poznania.
13: Urszula Salamon, zapraszam. Trwa dzień bez samochodu. Z tej okazji kierowcy w Poznaniu mogą za darmo skorzystać z tramwajów i autobusów. Warunkiem jest okazanie ważnego dowodu rejestracyjnego auta. Tymczasem w Jerzykowie pod Poznaniem powstaje wyjątkowy schron. Będzie się znajdować pod boiskiem sportowym przy szkole podstawowej. Wykopano już dół i przygotowano teren, mówi wicewojewoda wielkopolski Karolina Fabiś-Szulc.
14: Konstrukcje, które tutaj przyjadą gotowe, będą wkopywane w to miejsce i na nim powstanie orlik. Tam będzie miejsce pod agregat, miejsce też ujęcie wody. Rzeczywiście w sytuacji zagrożenia tam mogą się schronić zarówno uczniowie, jak i mieszkańcy.
13: Miejsce schronienia pomieści 100 osób. I jeszcze ważne informacje dla rodziców. Poznański Zespół Żłobków zaprasza na warsztaty dla dzieci oraz spotkanie informacyjne. Opiekunowie poznają ofertę edukacyjną miejskich placówek. Drzwi otwarte potrwają do 5 października. Kolejne informacje za godzinę. Opowiemy w nich o przebudowie skweru Eki z Małeki.
0: Radio Pogoda 103 i 4 FM.
15: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
0: Pogoda w Poznaniu.
13: W Poznaniu jest dzisiaj słonecznie i tak będzie do wieczora. Na niebie pojawią się chmury, ale tylko na chwilę. Według synoptyków nie powinno padać, deszczu nie będzie też jutro. Termometry wskazują 14 stopni, temperatura wzrośnie maksymalnie do 18. Ciśnienie mamy wysokie i takie utrzyma się do końca dnia. Wiatr wieje umiarkowany. Słońce zajdzie o 18:53.
0: Radio Pogoda 103 i 4 FM.
15: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
12: Dzień dobry. Dzisiaj ostatni dzień lata w kalendarzu i astronomii, ale mam nadzieję, że Państwa to nie martwi nazbyt mocno. To prawda, że będzie trzeba się cieplej ubierać, lepiej będzie mieć przy sobie parasol, ale z pewnością jesień ma swoje dobre strony, na które warto czekać. Choćby owoce, których teraz jest i jeszcze przez jakiś czas będzie zatrzęsienie, owoce i warzywa. Wiadomo, upałów nie będzie, więc nic nie będzie nam mącić pogodnych dni. Państwo na pewno potrafią wskazać jeszcze więcej tych dobrych stron jesieni, a ja do nich teraz dołożę najpiękniejsze melodie Jerzego Połomskiego, który do nas wróci za mniej więcej pół godziny, potem Barbra Streisand z Barrym Gibbem oraz Sławy Przybylskiej.
2: Był raz bal na 100 par, pan Wodzirej wprost szalał po sali, koszyk raz.

Rada, to nie wypada. Tak być nie może, trudna rada. Na widok wszystkich twoich fantastycznych psot aż oblewa zimny pot. Ada, to nie wypada. Co róż to wybryk, maskarada. Te eskapady dzikie i te fikcje. Co ty robisz, zmiluj się. Pan nie z twojej sfery. W tym wieku zamąż czas. Ty zaś masz maniery jak sztubak z niższych klas. Ada, to nie wypada. Gdzie wychowanie, gdzie oblada. Ten, kto by cię małżeństwem uszczęśliwić chciał, po tygodniu

0: trudno, rada. Na widok wszystkich twoich fantastycznych psów aż ulewa zimny pot. Ada, tu nie wypada, co już to wybryk maskarada.
1: Zmiluj się!

0: stópek z niższych klas.
1: Ada,
0: Ada,
1: nie wypada.
0: Gdzie wychowanie, gdzie kogolata? Kto by cię małżeństwem uszczęśliwić chciał? Po tygodniu wpadnie sam.
2: Słuchaliśmy tytułowej piosenki z przedwojennego filmu, którą Sława Przybylska nagrała na płytę Jak za dawnych lat w pierwszej połowie lat 70. Dzisiaj ostatni dzień lata. Jutro gdzieś między w środku nocy a nad ranem, czyli o 2:05, słońce, choć dla nas niewidoczne, wejdzie w znak wagi, co będzie właśnie początkiem astronomicznej jesieni. Nie wiem, jak państwo się zapatrują na tę porę roku. Ja jesień lubię. Za kolory, za plony, mówiąc najogólniej, i za te kilka dni złotej jesieni, która co roku nas nawiedza też. Bardzo nawet. I bardzo jestem ciekaw, za co państwo lubią jesień, jakie są jej ulubione strony i czy na tę jesień mają państwo jakieś konkretne plany. Nie wiem, edukacyjne, artystyczne, może czytelnicze. Ja na pewno będę chciał obejrzeć tę nową ekranizację Lalki, a to już niedługo. Jak tylko pojawi się w kinach. Także, no właśnie, to jeszcze, chyba jeszcze we wrześniu, prawda? Zamierzam też odwiedzić wystawę poświęconą Jerzemu Połomskiemu w Opolskim Muzeum Polskiej Piosenki, o czym jeszcze za chwilę powiem kilka zdań. 22 444 40 04. Proszę podzielić się swoimi planami na jesień albo opowiedzieć, za co i dlaczego państwo lubią tę porę roku.

0: Absolutnie.
1: Radio Pogoda 103,4 FM.

Nigdy więcej. Tę piosenkę Piotr Szczepanik nagrał na jedną ze swoich pierwszych czwórek, czyli płyt zawierających najczęściej 4 utwory, a potem umieścił tę piosenkę na swojej pierwszej płycie długo grającej obok Żółtych kalendarzy, Goniąc kormorany, Kochać, Pustych kopert i Zabawy podmiejskiej. Śmiem twierdzić, że 6 wielkich przebojów na jednym longplayu nie zdarza się często, chyba że jest to płyta z największymi przebojami artysty, a tu mowa o jego debiucie. Inna sprawa, że wtedy na pierwszą dużą płytę najczęściej trzeba było trochę poczekać, więc kiedy już przyszło do prac nad nią, utworów było już dość, by wybrać te najlepsze. Za chwilkę w Radiu Pogoda pojawi się dobry humor Majki Jeżowskiej, a po piosence Franka Sinatry będę odliczać. Reklama.

0: 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
3: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Pasażerów przylatujących prosimy o przejście w kierunku strefy Kiss and Stay.
6: Kiss and Stay? Gdzie to jest?
5: W Kawali, przy ulicy Ułańskiej w Poznaniu. To już drugi etap osiedla. Nowe mieszkania obok strefy usług w zabytkowych stajniach. Miejsce, do którego dobrze wrócić i jeszcze lepiej zostać. Kiss and Stay, bo wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Sprawdź na kawalia.pl i zobacz dostępne mieszkania. Kawalia.pl.
7: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
8: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
7: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
8: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
7: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
9: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
10: GWM. Go with more.
11: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
12: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer, kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Moser Rot, różne rodzaje, 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Została ostatnia reklama.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Reklama. Yeah.

Kultury 60+, w krakowskim Centrum Kultury Podgórza, ośrodek Ruczaj. Tam nasz Robert Janowski będzie zasiadać w jury, ale zaśpiewa też piosenki zgromadzonej publiczności właśnie w ośrodku Ruczaj. Natomiast odliczamy też czas do uroczystego otwarcia wielkiej wystawy poświęconej Jerzemu Połomskiemu. Wystawę przygotowuje Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu, a jej otwarcie planowane jest na 19 listopada. Do tego dnia, jeśli dobrze liczę, zostało 58 dni, a z wystawy dowiemy się nie jednego, o czym jeszcze zdążę Państwu powiedzieć podczas, no na pewno nie jednego odliczania, jakie nas jeszcze czeka do tego dnia.

Czarny Alibaba w wersji Andrzeja Zauchy za nami. Za chwilkę najpiękniejsze melodie wrócą w piosenkach Cliffa Richarda i Alibabek, a potem usłyszymy przebój na czasie, czyli Jesiennego Pana w wykonaniu Krystyny Konarskiej.

0: reklama. Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
1: Bo teraz w Auchanu przy zakupie dwóch dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Ekstra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58 i wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wiktry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie jabłka czerwone luzem, cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Tylko teraz wszystkie kawy Chibo w promocji druga 40% taniej. Oferta ważna do 26 września.
6: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
7: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
6: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
8: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
9: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
10: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
8: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
11: Została ostatnia reklama.
12: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Teraz kapsułki do prania Ariel. Jedne plus jedne gratis.
13: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Kapsułki Ariel Supermoc 18 sztuk i All-in-One Pods 22 sztuki. Jedne plus jedne gratis. Limit dzienny 2 opakowania, maksymalnie jedno gratis na kartę.
12: Biedronka.

Marlena Drozdowska. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radio Pogoda. A breathless drive on a downtown street.

0: Autopromocja.
1: Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu,
2: garść inspiracji,
3: szczypta ciekawostek
2: i mnóstwo najpiękniejszych melodii.
1: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie kawy Café d'Or. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz czekolady Milka 85 do 100 gramów. 3 plus 3 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A do tego kapsułki do prania Ariel Supermoc i Ariel All-in-One Pots. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Skompletuj swój zestaw do sprzątania. Kup dwa środki czyszczące albo akcesoria TTS do czyszczenia ręcznego, a drugi tańszy kupisz o połowę taniej. Albo kup trzy, a trzeci najtańszy zgarniesz za złotówkę. Promocja obowiązuje od 1 września do 31 grudnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych produktów. Kercher Center Poznań, ulica Szarych Szeregów 42B. Zapraszamy.
10: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
11: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
12: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
11: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
12: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
1: Została ostatnia reklama.
13: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
0: Reklama.
1: Najpiękniejsze melodie Violetty Villas, Przyjdzie na to czas oraz Andrzeja Rybińskiego od jutra już usłyszymy w Radiu Pogoda za parę minut, bo teraz pora posłuchać wiadomości.
14: Wiadomości z Poznania.
15: Urszula Salamon, zapraszam. Gmina Pobiedziska mierzy się z podejrzanymi zapytaniami o inwestycje obronne. Samorząd nie wyklucza, że to działanie obcego wywiadu, mówi burmistrz Pobiedzisk Ireneusz Antkowiak.
16: Dostaliśmy nie tak dawno zapytanie. Odmówiliśmy, że są to dane wrażliwe i prosimy o uzupełnienie tego pytania, po co są potrzebne te informacje. Już więcej się do nas nie odezwał.
15: Jeśli gmina odmówi udzielenia informacji, jej decyzja może zostać zaskarżona do sądu. Wracamy do Poznania. Skwer Ekizmałeki przejdzie metamorfozę. Jego aranżacja zakłada zamknięcie dla ruchu jezdni po północnej i południowej stronie. Pojawi się tam też dużo zieleni. Na koniec ważne informacje dla pasażerów poznańskiej komunikacji miejskiej. Ruszyła awaryjna naprawa pod torowiskiem na ulicy Dowbora Muśnickiego. Z tego powodu tramwaje nie kursują trasą od ulicy Wrocławskiej przez Rynek Bernardyński, Most Świętego Rocha i Kurnicką. A za godzinę opowiemy o nowym schronie w Wielkopolsce.
14: Radio Pogoda 103,4 FM.
17: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.
18: Budującego dnia z radiem życzy właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.
14: Pogoda w Poznaniu.
15: 16 stopni wskazują termometry w Poznaniu. Będzie jeszcze trochę cieplej. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 18 stopni. Jest słonecznie, ale niebo na chwilę może się zachmurzyć. Synoptycy nie zapowiadają jednak deszczu. Jutro też nie spodziewajcie się opadów. Ciśnienie mamy wysokie i takie będzie do końca dnia. Wiatr wieje słaby, miejscami umiarkowany.
14: Radio Pogoda. 103 i 4 FM.
17: Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915. Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.
19: Piotr Sworakowski, dzień dobry. Dzisiaj pytam Państwa o plany na jesień, ale także o tę stronę jesieni, którą Państwo lubią. Cały czas z zainteresowaniem czekam na Państwa odpowiedzi i wrócę do tego tematu za kilka minut. Pół godziny mniej więcej dzieli nas od dzisiejszego odcinka cyklu Pogodne Lata, w którym dziś pojawią się wspomnienia roku 1983, a już w tej chwili pojawiają się najpiękniejsze melodie Violetty Villas, Andrzeja Rybińskiego i Gerarda Lenormana.

0: Myślę, że ta piosenka, ballada o szczęśliwych ludziach Gerarda Lenormana, ucieszyła niektórych słuchaczy Radia Pogoda, bo to zawsze miło usłyszeć, że są jeszcze szczęśliwi ludzie na tym świecie. Może wspominają lato. Ciekawe swoją drogą, jak Państwo będą wspominać to lato. Na razie zajmijmy się jesienią, która przed nami. Powiedziałem niedawno, że między innymi będę czekać na premierę nowej ekranizacji Lalki. A Państwo?
1: Ta jesień na pewno nie pójdę na Lalkę, dlatego że nie chcę sobie przyjść dobrego smaku, który mam po poprzedniej Lalce. Natomiast będzie to pretekstem do napisania kolejnych. Ja wiem, może 50 wierszy na temat jesieni, bo jesień jest tak wieloznaczna i tak wymowna, że można o nim pisać. Pozdrawiam.
0: Wzajemnie pozdrawiam i życzę dostatku weny, jeśli chodzi o wiersze, ale jeśli chodzi o Lalkę, to wie pan, zakładanie z góry, że to będzie kiepski film, jest no trochę niesprawiedliwe jednak wobec twórców. Oni na pewno starają się, żeby pan miał jakąś zabawę na tym filmie, czy właściwie, żeby pan docenił aktorstwo, scenariusz, no i tak dalej. Ale to pańska sprawa oczywiście. A czy państwo mają jakieś konkretne plany na jesień? A przynajmniej bardziej konkretne niż tylko przetrwać?

0: Maria Kotelbska o wrocławskich tramwajach, które od jakiegoś czasu nie wszędzie mkną tak gorąco, żeby się przypadkiem nie wykoleić na jakimś ostrzejszym zakręcie. Za chwilkę usłyszymy zespół Pussycat, a po piosence Seweryna Krajewskiego z 1983 roku będziemy wspominać niektóre wydarzenia właśnie tamtego roku.
1: Radio Pogoda.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny!
3: Mamo, tata mówi, że za rok wakacje spędzamy nad wodą, a ja nie potrafię dobrze pływać.
4: Nie martw się, kochanie. Mama już wykupiła dla ciebie w super promocji kurs w szkole pływania Term Maltańskich Wiktoria. W cenie kursu odebrałam też dla nas wejściówki do aquaparku i bilety parkingowe na czas zajęć.
3: Super promocja!
5: Super promocja w szkole pływania Term Maltańskich Wiktoria. Masz czas tylko do końca września.
6: Musical Metro. 35 lat historii. 15 maja. Poznań, Hala 3A, MTP. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Poznaniu. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 15 maja. Poznań, Hala 3A, MTP.
7: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
8: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
9: 1 gram kremu 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt aż 50% taniej.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Została ostatnia reklama.
13: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
14: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
15: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wydział skłogów wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
16: Reklama.

0: Pogodne lata w Radiu Pogoda. Rok 1983. W styczniu miały premiery dwa polskie filmy, Danton Andrzeja Wajdy oraz tak zwany Pułkownik, nakręcony w 1981 roku film Józefa Gębskiego Filip z Konopi, w którym między innymi zagrali członkowie kabaretu Tej.
1: Tyle tam kabli macie, nie pomyli wam się, co?
2: Nie, są kolorowe, żeby było łatwiej. O, zielona dzieja, niebieski papieski, żółty, masa, czerwony. Plus.
1: A dużo macie tutaj tych telefonów?
2: Przy sobie jeden.
3: A w budynku?
2: 33 na
4: 600 rodzin.
5: A, to się nie pobiją. A nawet jak się pobiją, to się zadzwoni do tych.
2: A po co do tych? Do Sosnowca od razu.
0: W połowie kwietnia rozpoczęto budowę warszawskiego metra. Pierwszy odcinek oddano do użytku już po 12 latach budowy, a cała budowa pierwszej linii zajęła ćwierć wieku. W maju 83 roku do kin trafił film Sylwestra Chęcińskiego Wielki Szu.
6: Max.
7: 4 dziewiątki. A wiesz chociaż dlaczego przegrałeś?
6: Przegrałem, bo panu nieprawdopodobnie poszła karta.
7: Bzdura, bo w to grałeś. I pieniądze cię oślepiły.
6: Przecież gra się o forsę, nie?
7: Gra się, żeby wygrać. Ma to oczywiście związek z pieniędzmi, ale gra się, żeby wygrać.
0: Otóż to.

0: To chyba był jeden z największych przebojów Mireille Mathieu, Santa Maria de la Mer z 78 roku. Za chwilkę cofniemy się prawie dekadę, żeby posłuchać breakoutów, a potem usłyszymy Życia małą garść, ulubioną piosenkę słuchaczy Radia Pogoda w wykonaniu Krzysztofa Krawczyka. Radio Pogoda.
1: Decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
2: Zobacz, Stasiu, soku.
3: Gdzie? Nie widzę.
2: No tam, patrz.
3: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
2: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
4: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny. Aż 24 mg. A także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
3: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
4: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
5: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
6: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
7: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
6: Od poniedziałku do środy woda mineralna Muszynianka, różne rodzaje, złoty 64 za 1,5 litrową butelkę przy zakupie 12. A karma dla kotów Purina One. Kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. Kaufland.
8: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
9: Musical Metro. 35 lat historii. 15 maja. Poznań, Hala 3A, MTP. Wyjątkowe, jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Poznaniu. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 15 maja. Poznań, Hala 3A, MTP.
10: Została ostatnia reklama.
11: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
12: Desnoran?
11: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
12: Naprawdę?
11: Już mam chrapkę na Desnoran.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Jak?
12: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
14: Po Desnoranie znika chrapanie.
13: Aflofarm.

0: autopromocja.
1: Czy można uciec przed przeznaczeniem? Kasia ma męża, karierę i poukładane życie. A jednak jedno spotkanie sprawia, że wszystko zaczyna się zmieniać. Powieść Radia Pogoda, Magnesy Serc, Heleny Mniszkówny. Opowieść o wielkiej miłości, tęsknocie i uczuciach, które wracają wtedy, gdy najmniej się ich spodziewamy. Słuchaj już dziś od 22:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
2: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
1: Już od 400 zł studiuj.
2: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
1: Ekonomię i logistykę.
2: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
1: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
2: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
1: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
2: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
1: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
3: Skompletuj swój zestaw do sprzątania. Kup dwa środki czyszczące albo akcesoria TTS do czyszczenia ręcznego, a drugi tańszy kupisz o połowę taniej. Albo kup trzy, a trzeci najtańszy zgarniesz za złotówkę. Promocja obowiązuje od 1 września do 31 grudnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych produktów. Kercher Center Poznań, ulica Szarych Szeregów 42B. Zapraszamy.
4: Została ostatnia reklama.
5: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600. Dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
6: Reklama.
7: Właśnie mija południe, w Radiu Pogoda to czas wiadomości, po których wrócimy do najpiękniejszych melodii i piosenkami Maryli Rodowicz, Sing Sing i Ewy Demarczyk, Karuzela z Madonnami.
4: Wiadomości z Poznania.
8: Urszula Salamon, zapraszam. W Jerzykowie pod Poznaniem powstaje wyjątkowy schron. Będzie znajdować się pod murawą boiska. Pomieści około 100 osób i wytrzyma nawet wybuch ładunku nuklearnego, mówi burmistrz gminy Pobiedziska Ireneusz Antkowiak.
9: Tam będziemy się udawali do miejsca schronienia, ale mam nadzieję, że tylko w ramach przygotowań, a na co dzień będą tam wchodzili sportowcy, uczniowie, którzy będą z tych obiektów korzystali jako po prostu z szatni.
8: Obiekt ma być samowystarczalny. W środku znajdą się m.in. agregaty prądotwórcze. Tymczasem trwa dzień bez samochodu. Z tej okazji kierowcy w Poznaniu mogą bezpłatnie jeździć tramwajem i autobusem. Warunek to okazanie ważnego dowodu rejestracyjnego auta. A przed nami święto starszych mieszkanek i mieszkańców Poznania. Już w sobotę przy Placu Kolegiackim wystartują senioralni. W ramach cyklu do końca października w stolicy Wielkopolski będą się odbywać m.in. wykłady, warsztaty i zajęcia sportowe. Start w sobotę o 10 na dziedzińcu przy Placu Kolegiackim.
4: Radio Pogoda 103,4 FM.
10: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
4: Pogoda w Poznaniu.
8: Już 17 stopni wskazują termometry w Poznaniu, będzie jeszcze trochę cieplej, ale maksymalnie temperatura wzrośnie do 18 stopni. Jest słonecznie, ale niebo może się na chwilę zachmurzyć. Ciśnienie mamy wysokie i takie utrzyma się do końca dnia. Wiatr wieje słaby, miejscami umiarkowany. Jakość powietrza mamy bardzo dobrą. Słońce zajdzie o 18.53.
4: Radio Pogoda 103,4 FM.
10: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
11: Jesień oczywiście wróci do nas w Państwa opisach i planach, ale za chwilkę zajmą nas urodziny jednego z najbardziej popularnych śpiewaków na świecie. Zygmunt z Michałem mówili o tym, o tych urodzinach rano, po siódmej, a że ów artysta otoczony jest powszechnym uwielbieniem, myślę, że warto wspomnieć o nim także w południe, albo wczesnym popołudniem, które już mamy, z tym, że popołudniową część dzisiejszego spotkania rozpoczną najpiękniejsze melodie w wykonaniu Maryli Rodowicz, Ewy Demarczyk i Olgierda Buczka.
4: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
11: Dzień dobry.

Nie ma miejsca w kawiarence, podobnie jak nie byłoby miejsca na widowni, gdyby występował Andrea Bocelli. To jeden z najbardziej popularnych śpiewaków na świecie. Świadczy o tym nie tylko liczba sprzedanych egzemplarzy płyt, ponad 90 milionów, ale i uwielbienie, jakim darzą go jego słuchacze. Jego kariera muzyczna rozpoczęła się od duetu z włoskim piosenkarzem Zucchero w latach 90. wczesnych, a sławę zyskał wygrywając festiwal San Remo w 94 roku piosenką Il Mare Calmo della Sera.

Potem Andrea Bocelli wydał 15 albumów solowych, przy czym aż 9 to były kompletne nagrania oper, a tylko 3 zawierały piosenki popularne, takie jak, no, dobrze Państwu znane z nagrań innych wykonawców, Besame Mucho.

Co to jest za piosenka? Jeszcze by się chciało przynajmniej sekundę więcej, prawda? Ale największym przebojem w dorobku Andrei Bocellego pozostaje utwór Conte Partirò, nagrany także w duecie z Sarą Brightman jako Time to Say Goodbye.

0: Życząc oczywiście Andrei Bocellemu jeszcze wielu sukcesów i w ogóle dobrze myśląc o artyście, posłuchajmy jego wersji dobrze znanej Państwu piosenki z anteny Radia Pogoda, Domenico Modugno Volare.
1: Penso che un sogno così non ritorni mai più. E dipingevo le mani e la faccia.

0: W Radiu Pogoda słuchaliśmy Łucji Prus w piosence Nie mam woli do zamęścia. Za chwilkę Halina Frąckowiak, która w piątek roztańczyła wrocławską publiczność swoimi przebojami na rynku, a potem usłyszymy Skaldów.
1: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Majonez za 7,39 czeka na ciebie.
2: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Majonez dekoracyjny Winiary 500 ml 7,39 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę.
1: Spotkajmy się w Biedrze. Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same. Dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
3: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
4: Może jeszcze zdążymy te panele położyć.
3: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
4: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
3: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
4: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
5: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
10: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
11: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór. To energia. To przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
13: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
14: Została ostatnia reklama.
15: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
16: Reklama.

0: Taka piękna i zwiewna melodia doskonale pasuje do przełomu lata i jesieni, która nie wszystkim dobrze się kojarzy, trudno. Nigdzie nie jest powiedziane, że wszyscy musimy się cieszyć tym samym. Ale są dobre strony jesieni, na które zwracają Państwo uwagę. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Zgłasza się stały słuchacz. Najlepsze radio, którego słucham od dawna. Pozdrawiam serdecznie i przedstawiam się cyframi. W ubiegłym wieku przeżyłem 50 lat. W moim mieście istnieje zespół pieśni i tańca, który będzie obchodził 50-lecie i właśnie od jutra będę uczestnikiem tego zespołu, czyli wstępuję do niego, aby tańczyć, może zaśpiewam, nie wiem, no kiepurum nie będę na pewno. Natomiast miasto to ma 110. rocznicę nadania praw miejskich. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Pogoda i prowadzących. Miłego dnia wam życzę, kochani.
0: I wzajemnie, pozdrowienia. No, to brzmi jak świetny plan na jesień. A przy okazji wrócił pan do tych naszych zagadek geograficznych, którymi zajmowaliśmy jakiś czas temu. Tak się zastanawiam, czyżby chodziło o Dąbrowę Górniczą?
2: Trwa.

0: Najpiękniejsze melodie. Za chwilkę wrócą do Radia Pogoda. Usłyszymy Sama Cooka, który, jak sam zaśpiewa, niewiele wie o biologii, chemii czy matematyce, ale wie, że ten świat mógłby być piękny, gdybyśmy zechcieli trochę bardziej nad tym popracować. Potem o babach, ach tych babach, będą śpiewać Ryszard Rynkowski i Andrzej Zaucha, a od 14 państwa popołudnie zrobi się pogodne bez względu na aurę panującą za oknem. Zadba o to Monika Tarka. Natomiast ja zapraszam do Radia Pogoda jutro od 10.
1: Reklama. Skompletuj swój zestaw do sprzątania. Kup dwa środki czyszczące albo akcesoria TTS do czyszczenia ręcznego, a drugi tańszy kupisz o połowę taniej. Albo kup trzy, a trzeci najtańszy zgarniesz za złotówkę. Promocja obowiązuje od 1 września do 31 grudnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych produktów. Kercher Center Poznań, ulica Szarych Szeregów 42B. Zapraszamy.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
7: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
6: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
7: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
6: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
8: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
9: GWM. Go with more.
10: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
11: A w Brykomanie sprawdzałeś?
10: No nie, ale...
11: Ale co?
10: No trwały, z dolnym podłączeniem.

0: 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
1: A to zobacz ten.
0: No rzeczywiście.
2: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brikomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
4: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
3: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
4: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Została ostatnia reklama.
10: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
11: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
10: Już od 400 zł studiuj.
11: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
10: Ekonomię i logistykę.
11: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
10: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
11: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
10: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
11: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
10: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 Czerwca 217. Więcej na dobre studia.
12: Reklama.

0: Tylko spojrzeć się w krąg, tyle pól, tyle łąk, na słoneczku się mieni, śni.
1: Aż porywa i rwie, takie piękne są wsie.

radość, kiedy bierze cię złość, a na duszy ci smutno i źle. Kiedyś chmurny i zły, kiedy w oczach masz łzy,

0: Są melodie, które zatrzymują czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci. Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda. Krystyna Giżowska.
1: Tu Krystyna Giżowska, a to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
0: Słuchaj codziennie o 15:30 tylko w Radiu Pogoda.
2: Zobacz, Stasiu, sokół.
3: Gdzie? Nie widzę.
2: No tam, patrz.
3: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
2: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
4: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
3: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
4: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
9: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
10: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
9: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
10: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
11: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
12: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
13: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
14: Desnoran?
13: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
14: Naprawdę?
13: Już mam chrapkę na Desnoran.
15: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
13: Jak?
14: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
16: Po Desnoranie znika chrapanie.
17: Aflofarm.
0: Została ostatnia reklama.
18: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
19: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
1: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
18: Raz, dwa, trzy.
1: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
18: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
8: Reklama.
7: Słuchają Państwo Radia Pogoda, a my za chwilę zaczynamy wtorkowe, pogodne popołudnie. Zaczniemy od zimnej piosenki, a właściwie ciepłej, ale o zimnym draniu. Zaśpiewa Bogdan Łazuka. Ale na razie wiadomości o 14.
6: Szef MSWiA o zatrzymanym 17-latku, który miał planować zamachy. Jest zielone światło dla odstrzału dzików w Warszawie. Ruszył festiwal filmów fabularnych w Gdyni. Otworzył go Dziki Dziki Zachód Jana Holubka.
0: Radio Pogoda. Wiadomości o 14.
6: Miriam Lipińska. Nawet 15 lat może spędzić w więzieniu 17-latek z Siemianowic Śląskich, zatrzymany za planowanie zamachu terrorystycznego na szkołę i meczet. Paweł G. został ujęty przez ABW, usłyszał zarzuty i trafił na 3 miesiące do aresztu. To nieodosobniony przypadek, mówi minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.
17: W ostatnich tygodniach mieliśmy kilka przynajmniej takich przypadków, które realizowane były zarówno przez służby specjalne, jak i CBZC. Każdorazowo, tak jak powiedziałem, wątki i motywy są sprawdzane. W tej sprawie trwa dalej śledztwo. Z tego, co wiem od policji, to różne warianty jeszcze mogą się w tej sprawie pojawić.
6: Nastolatek usłyszał zarzuty m.in. bezpośrednich przygotowań do zabójstwa wielu osób, a także udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i szerzenia propagandy faszystowskiej i nazistowskiej. Rząd zajmuje się dziś pakietem ustaw, który ma m.in. uregulować kwestie zarobków lekarzy i zapobiegać nadużyciom, bo jak mówił premier, lekarz rekordzista z Braniewa według NFZ-u rozliczył 72 godziny pracy w ciągu jednej doby, za co otrzymał wynagrodzenie. Projekty przepisów zakładają też ograniczenie pracy medyków w publicznych placówkach do maksymalnie 2 etatów, mówi Donald Tusk.
20: I wtedy to maksymalne wynagrodzenie w skali roku na pewno nie przekroczy miliona, będzie około 900 tysięcy złotych, czyli trochę ponad 70 tysięcy złotych miesięcznie. To jest ten górny pułap. Mówimy o lekarzach, którzy pracują na 2 etatach. I to jest wynagrodzenie nie tylko godne, ale nadal będzie to wynagrodzenie jedno z najwyższych w Europie, żeby nikt nie miał wątpliwości.
6: Według rządu placówki i lekarze na zawarcie między sobą nowych umów mają dostać 0,5 roku. Wcześniej była mowa o roku. Jest zgoda sejmiku województwa mazowieckiego na odstrzał dzików w Warszawie. Powodem są względy bezpieczeństwa, bo coraz częściej dochodzi do ataków tych zwierząt na ludzi. Uchwała daje duże uprawnienia miejskim łowczym, bo nie ma w niej limitu, mówi Tomasz Krasowski, dyrektor Departamentu Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa w Urzędzie Marszałkowskim.
21: Że uchwała ma obowiązywać 2 lata i ma być stosowana w bezpośrednim zagrożeniu. Nie jesteśmy w stanie określić, jakie to będzie zagrożenie powodowane przez ile zwierząt. Pragnę tylko powiedzieć, że dane naukowe wszelkie mówią o przyroście naturalnym do 300% dzików z roku do roku.
6: Miejscy urzędnicy o zmiany wnioskowali już w styczniu. I na koniec zmieniamy temat. Cisza i szok po pokazie filmu Dziki, Dziki Wschód Jana Cholubka, który otwierał festiwal w Gdyni. To wojenny thriller, którego akcja toczy się w 1943 roku. Do miasteczka, z którego zostali wywiezieni Żydzi, przyjeżdża tajemniczy niemiecki urzędnik, który ma przeprowadzić śledztwo. Jego obecność burzy spokój mieszkańców i wyciąga na wierzch głęboko skrywane sekrety. To film bardzo aktualny, mówi reżyser.
22: Ja tym filmem chcę jakoś uderzyć w stół i powiedzieć, że znowu jesteśmy w momencie historii, który jest niebezpieczny dla nas, Europejczyków, i że jest to moment, w którym Europa się dzieli pod sztandarami lokalnych nacjonalizmów i że to jest niezwykle groźne.
6: Dziki, Dziki Wschód wraz z 15 innymi produkcjami walczy o Złote Lwy. Laureatów poznamy w sobotę.
0: Pogoda.
6: Na termometrach dziś maksymalnie od 13 stopni na Śląsku, przez 14 na Podkarpaciu i Podlasiu, 16 na Mazowszu i Pomorzu, do 17 w Wielkopolsce i Lubuskiem, najwięcej chmur na południu. W pozostałych regionach są niewielkie przejaśnienia, ale padać będzie niemal wszędzie poza północnym zachodem.
23: Minuty po godzinie 14. Witam serdecznie i zapraszam na dzisiejsze pogodne popołudnie, na ostatnie już letnie, bo dzisiaj w nocy przyjdzie oficjalnie do nas astronomiczna jesień. Przypomnę też, że o tej porze pojawiają się zwykle pozdrowienia od Państwa. Dzisiaj akurat nie mam żadnego, ale gdyby Państwo chcieli oczywiście pozdrowić słuchaczy, to proszę dzwonić 22 444 4004. To jest nasz numer telefonu. Tam takie pozdrowienia na powitanie pogodnym popołudniem. Południu można zostawiać na naszej automatycznej sekretarce. A ja oczywiście zapraszam, przygotowałam dla Państwa kolejne najpiękniejsze melodie. Będzie konkurs, daję słowo, no i spotkanie z Krystyną Giżowską.
0: Pogodne popołudnie, Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

0: Proszę Państwa, uzupełniamy, no bo pozdrowienia muszą jednak być.
1: Pozdrowienia z deszczowego Krakowa dla Pani Moniki i całego radia przesyła Aneta.
0: Dziękuję Pani Aneto, oczywiście też pozdrawiam. No właśnie, deszczowo, proszę Państwa, ale ten deszcz jeszcze letni, bo jeszcze dzisiaj trwa to astronomiczne lato, dopiero jutro przywitamy jesień. No właśnie, a propos tegorocznego lata, czy jest jakiś dzień albo jakieś wydarzenie z tegorocznego lata czy wakacji, które Państwo szczególnie zapamiętali? Jeżeli tak, to proszę dzwonić, opowiadać 22 444 4004. Może to był jakiś wyjazd, może jakaś niespodzianka, może jakieś wydarzenie z życia osobistego, którym chcieliby się Państwo pochwalić. A już teraz oczywiście kolejne najpiękniejsze melodie. Grupa Pod Budą, Nie przenoście nam stolicy do Krakowa.

słowa, dwa krakusy, Grzegorz T. i Andrzej S. Najgoręcej o to proszą, dobrze ważąc własne słowa, dwa krakusy,

Jakie było dla Państwa tegoroczne lato, tegoroczne wakacje? Co będziecie wspominać? 22 444 4004 to jest nasz numer telefonu. Pani Barbara z Warszawy zadzwoniła i powiedziała, że szczególnie zapamięta dzień 13 sierpnia, dlatego że właśnie tego dnia przyszedł na świat jej pierwszy wnuk, Leon. Pani Basia została babcią w wieku 56 lat. No tak, to jest rzeczywiście wydarzenie, które się pamięta na całe życie. 22 444 4004 czekam na kolejne Państwa telefony.

0: panele trwa. Teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
2: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
1: Już od 400 zł studiuj.
2: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
1: Ekonomię i logistykę.
2: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
1: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
2: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
1: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
2: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
1: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
3: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
2: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę.

0: to nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
1: Została ostatnia reklama.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
5: Reklama.

0: nadzieję, że w pamięci, jeżeli chodzi o te wakacje i to lato, też zostaną Państwu spotkania z Radiem Pogoda i oczywiście potańcówki razem z nami. A co jeszcze Państwo będą wspominać?
1: Dzień dobry, Pani Moniko.
0: Dzień dobry.
1: Chciałbym się podzielić tutaj dobrymi wrażeniami, a więc zafundowałem wnukowi w tym roku piękne wakacje, za które mi podziękował. Jak to określił, wakacje na stówę, ale jeszcze miałem tak zwaną wisienkę na torcie, o której nie wiedział. Pierwszy raz był na występie kabaretu Smile. I w ogóle był to pierwszy jego kabaret na żywo. Ogromna niespodzianka dla niego. Więc wakacje były super. Serdecznie pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy i całą redakcję. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. No właśnie, ostatniego dnia tego astronomicznego lata, proszę Państwa, wspominamy tegoroczne wakacje. I lato 22 444 4004 to jest nasz numer.

dostrzegała w durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, oczy mlekiem zalewała. Wychowała jak umiała, a gdy wyjrzał już człek na świat, wziął swój los w ręce dwie i nie w głowie mu było, że nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

człeka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby sadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat oprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma Janku, mamy ciepły pies, cichy kąt. Nie ma Janku, mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma Janku, mamy cichy kąt, ciepły pies. Nie ma Janku, mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

jak świat światem się kończą tak, że się wrabia człek pomału w ciepłą żonę, stół z kryształem i ze szczęścia ogłupiały. Nie obejrzysz się nawet jak w becie już ktoś się drze, komu nawet nie w głowie, że nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, jego

0: Wojciech Młynarski nie ma jak u mamy. A dzisiaj, proszę Państwa, wspominamy wakacje.
1: Dzień dobry, Pani Moniko.
0: Dzień dobry.
1: Kłania się stały słuchacz z Warszawy, Paweł. Pyta Pani o wspomnienia z wakacji. Mam jedno z tegorocznych wakacji. Na przełomie sierpnia i września odbyłem podróż promową naszym nowym promem Unity Line Jantar Polska na trasie Świnoujście-Trelleborg-Świnoujście. Mimo że w drodze powrotnej padał bardzo niemiły, zacinający deszcz oraz wiał bardzo nieprzyjemny wiatr, ale było naprawdę pięknie. Pozdrawiam Panią Monikę, Radio Pogoda i wszystkich radiopogodnych słuchaczy. Kłania się Paweł. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, Panie Pawle. Bardzo dziękuję. No właśnie, tak, taka przygoda, takie popłynięcie promem, to jest też coś fantastycznego. Ja też płynęłam w zeszłym roku, płynęłam do Szwecji i to, co mnie zadziwiło, to ilość farm wiatrowych, które stoją na morzu i właśnie tylko z promu tak naprawdę można ich podziwiać. A te wiatraki po prostu ciągną się aż po horyzont. Jest ich bardzo, bardzo, bardzo dużo, co mnie, przyznam szczerze, bardzo zaskoczyło, ale wygląda to dosyć pięknie. Już nie mówiąc o silnym wietrze na środku Morza Bałtyckiego, który robi takie rzeczy z włosami, jakich nie zrobi żaden fryzjer, nawet ten najdroższy, który czesze, proszę Państwa, w wielkie gwiazdy sceny i estrady. Za chwilę Jerzy Połomski, jego mała błękitna chusteczka, a także Eleni i Zorba, to będzie piosenka i wspomnienie dla tych, którzy być może w te wakacje byli w Grecji. Radio Pogoda.

0: KFC. WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
1: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
0: Już od 400 zł studiuj.
1: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
0: Ekonomię i logistykę.
1: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
0: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
1: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
0: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
1: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
0: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
2: Pasażerów przylatujących prosimy o przejście w kierunku strefy Kiss and Stay.
3: Kiss and Stay? Gdzie to jest?
2: W Kawali, przy ulicy Ułańskiej w Poznaniu. To już drugi etap osiedla. Nowe mieszkania obok strefy usług w zabytkowych stajniach. Miejsce, do którego dobrze wrócić i jeszcze lepiej zostać. Kiss and Stay, bo wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Sprawdź na kawalia.pl i zobacz dostępne mieszkania. Kawalia.pl.
4: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
5: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
6: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
5: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
6: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
7: Została ostatnia reklama.
8: Od poniedziałku do środy polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się. Winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Reklama.
9: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.

0: Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Canteo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915.
1: Autopromocja.
2: Czy można uciec przed przeznaczeniem? Kasia ma męża, karierę i poukładane życie. A jednak jedno spotkanie sprawia, że wszystko zaczyna się zmieniać. Powieść Radia Pogoda, Magnesy Serc, Heleny Mniszkówny. Opowieść o wielkiej miłości, tęsknocie i uczuciach, które wracają wtedy, gdy najmniej się ich spodziewamy. Słuchaj już dziś od 22:00 tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Zobacz, Stasiu, sokół.
4: Gdzie? Nie widzę.
3: No tam, patrz.
4: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
3: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
5: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
4: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
5: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci, elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
10: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
11: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
12: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
11: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
12: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
11: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
12: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
13: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
14: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
15: Elektryk? Pewnie drogi.
14: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
15: Co? Z serwisem i gwarancją?
14: I tylko 10% opłaty wstępnej.
15: Tylko gdzie jest haczyk?
14: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
15: Czekaj, 30 tysięcy?
14: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
16: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
17: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
16: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
2: Została ostatnia reklama.
18: Słuchaj, Marian.
19: No?
18: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
19: Ta.
18: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
19: No i co, Barbara, i co?
18: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
19: Ta Mariolka to jest naprawdę...
20: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
1: Reklama.
0: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
21: Radio Pogoda poleca się na wtorkowe, pogodne popołudnie. Przed nami piosenki Ireny Jarockiej, Wandy Warskiej czy Michela Delpesza. Ale na razie wiadomości o 15:00.
3: Polska wzmacnia ochronę swojej granicy z Ukrainą. Medialny bojkot prezydenta USA za oceanem. Głośna książka brata księżnej Diany trafiła do księgarni.
4: Radio Pogoda. Wiadomości o 15:00.
3: Miriam Lipińska. Granica z Ukrainą pod specjalnym nadzorem. Wojsko i Straż Graniczna budują tam miejsca schronienia. Na wschodniej granicy pojawiły się też systemy antydronowe i antyrakietowe. Wszystko w związku z rosnącym zagrożeniem ze strony Rosji, mówi szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
22: Jednostki przeznaczone do obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej zajmują wyznaczone przez dowódców pozycje w okolicy na przykład przejścia granicznego z rozkazami zniszczenia obcych statków powietrznych, które by zbliżały się, naruszały polską przestrzeń powietrzną.
3: Służby opracowały też procedury, żeby w razie zagrożenia możliwe było szybkie opuszczenie przejścia granicznego. Politycy Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba i Patryk Jaskulski zawiadamiają prokuraturę w sprawie organizacji spotkania z prezydentem. Chodzi o pakiety premium, które mogli wykupić uczestnicy polsko-amerykańskiego szczytu biznesowego z udziałem Karola Nawrockiego, który odbył się wczoraj w Nowym Jorku. To urąga godności urzędu prezydenta, mówi eurodeputowany Michał Szczerba.
23: Cennik spotkań z prezydentem jest to uderzenie w powagę państwa polskiego. To standard Republiki Bananowej, a nie demokratycznego państwa prawa.
3: Przebywający w Nowym Jorku prezydent twierdzi, że nie uzależnia spotkań od wpłaconych pieniędzy, ale nie odpowiedział na pytanie dziennikarzy, czy wiedział o aktywności fundacji. To 23-latek z Tunezji sforsował płot lotniska we Wrocławiu. Mężczyzna jest w rękach Straży Granicznej. Rano wdrapał się na płot i mimo drutu kolczastego wszedł na płytę lotniska. Tam wmieszał się w tłum pasażerów i wszedł na pokład samolotu do Palermo. Wszystko trwało zaledwie kilka minut. Z samolotu wyprowadzili 23-latka pogranicznicy, a lotnisko uruchomiło procedurę na taki wypadek.
24: Pasażerowie musieli zostać zdebordowani, musiał zostać ten samolot pod kątem pirotechnicznym sprawdzony i dopiero wtedy pasażerowie mogli przejść ponownie kontrolę bezpieczeństwa. Opóźnienie tego lotu z Wrocławia do Palermo wyniosło około 2 godzin właśnie ze względu na te wszystkie procedury.
3: Mówi rzecznik wrocławskiego lotniska Bartosz Wiśniewski. Wiadomo, że Tunezyjczyk był w Polsce legalnie. Kolejne amerykańskie media bojkotują Donalda Trumpa. Do CBS i NBC dołączyła właśnie pro-Trumpowa telewizja Fox News. Tak, dziennikarze solidaryzują się z redakcjami Politico, CNN oraz MS Now, którym Biały Dom cofnął akredytację za rzekome kłamstwa. A w ramach bojkotu stacje ogłosiły, że nie będą relacjonować aktywności Trumpa w ramach prezydenckiego korpusu prasowego. W efekcie sporu z mediami Trump uruchomił całodobowy kanał Trump TV. I na koniec książka, która może zamieszać na wyspach. Łabędzi śpiew Diana, moja siostra, autorstwa brata księżnej Charlesa Spencera, właśnie trafiła do brytyjskich księgarni. O książce zrobiło się głośno jeszcze przed publikacją, gdy ujawniono jej fragmenty pokazujące męża Diany, obecnego króla Karola, w złym świetle. Chodzi m.in. o jego reakcję na tragiczną śmierć Diany w Paryżu. Spencer przyznaje jednak, że część twierdzeń zawartych w książce oparł na relacjach z drugiej ręki. A książka od razu podzieliła komentatorów. Jedni nazywają ją paszkwilem, inni uważają za dość wiarygodną.
25: Co jest grane w Poznaniu?
26: Urszula Salamon, zapraszam. W ten weekend w Poznaniu odbędzie się festiwal Granda. W programie są spotkania autorskie z najpopularniejszymi pisarzami i pisarkami. Do naszego miasta przyjadą m.in. Sławek Gortych, Wojciech Mielarz i Katarzyna Bonda. To będzie święto kryminału. A w Centrum Kultury Zamek trwa wystawa Świat jak zielnik. To podróż przez ponad 400-lecia twórczości artystycznej, w której przyroda jest bohaterką i przedmiotem refleksji nad współczesnym kryzysem klimatycznym. Wystawę będzie można oglądać w Centrum Kultury Zamek do 6 grudnia. I jeszcze zaproszenie do kina. W Heliosie zobaczycie już film Niebo nad Normandią. To trzymający w napięciu film oparty na prawdziwych, nieopowiedzianych dotąd kulisach desantu wojsk alianckich w 1944 roku. Seans dzisiaj o 18:30 w kinie Helios.
25: Radio Pogoda. 103,4 FM. Pogoda.
3: Dziś przeważnie pochmurno z przelotnym deszczem, a na termometrach od 13 stopni na Śląsku, przez 14 na Podkarpaciu i Podlasiu, 15 na Opolszczyźnie, 16 na Mazowszu i Pomorzu, do 17 w Wielkopolsce.
21: 5 minut po godzinie 15, pogodne popołudnie z Radiem Pogoda w ostatni dzień kalendarzowego, ale też i astronomicznego lata, bo jesień ta astronomiczna zacznie się dzisiaj w nocy o godzinie 2.08, kiedy słońce przejdzie przez punkt zwany punktem wagi. To taki punkt równonocy jesiennej. Dlatego dzisiaj, proszę Państwa, taki dzień, w którym możemy powspominać te wakacje i tegoroczne lato, co się ciekawego wydarzyło, o czym Państwo będą jeszcze długo pamiętać. Dzwonicie w tej sprawie, więc za chwilę do tych Waszych telefonów wrócimy. No i przypomnę, że po 15 na naszej antenie także muzyczne spotkanie z Krystyną Giżowską, która opowie o swojej kolejnej, najpiękniejszej melodii.
25: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

0: Miasta NTP. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Poznaniu. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj, przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 15 maja, Poznań, Hala 3A NTP.
1: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
2: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
3: Desnoran?
2: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
3: Naprawdę?
2: Już mam chrapkę na Desnoran.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Jak?
3: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
5: Po Desnoranie znika chrapanie.
4: Aflofarm.
6: Jestem w Toyota Komorniki Poznań przy Platynowej 2, gdzie trwa wielka letnia wyprzedaż. Tylko u nas. Gdy kupujesz nową Toyotę, zyskujesz dodatkowy rabat. Wybierasz samochód używany? Otrzymujesz drugi komplet opon. A jeśli odwiedzasz nasz serwis, czeka na Ciebie voucher na usługi.

0: wielkaletnia wyprzedaż. Ty wybierasz, co zyskujesz. Sprawdź szczegóły na toyota-komorniki.pl lub odwiedź Toyota Komorniki Poznań przy ulicy Platynowej 2 w Komornikach.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Została ostatnia reklama.
7: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
8: Reklama.

0: najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej w Radiu Pogoda.
1: Proszę Państwa, witam Krystynę Giżowską w Radiu Pogoda.
2: Witam, witam.
1: Dzisiaj ballada, otwarte serca, zamknięte drzwi.
2: Tak, jeszcze jedna piosenka tego kompozytora, bo pierwszą już Państwo słyszeli, Świat jest cudowny. Ta również...
1: Janusz Piątkowski.
2: Tak, Janusz Piątkowski. Kilka utworów wtedy nagrałam i do tej piosenki mam jakąś taką wyjątkowy sentyment. Bardzo często do niej wracam. Nagrana była u nas w studio naszym domowym. Mm-hmm. I uważam, że bardzo dobrze zgrana.
1: No właśnie, przy okazji warto powiedzieć, czym zajmował się twój mąż.
2: Tak, on pilnował moich muzycznych wszystkich spraw.
1: Czyli był twoim menadżerem.
2: Tak, ale też przy okazji nagłośnienie. No, zjeździł pół świata z Korą, z Budką Suflera i nie tylko. Ale również w studio nagrań nagrywał.
1: Zgrywał. Ale to w waszym studio, w tym waszym segmencie, o którym opowiadałaś?
2: Tak, mieliśmy na dole studio nagrań. No, przewinęło się przez nie mnóstwo, w latach 90., na początku 20., mnóstwo ludzi. Mhm. Zbyniu Wodecki, Krawczyk, mnóstwo, no, nawet Danusia Ryń była też i Violetta Villas.
1: Niesamowite.
2: Tak, miałam wtedy ją okazję poznać i bardzo pamiętam, miałam wielką tremę przed tym spotkaniem, nagrywała kolędy. I myślę sobie, Jezus, ja słyszałam o niej tyle rzeczy, jaka ona naprawdę jest. Okazała się wcale nie taką głupią kobietą, za jaką ją zwykle wszyscy uważali. Oczywiście może miała swoje jakieś tam wyskoki na koncertach, ale wtedy okazała się bardzo, bardzo sympatyczna. I pamiętam, mieliśmy wtedy, bo w rodzinie mojego męża cukiernicy są. I wtedy pamiętam, dostaliśmy takie bardzo dobre ciasteczka od nich. I ona była tak nimi zachwycona, że potem pamiętam, żeśmy jej wysłali cały karton w prezencie jeszcze. No, ale okazała się bardzo miłą osobą, także rzeczywiście ta piosenka u nas też w studio powstała.
1: Czyli wbrew temu tytułowi jednak otwarte drzwi do waszego domu.
2: Otwarte drzwi.
1: Krystyna Giżowska w Radiu Pogoda.

0: krakowskie noce, no i właśnie te pamiątki z wakacji, które zostają z nami. Ja to się też Państwa dzisiaj pytam o te wakacyjne i letnie wspomnienia, co Wam zostanie w pamięci z tego roku. Przypomnę nasz numer 22 444 4004. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Tak w ostatnim dniu lata chciałem się podzielić wrażeniami. Nigdzie nie wyjeżdżałem. Słuchałem radia Pogoda. Ale powiem szczerze, pomimo, że nie jestem seniorem, bardzo lubię wasze radio. Też nie seniorzy lubią stare piosenki polskie. Lubią fajny humor, który jest między wami. Mimo wszystko, że koniec lata, ale i tak się kłaniam wam serdecznie.
0: Bardzo dziękuję. Pozdrawiam gorąco. Bardzo dziękuję za ten telefon. I tak a propos lata, Roman Gerczak zaśpiewa za chwilę Zabrałaś mi lato.

0: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
1: Bo teraz w Auchanu przy zakupie dwóch dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Ekstra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58 i wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
3: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
2: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
3: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
4: Skompletuj swój zestaw do sprzątania. Kup dwa środki czyszczące albo akcesoria TTS do czyszczenia ręcznego, a drugi tańszy kupisz o połowę taniej. Albo kup trzy, a trzeci najtańszy zgarniesz za złotówkę. Promocja obowiązuje od 1 września do 31 grudnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych produktów. Kercher Center Poznań, ulica Szarych Szeregów 42B. Zapraszamy.
5: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
6: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
10: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
9: No dobrze, a taki fajny prezent...
10: Na mediaexpert.pl.
9: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
10: Na mediaexpert.pl.
11: Włączamy niskie ceny.
12: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
13: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
12: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
14: Skoda.
15: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
16: A w Brikomanie sprawdzałeś?
15: No nie, ale...
16: Ale co?
15: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
16: A to zobacz ten.
15: No rzeczywiście.
17: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brikomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
18: Została ostatnia reklama.
19: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
20: Reklama.
18: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.
21: Halo. Halo, mówi się, proszę pani. Tak, tak, proszę nie przerywać. No, halo, no jestem. Nie masz czasu? Rozumiem. Nikt go nie ma za wiele. Co, nie zobaczę cię dzisiaj? No więc kiedy? W niedzielę? Już od września tak dzwonię, już październik.

0: rzuć monetę, rzuć monetę,
1: rzuć monetę.
2: Nie mam czasu, rozumiesz? Niech zadzwonią w kościele, że mi dajesz na własność wszystkie swoje niedziele.

ulicę niedługą, nieładną, która dla mnie została stworzona. Na podwórku piłkarski stadion, przy śmietniku reduta Ordona. Kto na lody w upał pożyczy, da parasol, gdy pada deszcz. Tylko chłopak z naszej ulicy i dziewczyna czasami też. O te bruki potłukłeś kolana, grając dzielnie na lewej obronie. Tu dłużyła się noc przepłakana, gdy dozorca cię z pasem dogonił.

bez. Patrzą chłopcy z naszej ulicy i dziewczyny na chłopców też. Potem człowiek zdoroślał ze szczętem, został kimś, czyli zszedł na manowce. Już magistrem, czy może docentem, albo nawet obcokrajowcem. Lecz gdy sprawy masz zasadnicze, tak się składa, że zajrzeć chcesz do chłopaków na naszą ulicę i do dziewczyn czasami też. Czy ulica stoi jak stała, czy gitary w zaroślach umilkły, rozsypała się stara wiara, ale przecież ludzie nie szpilki.

Starszy pan niegdyś z naszej ulicy, starsza pani czasami też.

0: to promocja.
1: Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu,
2: garść inspiracji,
3: szczypta ciekawostek
2: i mnóstwo najpiękniejszych melodii.
1: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Festiwal na Biału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. Do środy. Wybrane produkty na białowe za 99 groszy z kartą Moja Biedronka. Na przykład kefir 1,5% Mleczna Dolina 400 gramów. Tylko 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz serek waniliowy Tutti prosty skład 150 gramów. Również 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu na Biału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
5: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Muzyka i głos AI.

0: Devitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Została ostatnia reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Reklama.
7: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.
8: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
9: Radio Pogoda, we wtorkowe pogodne popołudnie. Już niedługo kwiat jednej nocy Alibabek. Czy Diabeł i Raj? Maryli Rodowicz. Posłuchamy też Czesława Niemena. A na razie wiadomości o 16.
10: Policja wyjaśnia okoliczności ataku toporkiem w szkole na Podlasiu. Ustawy o zarobkach lekarzy przyjęte przez rząd. Zimowe warunki w Tatrach. Ratownicy odradzają wysokogórskie wycieczki.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 16.
10: Miriam Lipińska. Policja wyjaśnia, co dokładnie stało się dziś rano w podstawówce w miejscowości Ptaki w gminie Turośl na Podlasiu. 11-letni uczeń zaatakował toporkiem o rok młodszą dziewczynkę, mówi nadkomisarz Marta Rodzik z policji w Białymstoku.
11: Na numer alarmowy 112 wpłynęło zgłoszenie, że w jednej ze szkół w powiecie kolnańskim uczeń zaatakował uczennicę. Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że 11-latek wszedł do szkoły i na korytarzu zaatakował toporkiem przypadkową dziewczynkę.
10: 10-latka trafiła do szpitala, 11-latek został obezwładniony przez rodzica jednego z uczniów. Chłopiec prawdopodobnie trafi teraz na badania psychiatryczne. Nie rok, jak sugerowało Ministerstwo Zdrowia, a tylko pół roku będą mieć placówki ochrony zdrowia na dostosowanie umów z lekarzami do nowych przepisów, które przyjął dziś rząd. Chodzi o ograniczenie stawki godzinowej do 240 zł brutto i do maksymalnie dwóch etatów, mówi premier Donald Tusk.
12: Postanowiliśmy z panią minister, aby w tym projekcie jednak skrócić także ten czas przygotowania wszystkich jednostek do tego nowego systemu i to nie będzie 12 miesięcy, tylko maksimum 6 miesięcy w przypadku, kiedy trzeba będzie modelować, weryfikować, rozwiązywać stare umowy.
10: Pakiet zmian to pokłosie m.in. afery w Szpitalu Południowym w Warszawie i informacji o milionowych zarobkach niektórych lekarzy. Jest kolejny zatrzymany w śledztwie w sprawie zonda krypto. Nieoficjalnie wiadomo, że to emerytowany policjant z pionu do walki z cyberprzestępczością. Artur K. pracował w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach i współpracował z zonda krypto. Został już doprowadzony do prokuratury. Policja pracuje nad ustaleniem, co stało się z zaginionym Sylwestrem Suszkiem, czyli prezesem giełdy kryptowalut BitBay, która przekształciła się potem w zonda krypto.
13: W tym tygodniu trwają dość intensywne prace policyjne, jeżeli chodzi o kilka wariantów, czy też kilka wersji w śledztwie dotyczących zaginięcia pana Suszka.
10: Mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński. Drogowcy nie obawiają się paraliżu autostrady A4 po tym, jak za kilka miesięcy na trasie między Krakowem a Katowicami znikną bramki. Dziś przejeżdża tamtędy średnio 50 tysięcy aut na dobę. Po zmianach może być ich nawet o 10 tysięcy więcej. Ale Kacper Michna z GDDKiA uspokaja.
14: Tych samochodów będzie dużo. Oczywiście autostrada potrzebuje rozbudowy o trzeci pas, to jest jasne i my się do tego przygotowujemy. Natomiast nie spodziewajmy się Armagedonu, że ta autostrada stanie.
10: Pierwsze, większe prace przy budowie trzeciego pasa ruchu mają ruszyć za 3 lata. Bardzo trudne warunki w Tatrach. Od wczoraj w wyższych partiach gór pada śnieg, szlaki miejscami są oblodzone. Do tego mgła ogranicza widzialność do kilkudziesięciu metrów. Ratownicy ostrzegają przed wychodzeniem w góry, mówi Edward Lichota, zastępca naczelnika TOPR.
15: W takich warunkach na pewno śmigłowiec nie poleci, nie damy rady działać właśnie ze śmigłowcem, a oczekiwanie na pomoc może potrwać nawet kilka godzin. I to tutaj w takich warunkach, w tak niskiej temperaturze można się bardzo szybko wychłodzić.
10: Warunki w górach poprawią się dopiero w weekend.
1: Co jest grane w Poznaniu?
16: Urszula Salamon, zapraszam. Wieczorem wybierzcie się do Teatru Nowego i dlatego nie masz męża, to krótka instrukcja, jak nie rozmawiać z własną matką lub córką. Bohaterki błyskotliwej sztuki postanawiają zbadać łączącą je więź. Spektakl dzisiaj o 20 w Teatrze Nowym w Poznaniu. Z kolei na dużym ekranie zobaczycie film Totalna Magia 2. Tym razem siostry Owens muszą stawić czoła mrocznej klątwie grożącej ostatecznym rozpadem ich rodziny. Film dzisiaj o 20:40 w kinie Helios w Poznaniu. A w Starym Browarze zawisły już prace mistrzów malarstwa Matejki Malczewskiego, Mechofera, Wyspiańskiego i Chwistka. Wystawa Poza twarzą jest opowieścią o sposobach widzenia człowieka w polskiej sztuce od XIX wieku po współczesność. Wystawa potrwa do 10 lutego.
1: Radio Pogoda 103,4 FM.
17: Budującego dnia z radiem życzy właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.
1: Pogoda.
10: Wszędzie poza północnym zachodem przydadzą się dziś parasole, a na termometrach maksymalnie od 13 stopni na Śląsku, przez 14 na Podkarpaciu i Podlasiu, 15 na Opolszczyźnie, 16 na Mazowszu i Pomorzu, do 17 w Wielkopolsce.
17: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.
9: A u nas, proszę Państwa, pogoda, radiopogoda, pogoda ducha, zawsze dobra, zawsze pozytywna. Za kilka minut opowiem Państwu o wyjątkowym koncercie z piosenkami Krzysztofa Krawczyka, który szykuje się już na 30 września i będą też dla Was zaproszenia na ten koncert. Są do wygrania w tym tygodniu w konkursie Daję Słowo. Mam nadzieję, że ktoś z Państwa zagra za niecałe pół godziny i wygra te zaproszenia, ale nie tylko, bo będę mieć dla Was także termos radia Pogoda. No i oczywiście mam też kolejne najpiękniejsze melodie, więc zapraszam.
1: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

0: za chwilę w Radiu Pogoda Krzysztof Krawczyk. W tym roku przypadła 80. rocznica jego urodzin, ale też 5. rocznica jego śmierci. Dlatego to jest taki rok pełen wspomnień, koncertów wspomnieniowych, spotkań dotyczących właśnie Krzysztofa Krawczyka i jego piosenek. A już 30 września w Teatrze Roma w Warszawie właśnie jedno z takich wyjątkowych spotkań, jednocześnie i wspomnienia, proszę Państwa, ale też i koncert, bo piosenki Krzysztofa Krawczyka będzie śpiewał Michał Milowicz, a jeżeli chodzi o wspomnienia, to artystę będą wspominać jego żona Ewa, ale także jego przyjaciel i menadżer Andrzej Kosmala. Pan Andrzej był niedawno gościem Radia Pogoda naszej Alei Sław i opowiadał m.in. o tym, jak różnorodny repertuar miał Krzysztof Krawczyk.
1: Na początku naszej współpracy, dlaczego ta współpraca tak się ułożyła? Krzysztof do mnie powiedział takie zdanie: Andrzej, tylko widzisz, wszyscy śpiewają całe życie tę jedną piosenkę. Płomski, cała sala śpiewa z nami, Wodecki Pszczółkę Maję. Potem jak nawet miał przebój Chałupy Welcome To, to nie chciał śpiewać, by się wstydził tego. Pamiętaj o jednym, żebym ja się sobą nie zanudził. Ja nie mogę śpiewać w jednym stylu, tak jak Rysiek Rynkowski na przykład, że wciąż jedna piosenka. Skaczemy ze szufladki do szufladki. Nie dajmy się zaszufladkować. I to nam przyświecało przez całe życie. No niech mi pani powie, w jakim stylu Krawczyk jeszcze nie zaśpiewał. Powiem pani, nie zdążyliśmy nagrać jednej płyty, którą nosiliśmy w sobie. Tematy z muzyki poważnej, operowej, w wersji rozrywkowej zaśpiewane przez Krawczyka, bo on się do tego... Taki Karel Gott nagrał taką płytę w Czechosłowacji. I tego, to jest jedyna płyta, której nie zdążyliśmy zrobić.
0: Mówił Andrzej Kosmala, ja już za kilka minut powiem Państwu, jak można będzie wygrać podwójne zaproszenie na ten wyjątkowy koncert w Teatrze Muzycznym Roma.

0: jeszcze w wiatr.
1: No i Czesław Niemen podpowiedział mi już dwa słowa. Na M może być muszla, a na P papuga, ale nie będzie tego dzisiaj, od razu mówię. Daję słowo, proszę Państwa, ten konkurs już za kilka minut na antenie Radia Pogoda. Nagroda gwarantowana to właśnie dwuosobowe zaproszenie na koncert, o którym już wspominałam, gdy nam śpiewał Krzysztof Krawczyk. Ten koncert, przypomnę, w Warszawskim Teatrze Roma 30 września. A dodatkowo można wygrać także termos Radia Pogoda. Nasz numer telefonu 22 444 4004. Zapraszam, proszę się zgłaszać do zabawy. Przy okazji proszę powiedzieć, która piosenka Krzysztofa Krawczyka jest Waszą ulubioną.
2: Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Canteo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915.
3: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
4: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Teraz kapsułki do prania Ariel. Jedne plus jedne gratis.
5: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Kapsułki Ariel Supermoc 18 sztuk i All-in-One Pots 22 sztuki. Jedne plus jedne gratis. Limit dzienny 2 opakowania, maksymalnie jedno gratis na kartę.
4: Biedronka.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
11: No ja. Właśnie otwieram firmę.
10: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
11: To tak się da?
10: No ba.
12: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
13: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
14: Dobra, zdradź sekret.
13: Jaki sekret?
14: No, ten twój patent na zakupy.
13: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
14: Tylko w Modivo?
13: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
14: I co z tym cashbackiem?
13: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
14: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
15: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w DeVitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. DeVitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. DeVitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
16: Już 4 października spotykamy się na trasie Lotto 25 Poznań Maratonu. Dołącz do tysięcy biegaczy, poczuj moc kibiców i poznaj uroki miasta. Trenuj i świętuj jubileusz razem z nami. 25 lat. Zapisz się w historii. Wejdź na marathon.poznan.pl.
17: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
18: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
19: Meliski?
18: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
19: Czyli to takie pastylki antystresowe?
18: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
19: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
18: Na mnie i na Meliski.
20: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
21: Została ostatnia reklama.
22: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
23: Thank you.

0: 103 i 4 FM. Radio Pogoda.
1: Teraz będzie piosenka nie dla mnie, nie o mnie, tylko o was i dla was i przez was, oh yeah.

0: To była oczywiście Maryla Rodowicz, Radio Pogoda, 16, właściwie przepraszam, powinnam powiedzieć za 28 minut, 17, czas na konkurs.
1: Daję słowo w Radiu Pogoda.
0: Dzisiaj witam w tym konkursie panią Marię. Dzień dobry, pani Mario.
2: Dzień dobry, witam panią, witam wszystkich słuchaczy.
0: Pani Mario, przed panią takie oto zadanie. W konkursie daję słowo. Za chwilę wybierze sobie pani, na jaką literę ma być słowo, które pani podam. Ja powiem to słowo i od razu włączę stoper. Będzie pani miała 15 sekund na to, żeby podać mi 5 wyrazów, które z tym słowem się kojarzą. Dobrze?
2: Tak.
0: A jak się pani uda, to będą czekać na panią, mam nadzieję, miłe prezenty. Czy jest pani gotowa, pani Mario?
2: Jestem gotowa.
0: Dobrze, na jaką literkę ma być to słowo?
2: Literka M, jak pierwsza litera mojego imienia.
0: Dobrze, to ja mam już to słowo w głowie. Uwaga, pani Mario, dzisiaj daję słowo myszka.
2: Nora, ser, kopek, ucieka, chowa się.
0: Jedno słowo.
2: Schowek.
0: Może być. Schowek, w którym buszuje ta myszka, oczywiście.
2: No tak, to miałam na myśli.
0: Dobrze. Myślałam, że powie pani gumka myszka albo myszka Miki, bo
2: o,
0: to takie najprostsze. A jeszcze ta do komputera, to oczywiście. Jeszcze myszka przecież przy komputerze
2: tak,
0: teraz jest.
2: Przy komputerze.
0: Pani Mario, ale oczywiście pięć było, więc po pierwsze ma pani termos Radia Pogoda na tę jesień, która jutro się zaczyna, a po drugie oczywiście dwuosobowe zaproszenie na koncert, gdy nam śpiewał Krzysztof Krawczyk, koncert w Teatrze Muzycznym Roma w Warszawie już 30 września, więc życzę przyjemnych wrażeń, pani
2: bardzo
0: Mario.
2: Bardzo dziękuję, to będą niesamowite przeżycia.
0: Ja myślę, trzymam za to kciuki, pozdrawiam gorąco.

0: Dzień dobry, mówię Anna z Krakowa. Jestem waszą stałą słuchaczką. Akurat przebywam w domu, bo jestem chora i pozdrawiam z deszczowego Krakowa.
1: My też pozdrawiamy, dużo zdrowia oczywiście życzę. No właśnie, coś te wirusy się rozpanoszyły w naszej redakcji. Proszę państwa, też krążą. Nasza sekretarz redakcji Iza trochę zachorowała i nasza dyrektor programowa również. Piotrek też coś od wczoraj narzeka, że coś go bierze. Asi przesyłamy gorące pozdrowienia, bo proszę państwa, też siedzi w domu i choruje. Ja też czuję, że coś tutaj troszeczkę na mój głos siada, jakaś chrypka, ale mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Oczywiście i sobie, i państwu życzę jak najwięcej zdrowia. Za chwilę kolejne najpiękniejsze melodie na naszej antenie, między innymi Albano i Romina Power i Perkele.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Kategoria trawienie.
2: Po jednej nutce.
1: Ciężko na żołądku.
2: A teraz?
1: Uczucie pełności.
2: Dobrze, i ostatni.
1: Gazy.
2: Świetnie, a co można na to zaradzić?
1: Najlepiej zastosować Travisto.
3: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
4: Pasażerów przylatujących prosimy o przejście w kierunku strefy Kiss and Stay.
5: Kiss and Stay? Gdzie to jest?
4: W Kawali, przy ulicy Ułańskiej w Poznaniu. To już drugi etap osiedla. Nowe mieszkania obok strefy usług w zabytkowych stajniach. Miejsce, do którego dobrze wrócić i jeszcze lepiej zostać. Kiss and Stay, bo wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Sprawdź na kawalia.pl i zobacz dostępne mieszkania. Kawalia.pl.
6: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
7: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
8: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
7: Twoja definicja dobrego snu.
9: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroën, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroën C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%.
10: Autoklub. Znajdziesz nas w Poznaniu przy ulicy Opłotki 15 i Swarzędzu. Ulica Wrzesińska 174.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
13: Mamy niskie ceny.
14: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
15: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
14: Już od 400 zł studiuj.
15: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
14: Ekonomię i logistykę.
15: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
14: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
15: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
14: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
15: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
14: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
16: Została ostatnia reklama.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Mamy niskie ceny.
17: Reklama.
18: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
19: Drogowskaz, Radia Pogoda.
20: Sporo deszczu dziś w wielu regionach. Miejscami może też zagrzmieć. Noc również będzie deszczowa. W górach ma nadal padać śnieg. Jutro możemy liczyć na przejaśnienia, ale nie na ocieplenie, bo na termometrach jutro od 10 do 19 stopni. Na A2 utrudnienia między węzłami Wiskitki-Skierniewice z powodu awarii osobówki zablokowany pas w stronę Poznania.
18: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
19: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

0: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
1: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
4: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
5: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
4: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
9: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
8: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
9: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
10: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
11: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
12: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
13: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
12: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
14: Skoda.
15: Została ostatnia reklama.
16: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
17: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
18: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
19: Reklama.
20: Jest radio Pogoda i wtorkowe pogodne popołudnie. Pełna uśmiechów i piosenek uśmiechniętych. Barbara Kraftówna zaśpiewa za kilka minut Uśmiechnij się. Jutro będzie lepiej. A co się wydarzyło dziś? Posłuchajmy wiadomości. Jest 17.
21: Są zarzuty dla zatrzymanego dziś w związku z aferą Zonda Krypto. Wojsko i systemy antydronowe na przejściach granicznych z Ukrainą. Rząd uszczelnił przepisy dotyczące opłaty cukrowej. Energetyki podrożeją.
22: Radio Pogoda. Wiadomości o 17:00.
21: Miriam Lipińska. Są zarzuty dla zatrzymanego dziś w sprawie afery Zonda Krypto Artura K. To były policjant. Nieoficjalnie wiadomo, że pracował w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach w pionie walki z cyberprzestępczością. Artur K. usłyszał zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wyrządzenia poprzedniczce Zonda Krypto szkody majątkowej w wielkich rozmiarach i prania pieniędzy pochodzących z przestępstwa. Prokuratura Generalna przekazała też, że trwa przeszukanie i oględziny bazy paliwowej, na której terenie Sylwester Suszek, twórca poprzedniczki Zonda Krypto, był ostatnio widziany przed swoim zaginięciem w marcu 2022 roku. Przejścia graniczne z Ukrainą w stanie podwyższonej gotowości. To po tym, jak w ostatnim czasie rosyjskie drony spadały na zachodzie Ukrainy, niedaleko naszej granicy. Na 6 przejściach pojawili się żołnierze i systemy antydronowe i antyrakietowe. Służby opracowały też procedury, żeby w razie zagrożenia możliwe było szybkie opuszczenie przejścia granicznego.
0: Jak najmniej osób, jak najmniej samochodów przebywało jednocześnie na tym przejściu, tak aby w razie zagrożenia to przejście mogło być bardzo szybko opróżnione.
21: Mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński, który wraz z ministrem obrony był dziś na granicy w Dorohusku. 17-latek z Siemianowic Śląskich zatrzymany i tymczasowo aresztowany za szykowanie zamachu na szkołę i meczet. W jego domu znaleziono broń i materiały wybuchowe. Nastolatek miał być zafascynowany nazistowską ideologią. To już kolejny taki przypadek w ostatnich tygodniach, mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
14: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego bije na alarm. To są bardzo niepokojące rzeczy, że młodzi ludzie idą w ekstremizm.
21: 17-latkowi grozi do 15 lat więzienia. Koniec z dolewaniem soku do napojów bezalkoholowych czy energetyków, by załapać się na niższą stawkę podatku VAT. Rząd przyjął projekt, który załata lukę w przepisach.
19: W bardzo wielu sytuacjach jest tak, że producenci dodają minimalny dodatek na przykład soku owocowego do tego, żeby zmienić VAT. Teraz takich praktyk nie będzie można stosować.
21: Mówi rzecznik rządu Adam Szłapka. Po zmianach VAT na takie napoje wzrośnie z 5 do 23%. Zagranica i optymistyczne wieści dla kierowców. Arabia Saudyjska może jeszcze dziś wznowić eksport ropy naftowej rurociągiem wschód-zachód. To po zablokowaniu cieśniny Ormus ważny szlak transportu ropy naftowej. Już sama zapowiedź Arabii Saudyjskiej o wznowieniu pracy rurociągu uszkodzonego podczas ataku irackich bojówek obniżyła ceny ropy na światowych rynkach. I na koniec zmieniamy temat. Już jutro zacznie się astronomiczna jesień, a od kilku dni widać ją już za oknem i taka aura utrzyma się w najbliższym czasie, mówi synoptyk Przemysław Makarewicz z IMGW.
23: Duży chłód, no chcielibyśmy mieć jednak we wrześniu te temperatury wyższe, no ale jeszcze musimy troszeczkę się uzbroić w cierpliwość. Piątek, sobota, tutaj te warunki pogodowe też się niewiele zmienią. Cały czas sporo tych przelotnych opadów deszczu ze zmiennym zachmurzeniem.
21: Przełom ma nastąpić w niedzielę. Pojawi się więcej słońca i wyższe temperatury, a w przyszłym tygodniu miejscami nawet 24 stopnie.
22: Pogoda.
21: Do końca dnia przelotny deszcz w niemal całym kraju, do tego sporo chmur na niebie, a na termometrach od 13 stopni na Śląsku, przez 14 na Podkarpaciu i Podlasiu, 16 na Mazowszu i Pomorzu, do 17 w Wielkopolsce.
24: Po godzinie 17:00 kontynuujemy pogodne popołudnie z Radiem Pogoda i oczywiście z najpiękniejszymi melodiami. Czas się uśmiechnąć, proszę Państwa, chociaż lato się kończy, to zaczyna się już jutro piękna polska jesień, pełna tych jesiennych, cudownych kolorów i mam nadzieję jeszcze wielu słonecznych dni. Chociaż Barbara Kraftówna zaśpiewa za chwilę Uśmiechnij się, bo jutro będzie lepiej.
22: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

to chodzi o ciebie właśnie, tak? Chodzi o to, byś spojrzał dziś z nami innymi oczami na ten świat. Uśmiechnij.

0: to Tocci Ti Amo, a za chwilę Zdzisława Sośnicka w Radiu Pogoda. Dzisiaj ostatni dzień lata, dzisiaj w nocy o 2.08 rozpocznie się astronomiczna jesień, dlatego dzisiaj Państwo wspominają te takie najmilsze momenty tego lata i tych wakacji.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Mijającego już lata, tak trzeba powiedzieć, zorganizowałem i zabrałem grupę w sumie 8 przyjaciół z Zagłębia, z Sosnowca do Warszawy. Dawno nie byliśmy, a że było to 12 września, więc wiadomo, połączone z dniami seniora.
0: No tak.
1: No i niewątpliwie z radiem Pogoda. No było fantastycznie, pozwiedzaliśmy Warszawę, poznaliśmy kolejne osoby z Radia Pogoda, przywitaliśmy się z prowadzącymi. Było świetnie, miło, przyjemnie, pogoda super. Wspomnienia są. Dziękuję, pozdrawiam, Stanisław.
0: Dziękuję, panie Stanisławie. Oczywiście, że są i to były naprawdę bardzo przyjemne chwile spędzone z państwem i nie ostatnie w tym roku, bo będziemy się jeszcze widzieć, spotykać, najbliższe takie spotkanie już w sobotę w Warszawie w Parku Sowińskiego podczas finału 8. Olimpiady Senioralnej. Także zapraszamy nasze studio plenerowe od 10 do 14. A już teraz, no, żegnamy lato na rok. Zdzisława Sośnicka.

0: właśnie złapałam się na tym, że śpiewam tak jakoś mimowolnie tę piosenkę z czerwonymi literami, no bo to przecież ogromny przebój polskiej muzyki. Takie ładne oczy oczywiście na antenie Radia Pogoda. Państwo dzwonią.
1: Dzień dobry Pani Moniko. Właśnie wjechałem w zasięg odbioru Radia Pogoda. Wjechała mi Pani trochę na ambicje z tymi pozdrowieniami, więc gorąco pozdrawiam Panią i wszystkich słuchaczy. Wszystkiego dobrego.
0: Dziękuję bardzo, ale ja tylko raz powiedziałam, że dzisiaj jakoś tak wyjątkowo nikt z Państwa no, o tej 14 nie zadzwonił z pozdrowieniami tradycyjnymi na początek pogodnego popołudnia, ale zdecydowanie z nawiązką Państwo to już wszystko nadrobili w ciągu dzisiejszego programu. A propos zasięgu, to przypominam, że można sobie ściągnąć Radio Pogoda na telefon komórkowy, naszą aplikację całkiem za darmo i wtedy absolutnie nie traci się zasięgu Radia Pogoda, no chyba, że straci się zasięg internetu, no to wtedy i my zamilkniemy, ale mam nadzieję, że tylko na chwilę. A już za kilka minut Klub Pogodnych Ludzi na naszej antenie i oczywiście wręczę komuś z Państwa legitymację członkowską.

0: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona różowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
1: Codziennie niskie ceny.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.
4: Wygenerowano z AI.

0: promocje Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Zobacz, Stasiu, sokół.
3: Gdzie? Nie widzę.
2: No tam, patrz.
3: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
2: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
4: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
3: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
4: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
5: Jestem w Toyota Komorniki Poznań przy Platynowej 2, gdzie trwa wielka letnia wyprzedaż. Tylko u nas. Gdy kupujesz nową Toyotę, zyskujesz dodatkowy rabat. Wybierasz samochód używany? Otrzymujesz drugi komplet opon. A jeśli odwiedzasz nasz serwis, czeka na ciebie voucher na usługi. Wielka letnia wyprzedaż. Ty wybierasz, co zyskujesz. Sprawdź szczegóły na toyota-komorniki.pl lub odwiedź Toyota Komorniki Poznań przy ulicy Platynowej 2 w Komornikach.
6: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
7: Mamo, tata mówi, że za rok wakacje spędzamy nad wodą, a ja nie potrafię dobrze pływać.
8: Nie martw się, kochanie. Mama już wykupiła dla ciebie w super promocji kurs w Szkole Pływania Term Maltańskich Wiktoria. W cenie kursu odebrałam też dla nas wejściówki do aquaparku i bilety parkingowe na czas zajęć.
7: Super promocja!
9: Super promocja w Szkole Pływania Term Maltańskich Wiktoria. Masz czas tylko do końca września.
10: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
11: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
12: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg słoków wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
13: Została ostatnia reklama.
14: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego. Za mniej.

0: czas, proszę Państwa, na Klub Pogodnych Ludzi. Dzisiaj oddzwaniam do Pani Zofii.
1: Klub Pogodnych Ludzi. Radia Pogoda.
0: Dzień dobry, Radio Pogoda, Monika Tarka z tej strony i Klub Pogodnych Ludzi. Pani Zofia, mam nadzieję.
2: Tak jest.
0: Zgłosiła się pani do klubu we Wrocławiu, pani Zosiu.
2: Tak jest.
0: No właśnie, a ja mówię Zosiu, ale pani taka bardziej łagodna Zosia, czy może taka Zośka energiczna?
2: A, różnie.
0: Jak to kobieta, zmienną jest,
2: różnie.
0: Tak?
2: Tak.
0: Pani Zofio, napisała pani w zgłoszeniu, ja się nigdy nie smucę, mam dwa chóry, ja nie siedzę w domu. Proszę coś o tych chórach opowiedzieć w takim razie.
2: Ja jestem szczęśliwa, zadowolona. O, jutro mamy próbę chóru, bo szykujemy się do przeglądu chórów senioralnych. Cudownie.
0: No dobrze, ale czy ten drugi chór nie jest zazdrosny, że pani w tym pierwszym śpiewa?
2: Nie, nie. W jednym chórze to mamy retro, aha, w drugim piosenki też mamy takie rozrywkowe, wesołe.
0: Czyli no, śpiewacie też to, co się pojawia na antenie Radia Pogoda, niektóre z tych utworów?
2: Też,
0: co na przykład?
2: Też. Ireny Santor,
0: no tak.
2: Anny German.
0: A coś nam pani zaśpiewa, pani Zosiu?
2: No, jutro mamy piosenki takie rozrywkowe.
3: I to będzie chór Rapsodia.
2: Chór Rapsodia.
0: Aha, i kto to? Mąż tam podpowiada?
2: Tak, na przykład kwiat.

0: Państwo we dwójkę śpiewają w tym chórze z mężem, czy tylko pani,
1: znaczy,
0: pani Zosiu?
1: Mąż, znaczy od tego pierwszego chóru odeszedł, bo coś mu tam nie pasowało. Mhm. I tego.
0: Czyli mąż bije brawo, prawda, pani Zosiu? To jest też bardzo ważne, no pewnie. Pani Zosiu, domyślam się, że i pani, i mąż się ucieszą z przyjęcia do klubu Pogodnych Ludzi, więc ja mam dla państwa takie oto ogłoszenie.
2: Zgłoszenie rozpatrzone pozytywnie.
0: Także pozytywnie rozpatruję wasze zgłoszenie i wysyłam wam legitymację członkowskie klubu Pogodnych Ludzi, pani Zosiu.
1: O, ja się nie mogę.
0: Wszystkiego dobrego, no i trzymam kciuki na tym przeglądzie, żeby ten wasz chór wygrał.
1: Dziękujemy bardzo.
2: Klub Pogodnych Ludzi, Radia Pogoda.

0: słońca i dodająca energii piosenka Afrika Simon. Rama, ja oczywiście na antenie Radio Pogoda. Wracając jeszcze do pani Zosi, którą przyjęłam do Klubu Pogodnych Ludzi, to poza anteną powiedziała mi, że z mężem poznali się właśnie w chórze i że brała też udział w dwóch takich muzycznych znanych programach, czyli Mass Media Music i Szansa na Sukces. Także pani Zosiu, gratuluję serdecznie. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś gdzieś tam panią zobaczymy albo usłyszymy, jak pani śpiewa. A po godzinie 18, która już za 20 minut, Aleja Sław i zaproszenie na Aleję od Tamary Pawlik-Lipskiej, kto dzisiaj będzie gościem.
1: Dzisiaj w Alei Sław moim gościem będzie Halina Benedyk.
2: I bardzo się cieszę z tego

0: powodu, że będę z Państwem przez chociaż chwilkę, ale będę. Bardzo jestem szczęśliwa, tak.
1: Halina specjalnie do Państwa przyjechała z Poznania dzisiaj, także ja też się cieszę bardzo na to spotkanie. Efekty po 18.
2: Zapraszamy, zapowiada się przyjemny muzyczny wieczór z Radiem Pogoda, a my słyszymy się jutro po 14. Monika Tarka. Do usłyszenia. Radio Pogoda.
3: Radio Pogoda.
4: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
5: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Koncert Szlagierowa Gala z Humorem już 11 października w Poznaniu. Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Duża dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl.
10: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
11: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
12: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
11: Już od 400 zł studiuj.
12: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
11: Ekonomię i logistykę.
12: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
11: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
12: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
11: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
12: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
11: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
13: Musical Metro. 35 lat historii. 15 maja. Poznań, Hala 3A, MTP. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Poznaniu. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 15 maja. Poznań, Hala 3A, MTP.
14: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj Maxicortan. Maxicortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. Maxicortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
15: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Została ostatnia reklama.
17: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Reklama.
2: Drogowskaz, Radia Pogoda.
3: Deszczowo i pochmurno w najbliższych dniach, zwłaszcza na wschodzie. Dziś w nocy też popada, a jutro w ciągu dnia cieplej niż dziś za bardzo nie będzie, bo od 10, 11 do 19 stopni. W nocy utrudnienia czekają kierowców już od wieczora, tak naprawdę w Małopolsce na A4 między węzłami Bochnia-Brzesko. Tutaj roboty drogowe i ograniczenie prędkości do 80 na godzinę. Do 3 nad ranem od godziny 19.
0: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl

0: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl. Reklama.
1: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
2: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
6: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
7: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wydział Skłonu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: Została ostatnia reklama.
13: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Zelektryfikowaną jazdę bez podłączania do zasilania. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
14: Autokompol. Koncesjoner Dacia. Poznań Kazimierza Wielkiego 1. Zaprasza.
15: Reklama.
16: Skoro 18 na zegarach, to zaczynamy. Wiadomości, a potem prognoza pogody.
17: W Niemczech rozbił się wojskowy samolot. Wstępnie nie ma ofiar. Będą precyzyjne instrukcje dla szkół w sprawie ewentualnych ewakuacji. Dziki zagrażają mieszkańcom, więc radni uznali, że nie ma wyjścia. Konieczny będzie odstrzał dzików w stolicy.
12: Radio Pogoda. Wiadomości o 18.
17: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Samolot wojskowy rozbił się w pobliżu amerykańskiej bazy lotniczej w południowo-zachodnich Niemczech. To prawdopodobnie F-16. Według wstępnych ustaleń jedna osoba została ranna. Przyczyna wypadku jest jeszcze nieznana. Ameryka wróciła i jest silniejsza niż kiedykolwiek wcześniej, powiedział prezydent USA Donald Trump, rozpoczynając przemówienie przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ. Dodał, że amerykańska gospodarka budzi zazdrość świata i że wojsko USA jest najpotężniejsze na świecie. Trump stwierdził, że porozumienie między Rosją a Ukrainą wydarzy się szybko, a po jego słowach, że Kuba upadnie, kubańska delegacja opuściła salę. Będą wytyczne Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ministerstwa Edukacji dla szkół w całej Polsce, jak powinna przebiegać ewakuacja uczniów na wypadek zagrożenia z powietrza. W miniony czwartek podczas alarmu na Lubelszczyźnie tylko niektóre szkoły przeprowadziły ewakuację. Każda szkoła ma swoją specyfikę, mówi minister Marcin Kierwiński.
18: Ta specyfika wynika i z racji tego, jakie dzieci w tej szkole są, w jakim wieku, jakie są możliwości ukrycia tych dzieci. I to chcemy zebrać wszystko w jeden dokument, żeby nie było żadnych wątpliwości w tym zakresie.
19: Wiemy o tym, że w sytuacji stresującej podejmowanie tych decyzji jest niezmiernie trudne. Naszym zadaniem jest to wyeliminować całkowicie, tak aby każdy dyrektor, każdy nauczyciel wiedział.
18: W 90% szkół te ewakuacje przebiegły bardzo sprawnie.
17: Dodawał wojewoda lubelski Krzysztof Komorski. Wytyczne mają uwzględniać to, że szkoły są różne. W jednych na przykład jest piwnica, w innych jej nie ma. 1 października ruszają bezpłatne badania przesiewowe w kierunku raka płuc. Badanie będzie wykonywane za pomocą niskodawkowej tomografii komputerowej. To metoda skuteczniejsza niż stosowane wcześniej zdjęcia rentgenowskie klatki piersiowej. Z programu NFZ bez skierowania skorzystają osoby po 55 roku życia, które palą lub paliły papierosy, a jak dużo mówi pulmonolog profesor Mariusz Adamek.
20: Czyli jedna paczka codziennie przez 20 lat, albo dwie przez 10 i tak albo w drugą stronę.
17: Dzięki podobnym badaniom pan Damian Sikora dowiedział się, że w jego płucach pojawił się niewielki guz.
21: Zostałem, że tak powiem, zdiagnozowany, lekko uspokojony. Zmusiło mnie to do nieco zmienienia swojego trybu życia.
17: Rak płuca pozostaje najgroźniejszą pod względem liczby zgonów chorobą nowotworową w Polsce. Każdego roku z jego powodu umiera ponad 20 tysięcy osób. Sejmik województwa mazowieckiego zgodził się na ograniczenie populacji dzików na terenie Warszawy. Większość radnych poparła odstrzał. Miejscy urzędnicy wystąpili o to już w styczniu, twierdząc, że chodzi o bezpieczeństwo mieszkańców. Przed bardzo trudnymi warunkami w górach ostrzegają turystów toprowcy. Od wczoraj w wyższych partiach pada śnieg, szlaki miejscami są oblodzone, mówi Edward Lichota, zastępca naczelnika TOPR-u.
0: Poczekajmy na tą lepszą pogodę, lepsze warunki, żadna przyjemność wychodzenia wyżej. W takich warunkach na pewno śmigłowiec nie poleci, a oczekiwanie na pomoc może potrwać nawet kilka godzin.
17: Warunki w górach poprawią się dopiero w weekend.
2: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
15: Przemysław Pozowski, zapraszam. Siatkarze Francji po zwycięstwie nad Rumunią 3-0 zostali pierwszymi półfinalistami Mistrzostw Europy, a jeszcze dziś dowiemy się, czy do półfinału awansują też Polacy, którzy grają o to z Niemcami. Kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski Robert Lewandowski zapewnił, że nie ma jeszcze zamiaru rezygnować z gry w narodowych barwach. Ciągle czuje się zmotywowany, powiedział na konferencji prasowej w Warszawie, która poprzedza mecze w Lidze Narodów. Pierwszy z nich w piątek na Stadionie Narodowym. Rywalem biało-czerwonych będzie Bośnia i Hercegowina.
22: Budującego dnia z radiem życzy właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiber Force.
2: Pogoda.
17: Jutro sporo chmur, choć pojawią się też przejaśnienia. Na zachodzie bez deszczu, w pozostałej części możliwe przelotne opady. Temperatura maksymalna od 13 do 19 stopni. Najcieplej na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy. Najsilniej będzie wiać na wschodzie i nad morzem.
22: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiber Force.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.
9: Dzień dobry, zaczynamy Aleje Sław, Radia Pogoda, a dzisiaj w Alei będziemy mieć po 20 lat, a to za sprawą Haliny Benedyk, która będzie moim i Państwa gościem już dosłownie za parę chwil. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie na tę rozmowę, dużo ciepła się w niej pojawi. Tamara Pawlik-Lipska, dzień dobry.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Dzień dobry Państwu, zaczynamy program Aleja Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj przy jednym mikrofonie przedstawię się, Tamara Pawlik-Lipska, a przy drugim, tym ważniejszym mikrofonie, mój gość Halina Benedyk.
2: Dzień dobry Państwu, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie.
1: Ale to jest bardzo ciekawe, zdradzę Państwu, bo tutaj chwilkę przed wejściem antenowym rozmawiałyśmy o tym, że Halina powiedziała, że dorosła do bycia Haliną, a nie Halinką. Ale chciałam powiedzieć, że to jest bardzo ciekawe, bo w mojej świadomości cały czas jesteś właśnie Halinką.
2: Naprawdę?
1: Tak. Że mam takie poczucie, że... Że jednak
2: to przemiłe. To
1: mamy
2: przemiłe.
1: Po 20 lat.
2: Bardzo długi czas, tak mi się wydaje, długi czas w moim życiu, gdzie nie przychodziłam, byłam najchudsza, szczuplutka, drobniutka i myślę, że ludzie sobie nie wyobrażali, że można do mnie mówić Halina, tylko Halinka, bo taka malutka, taka zawsze za chuda, zawsze taka nieśmiała, bo taką osobą byłam. Wszystko wymagało czasu, żeby nabrać tej pewności siebie, żeby przedstawić się, wyprostować piersi, powiedzieć dzień dobry, jestem Halina. Do tego dorosłam.
1: Ale to jest bardzo interesujące, że mówisz, że byłaś nieśmiała, bo...
2: No, niesamowicie.
1: No ale te nagrania Opole i w ogóle koncertowe różne nagrania, no to wiesz, moją uwagę zwróciło to, że właśnie jesteś tak bardzo kolorowo ubrana, tak wręcz no ekstrawagancko. To ta nieśmiała dziewczynka tak się ubierała? Czy ktoś jej pomagał?
2: Ja eksperymentowałam, lubiłam mieć własne zdanie. Mhm. W ostateczności często słuchałam kogoś, kto był ode mnie ważniejszy i powiem wam, moi drodzy, że za każdym razem, kiedy posłuchałam kogoś, potem się źle czułam. Mhm. Wychodziło na to, ale to też musiałam do tego dojść, że trzeba naprawdę, że ja mam się dobrze czuć. Mhm. Pomimo tego, że ludzie mnie widzą inaczej. Nasze zdania się różnią, ale potem w efekcie końcowym mówię, kuchnia Felek, Halinka, no ubierz się tak, jak ty czujesz. Sama ze sobą w łazience wieczorem rozmawiałam, mówię, no nie czułam się w tym dobrze. Mhm. Pomimo tego, że drugie osoby stały, mówią, jest naprawdę świetnie. No to jednak trzeba pamiętać o tym, że to ja mam się dobrze czuć w tym ubraniu. Drobniutka byłam bardzo i dobrze wyglądałam w kolorowych rzeczach. Mhm. No i ta blondynka i ten róż. No moi drodzy, no wygląda się dobrze i już.
1: Takie absolutnie połączenie klasyczne wręcz.
2: Klasyczne.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Są melodie, które zatrzymują czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci. Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda. Krystyna Giżowska.
1: Tu Krystyna Giżowska, a to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
0: Słuchaj codziennie o 15:30 tylko w Radiu Pogoda.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
3: Kategoria trawienie.
4: Po jednej nutce.
3: Ciężko na żołądku.
4: A teraz?
3: Uczucie pełności.
4: Dobrze, i ostatni.
3: Gazy.
4: Świetnie, a co można na to zaradzić?
3: Najlepiej zastosować Travisto.
5: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: Ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Mamo, tata mówi, że za rok wakacje spędzamy nad wodą, a ja nie potrafię dobrze pływać.
11: Nie martw się, kochanie. Mama już wykupiła dla ciebie w super promocji kurs w Szkole Pływania Term Maltańskich Wiktoria. W cenie kursu odebrałam też dla nas wejściówki do aquaparku i bilety parkingowe na czas zajęć.
12: Super promocja!
13: Super promocja w Szkole Pływania Term Maltańskich Wiktoria. Masz czas tylko do końca września.
14: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Koncert Szlagierowa Gala z Humorem już 11 października w Poznaniu. Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Duża dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl.
4: Została ostatnia reklama.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Thank you.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Przeczytałam też gdzieś, że na występ w Opolu tak zwane rajtuzy pożyczyła ci Kasia Dowbor.
2: Tak, tam była taka sytuacja, rzeczywiście nie byłam kompletnie ubrana. Miałam przygotowane coś, co było bardzo nieciekawe, bardzo. I tam na próbach przyszła moja koleżanka, z którą robiłam szkołę w poznańską, taką wokalną, a Grażyny tato przyjechał z wyjazdu, z Włoch. I miała piękny czarny sweterek z takimi cekinkami z boku. Mhm. I ona mówi: słuchaj, Halinka, ja ci dam ten sweter. On miał takie duże poduchy, to było modne wtedy, to były te lata 80. Ale też nie chciałam czarnych rajstop na dole, a Kasia mówi do mnie: ja mam różowe rajtki, to ci pożyczę. No i tylko buty miałam swoje, bo mam bardzo małą rozmiar nogi. I w efekcie byłam w swoich bucikach. Ale to wszystko mi przyniosło dużo szczęścia. Miałam świetny pas. Taki, a ten pas to pewnie ze Stanów przywiózł wtedy ten tato Grażyny, moje dżiny. Przyniosło mi to szczęście, dobrze się czułam. Ja tam dostałam nagrodę dziennikarzy, dostałam Miss Foto. No taka nagroda, wierzcie mi, moi drodzy, naprawdę się nie spodziewałam. To jest przemiłe, młody człowiek tak nie wierzy w siebie, że to jest możliwe.
1: Ale to jest
2: właśnie... I to nie jest jakaś kokieteria z mojej strony, absolutnie nie. Tam były fantastyczne głosy i osobowości w tym moim koncercie Od Opola do Opola. Same gwiazdy śpiewały. A jak gdyby nie miałam prawa dostać tej nagrody, a jednak dostałam.
1: Czy taki sukces, no bo to absolutnie jest sukces, troszkę ci przewrócił w głowie? Czy raczej zmotywował do dalszej pracy?
2: A gdzież tam? Żadnego przewrotu w głowie nie było. Była w ogóle taka skromność. Ja słuchałam tego ileś razy, mówię: jejku, jak ja tam zaśpiewałam. Ale podobało się, dobrze. Najśmieszniejsze były sytuacje z moimi kolegami, bo taki Zbyszek ze Szprotawy mówi: mówiłem ci, że wygrasz. No przecież mówiłem ci, jak mi to puściłaś w hotelowej, bo była taki klub, restauracja w Szprotawie. I gdzie ja chodziłam z Walkmanem i mówię: słuchajcie, jadę do Opola, szykuję się. I takie to były sytuacje. Także życie, nigdy nie, to artystyczne życie nie miało wpływu na coś, co by się działo jakoś w mojej głowie. Więc nie, myślę, że to w moim przypadku absolutnie nie. Jeśli się komuś to zdarzy, to myślę, że to są ciężkie przeżycia.
1: Opowiada Halina Benedyk, która dzisiaj jest gościem Alei Sław, Radia Pogoda. Wracamy za chwilę.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: to ta ekipa włoska mówią, tak, super, pasuje, świetnie. Po prostu nasze głosy naprawdę ładnie zagrały, jakby tam ktoś z góry nad tym czuwał, że Halina jedzie do tego Marco i to tak zabrzmiało. Naprawdę, naprawdę fajnie zabrzmiało, bo ważne jest to, żeby te głosy żeby do siebie pasowały. Mhm. I one naprawdę pasowały.
1: Bo można mieć dwa wspaniałe głosy, a razem niekoniecznie to zagra.
0: Tak, a razem niekoniecznie.
1: Mały przecinek tutaj stawiamy, za chwilę wracamy w Alei Sław. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Halina Benedyk.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: autopromocja.
1: Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu,
2: garść inspiracji,
3: szczypta ciekawostek
2: i mnóstwo najpiękniejszych melodii.
1: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
5: Bo teraz w Auchanu przy zakupie dwóch dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Ekstra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58 i wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
2: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
1: Już od 400 zł studiuj.
2: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
1: Ekonomię i logistykę.
2: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
1: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
2: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
1: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
2: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
1: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
3: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
4: Desnoran?
3: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
4: Naprawdę?
3: Już mam chrapkę na Desnoran.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Jak?
4: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
6: Po Desnoranie znika chrapanie.
5: Aflofarm.
7: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
8: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
9: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
10: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml Neosiny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
12: Została ostatnia reklama.
13: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
14: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
13: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
14: Ach, ci panowie z Media Expert.
13: Prawda?
15: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: 103 i 4 FM. Radio Pogoda.
1: Przypominam Państwu, że słuchają Państwo Alei Sław Radia Pogoda, w której to dzisiaj gości Halina Benedyk. Chwilę temu, przed przerwą, wspominała o tym, w jaki sposób została dobrana do duetu z Markiem Antonellim, z którym zresztą występuje od wielu lat. Posłuchajcie Państwo sami.
0: Aleja Sław Radia Pogoda.
1: Czy ja dobrze rozumiem, że absolutnie z zaskoczenia zostałaś wzięta do tego projektu?
2: No tak.
1: Ale to kiedy nauczyłaś się tej piosenki?
2: No tam na miejscu. Tam na miejscu. Tego dnia, co przyjechałam, to była ta pierwsza próba, to ja dopiero widziałam te słowa. Kolejnego dnia na próbie z orkiestrą.
1: Bo czyli ja już w nocy się uczyłam.
2: Tak, w nocy się tego nauczyłam. Bo melodia nie była trudna. Problemem był dla mnie tekst, którego po włosku nigdy nic nie mówiłam. A jeszcze na kolejnego dnia właśnie na tej próbie był Marko menadżer, Johnny River Strzelecki, bo on był z pochodzenia Polakiem. I on mówi, że fajnie by było, gdyby ona ten tak zaśpiewała troszkę po polsku, żeby ludzie wiedzieli, o co chodzi. I na widowni siedział wspaniały polski autor tekstów, Jacek Korczakowski. I pan Jacek na kolanie. Piosenka leciała, on napisał pierwszą zwrotkę. Naprawdę, to są fakty. I mówi, masz tu, Halinka.
1: Śpiewaj.
2: Możesz śpiewać. To mi tam ładnie zagrało. No i kolejny dzień i śpiewamy.
1: Ale to w ogóle...
2: Ale ja to przyrównuję teraz, jak mam koncerty, tak mówię do tych młodych ludzi, że te nasze czasy bardzo inne, ale tu są różne te programy, prawda, w których młodzież jakby musi wystartować, żeby Polska mogła ich zobaczyć, poznać, żeby ich jakby wybrać, prawda? Takie namaszczenie dać im, że jesteś świetny, potrzebujemy cię, możesz śpiewać. To tam na tym festiwalu było tak podobnie też, bo też to publiczność zdecydowała, że bardzo to się spodobało, prawda? I też jak gdyby ten casting, niby nie casting, a jednak casting, bo tam mogły być też inne osoby, były brane pod uwagę i też były próbowane. I potem ten tekst, który musiałam się nauczyć w tak szybkim tempie, wiem, że na tych programach też ta młodzież musi się uczyć błyskawicznie. Drodzy Państwo, to wszystko jest naprawdę trudne, uwierzcie, to jest nie lada wyzwanie dla tych młodych osób. Ja je cenię, wspieram i przeżywam razem z nimi to. Czasami zdarza, ja mam takie odczucia, moje osobiste, że zdarza mi się, że kogoś zobaczę w tym programie, kto jest po prostu cudowny, wyjątkowy, że taka barwa głosu i czysto, i improwizuje, i wszystko super, i potem oni też znikają. Nie zawsze zostają na tej dużej scenie, a w mojej opinii jak najbardziej ta scena im się należy, więc to życie też nie jest takie równe i mogę tak powiedzieć sprawiedliwe czy niesprawiedliwe, no nie chcę oceniać tak, ale zdarza się, że za kimś tam tęsknię, mówię, no była i zniknęła, nie ma jej, czy on, prawda? Ale tu wiele różnych kwestii wchodzi, więc nie chcę o tym, bo tylko mówię o własnych odczuciach.
1: No właśnie, ale wracając do tamtego występu, stres zawsze towarzyszy jednak wyjściu na scenę, do pewnego momentu chociaż, a w momencie, w którym ledwo co poznałaś tekst
2: bardzo
1: i melodię.
2: Bardzo się bałam.
1: I partnera do śpiewania.
2: Tak, Marko też tak nie znałam. W ogóle ja ich unikałam, bo ja nie rozumiałam, co oni mówią i ja się krępowałam. Wolałam w ogóle być zamknięta w pokoju. Bo oni
1: dobry
2: się swobodnie czuli.
1: Znajomości.
2: Tak. I tłumaczka też nie wszystko mi przekazywała, bo była zajęta ich osobami. A ja tak za nimi chodziłam. Ale częściej się chowałam. Wyszłam na scenę, zaśpiewałam to, co mam zrobić i potem myk do pokoju. O czym chciałam powiedzieć, bo już nie pamiętam.
1: O tym stresie, że wyszliście razem na scenę.
2: Słuchaj,
1: na scenę.
2: Stres był bardzo duży. Ja się tak bałam wyjść, że ten pan, który stał i pilnował tam naszych wyjść, bo jest tak, zawsze takie osoby, które nam pomagają, to on mnie pchnął. Tak powiedział, twój czas. I autentycznie mnie tak na tą scenę po prostu wypchnął. Tak się bałam, a jeszcze miałam taki mikrofon na kablu. To wszystko tak mi się... Ja byłam rozdygotana w środku, bardzo. Patrzyłam w tego Marko jak w obrazek, bo Ja tak chciałam, żeby on mi podpowiadał tekst, a on mi tylko potwierdzał, że dobrze. I się uśmiechał do mnie. A ja tam szukałam ratunku. Ale jakoś tak się wydarzyło, że zaśpiewałam tam wszystko dobrze, cały tekst. Głowa się otworzyła i wszystko było dobrze i nie było pomyłek. Więc taka dumna mogę być z siebie wtedy, z tego momentu. Ale to uczucie bycia na scenie, to było tak ogromne przeżycie, że mogę zamknąć oczy i odtworzyć to wszystko. Wszystko.
1: A do tego tematu wrócimy dosłownie za chwilę. Halina Benedyk jest dziś gościem Alei Sław Radia Pogoda.
0: Aleja Sław Radia Pogoda.

0: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
1: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
2: Gabinet masażu, słucham.
3: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
2: Cześć, a co się dzieje?
3: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
2: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
3: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
2: Kochana, sam go stosuję.
4: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
5: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
7: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
8: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
7: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
9: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
10: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
11: No ja. Właśnie otwieram firmę.
10: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
11: To tak się da?
10: No ba.
12: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
13: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Została ostatnia reklama.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić
3: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
3: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
3: Reklama.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
5: Trwa program Aleja Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Halina Benedyk. Jeszcze przez najbliższą godzinę będziemy sporo rozmawiać o różnych sprawach. Jakich konkretnie? Zapraszam Państwa do zostania z nami. Przekonajcie się sami. Tamara Pawlik-Lipska. Dzień dobry raz jeszcze.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

jak filmowy kadr, swe życie znów ogląda. Lecz nie wróci już zielonych lat melodia. Po matczynej też poznałem inną miłość. Dziś jak piękny wiersz powtarzam ją co dzień. Jak filmowy kadr, swe życie znów

0: 103 i 4 FM.
1: Słuchają Państwo Ale i Sław Radia Pogoda, w której dzisiaj gości Halina Benedyk. Przed przerwą rozmawiałyśmy o tym, jak dużo stresu kosztowało ją pierwsze wystąpienie, pojawienie się na scenie z Markiem Antonellim. No bo ten duet został wymyślony gdzieś trochę wyżej, ponad Haliną i po prostu Halina została do niego w ostatniej chwili zaproszona. Zresztą o tych wspomnieniach posłuchajcie Państwo sami.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: To jest w ogóle też niesamowite, no bo myślę, że ci, którzy odbierali ten występ jako publiczność, w ogóle nie zauważyli pewnie nawet połowy tego, co się działo w tobie wtedy.
2: No nie, nie mogę.
1: Że jednak wychodzisz tutaj, wizerunek profesjonalistki, śpiewam, wszystko się zgadza, wszystko jest dobrze, nic się nie pomyliłam, a w środku burza.
2: Myśmy byli takim obrazkiem ładnym, bo dwoje młodych ludzi... Ludzie mnie nie znali, więc nie wiedzieli, czego oczekiwać. Więc po prostu nas wysłuchali. Bo gdyby może wyszła jakaś znana osoba, to by już zaczęły się oceny, czy tak, czy co ona zrobiła, dlaczego tu śpiewa. A to nie było nic, to był czysty odbiór tylko piosenki, gdzie myślę, że ludzie też... Ten początek po polsku to fajna sprawa, bo ja wprowadzałam gdzieś daleko, za górami, młodość moja pod śniegami, z czystym sercem dziś wyruszam, żeby znaleźć miłość swą. No i tutaj do mnie śpiewa Conquistaria, czyli ta dziewczyna, ta bambina, że ona ma inną twarz i że ona mi się spodobała. I taki, no ładna rzecz, ładna, prawdziwa, bo taka świeża. I bardzo nas ludzie pokochali. Bardzo. To, co się działo następnego dnia, kiedy wyszliśmy do miasta, bo robić zdjęcia, były spotkania też z dziennikarzami, no to Marko się nie spodziewał takiego odbioru. Był przeszczęśliwy.
1: A potem, jak wróciliście po latach do tej frontiery, bo o tej piosence rozmawiamy, to miałaś taką... Co w ogóle wtedy czułaś, jak wracaliście do tego projektu?
2: W ogóle ten całe to spotkanie możliwe było dzięki temu, że Marko, syn, on kazał mnie znaleźć w internecie, bo przyszły czasy...
1: Internetu.
2: I dlatego on sobie przypomniał i był ciekawy, co Halina robi. Bo po Sopocie myśmy tak do 2 lat razem koncertowali, także myśmy zdążyli się bliżej poznać. Ja poznałam jego rodzinę, bo oni tu wszyscy przyjeżdżali. On też znał moich braci, bo też przyjeżdżali na koncerty, także myśmy się znali już tak bliżej. Także on miał o czym myśleć. I jak Giuseppe znalazł mnie na mój filmik z piosenką Frontiera, był na YouTube, i ja tam śpiewałam całą wersję po polsku. Jacek Cygan mi napisał taką fajną wersję na powrót. Po latach śpiewaliśmy to w Sopocie. I ja z tą wersją koncertowałam. Na koncertach dla dzieci też to śpiewałam, bo rodzice się wszyscy pytali: Pani Halino, a z tym Włochem ta piosenka? Mówię, proszę bardzo. Ale ja w takiej polskiej wersji, sympatycznej. I on to zauważył i napisał mi pod tym filmem, napisali mi: Halinko, śpiewasz cały czas Frontierę, to znaczy, że ludzie nas pamiętają. Jeśli chcesz kontakt do mnie, to i numer telefonu. I jeden z moich fanów podpowiedział mi, że jest taka wypowiedź i że on sprawdził jego profil i że to może być Marco Antonelli, że wiek się zgadza. No, bo on taki dużo wiedział na temat tego internetu. I ja zadzwoniłam tam. Jak ja usłyszałam głos Marco, to po prostu tu zdrętwiałam. Mówię, naprawdę, to ten sam głos, tak jak myśmy się słyszeli wczoraj. Moje pytanie pierwsze było: czy masz dzieci? Pierwsze. To było przesympatyczne. I on mówi do mnie: słuchaj, ja przyjadę do Polski. Mówi, gdzie mieszkasz? Mówiłam tu, umówiliśmy się w Poznaniu. Po 2 tygodniach on wziął grupę przyjaciół swoich i przyjechali samochodem.
1: Z Włoch.
2: I jego taki kolejny przyjaciel, menadżer mówi do mnie: pierwszy ostatni raz jadę do ciebie samochodem. Teraz będę tylko latał samolotami. I tak było. Wspomnienie, słuchajcie, było nieprawdopodobne, bo ja nie wiedziałam, czego oczekiwać, jak on wygląda. Umówiliśmy się w hotelu Poznań i ta godzina wyznaczona, ja byłam z Aleksandrem oczywiście i z daleka widzę, no idzie Mareczek, ten sam, po prostu te same włosy, szczupły, pięknie wyglądał. Tak więc spotkanie było takie, że mówię, Marko, ja cię poznałam od razu. Bo ja tak myślałam sobie, jak on się zmienił.
1: Miał prawo,
2: bo myśmy się widzieli po dużo lat, po 20 chyba 7 latach, żeśmy się zobaczyli. Mhm. Także mogło być zupełnie inaczej, nie? I tym byłam zaskoczona, że tak świetnie wygląda. I pojechaliśmy do mojego domu. No i pierwsze co? Gdzie? Do fortepianu. I Aleksander usiadł i zagrał nam Frontierę. Mhm. I myśmy zaśpiewali ją bez żadnych pomyłek. Tekst Marko pamiętał i ja pamiętałam, pomimo tego, że nie śpiewałam tego. Mhm. I to było tak wzruszające, żeśmy siedzieli na podłodze. I dużo w tym było takiej po prostu czułości. To było wspaniałe. I Alek tak nas słucha i mówi, wy jesteście tak fajni, Alek tak do nas mówi, że wam się należy płyta. Zróbmy ją. Na pamiątkę tego, co przeżyliście kiedyś w tym Sopocie. I panowie przystali od razu na ten pomysł i potem był etap najpiękniejszy, czyli szukania piosenek. Ja chciałam polskiej publiczności pokazać trochę Neapolu, dlatego że Marko jest z Neapolu. A to jest jak gdyby inny rodzaj piosenek, inny język. Także na naszej pierwszej płycie, która nosi tytuł Frontiera, jest oprócz naszej tego naszego wizerunku, tej frontiery, są piosenki neapolitańskie, gdzie słychać głos Marko i jego takie no, piękne, mistrzowskie wykonania piosenek, które są dla niego jego codziennością. I takie duety wybraliśmy, które we Włoszech coś znaczą. Mamy jedną taką piosenkę, która wygra Sanremo na przykład. To są piękny materiał, jest muzycznie jest bardzo ciekawy i bogaty. No i zaczęliśmy pracować i piękne było to, że jak jeździliśmy, robiliśmy te koncerty, to te kobiety, w większości kobiety, one były tak powzruszane, płaczą, chciały się przytulać, mówią, że to jest ich młodość, że one pamiętają to nasze wejście do tego Sopotu. Wiele kobiet pisało do mnie takich osobistych wiadomości, że ta piosenka pozwoliła im uwierzyć w marzenie, że można jechać do Włoch, tam znaleźć męża, mieć rodzinę, odwiedzić ten kraj, bo jest wiele osób, które kocha ten język. Bardzo wiele w Polsce. No była to dla nich przyjemnością. Także mam takie pary, które takie polsko-włoskie. Przeważnie jest to dziewczyna, chłopak. Polska dziewczyna i włoski chłopak. Tak jest przeważnie. Znam się z nimi, piszą do mnie te włoskie dziewczyny tam, znaczy te polskie dziewczyny z tych Włoch też nam bardzo kibicowały, więc no, dużo bardzo pięknych przeżyć. To też znowu był taki czas w Polsce, kiedy tak rosłam w taką pewność siebie. Mhm. I w siłę, i w miłość do piosenki. No, było fajnie.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Jak się robi takie hity, jak mamy po 20 lat? No to trzeba mieć tutaj takie zaplecze, ojej. Takiego mistrza kompozycji, jak Aleksander, mój mąż, Aleksander Maliszewski. Wtedy jeszcze nie był mężem moim.
2: Gdy... A czy był chłopakiem? Czy jeszcze
1: był,
2: nie?
1: Był.
2: Już był chłopakiem.
1: Był. Starał się o mnie. No, natomiast
2: A psztyfikantem
1: był, tak. Zaraz to opowiem. A tekst napisał dla mnie Tomasz Kordeusz. No i Tomasz, taka bliska mi bardzo osoba, blisko nas był. I on może też tak, on tak o nas to napisał. I to, może to jest ważne właśnie, że ta historia tak jest w tej piosence opisana i taka prawdziwa. Że taki on był dla mnie bardzo ważny, ten Alek.
2: Jamesem Bondem był.
1: O, właśnie taki miał żal do ludzi, że nie mówili na niego James Bond. Ja mówię, Oluś.
2: To panowie, to jakby wielu panów lubi czuć się docenianych tak. Bardziej.
1: Mój Aleksander ma w ogóle zawsze dobrze o sobie myśli i jak gdyby wiek tu w ogóle nie gra roli. Mhm. Czuje się zawsze dobrze. Taką ma cechę. Co tam, mów o sobie, mówi. U mnie wszystko okej.
2: Okay. No, przynajmniej także, pozytywnie.
1: Tak. No Olek, Aleksander, ja, drodzy państwo, różnie na niego mówię, tak, różne są etapy życia. Tak mu, jak zdrabniam jego imię, to ono też ma różne końcówki. To się łączy z etapem naszego życia. Mhm. Tak przeskakujemy. Czasami jest długo był Alkiem, czasami był Aleksandrem, potem był Olkiem, Olusiem.
2: No właśnie, chyba teraz też jest taki etap Oluś.
1: Jest Olusiem. Mhm. Tak mówiła zawsze mama Alka na niego, Oluś. Mhm. I jak mama mówiła, no Oluś nie chciałam jej tego jak gdyby podbierać. Mhm. Tym bardziej, że to był czas, kiedy Alex Bent szalał po Polsce i on był tym Alkiem dla wszystkich. Mhm. No to ja też byłam w tej grupie, która mówiła Alek, Aleczek. Pamiętam taką scenę z mojego życia, jak z pierwszego piętra w domu na parter szła nasza młodsza córka Wiktoria i mówiła tak: Aleczku, gdzie jesteś? I to było takie słodkie, bo ona powtarzała po mamie: Aleczku. No a miała tam ze 3 latka: Aleczku. Tak więc te etapy różne i ja, poznając Alka, wiedziałam, że to jest znakomity muzyk, ale tu ten etap był taki tego mojego, takiej nieśmiałości ogromnej. Jak on mi prosił, żebym zadzwoniła, bo jest zainteresowany, zrobimy nagrania, to ja, wiecie, drodzy państwo, co ja zrobiłam? W ogóle do niego nie zadzwoniłam. Nie zadzwoniłam, bo wytłumaczyłam to sobie tak, ja sama sobie. Gdzie on będzie pamiętał, że on to do mnie powiedział? Autentycznie. I po tam 2 miesiącach spotykamy się znowu. Ja byłam wtedy w Estradzie Poznańskiej, miałam nagrania takie z pracy zlecane, że dzisiaj idziesz, nagrasz tam chórek dla pana Wodeckiego do studia, do giełdy. No dobrze, no to idę tam, a tam idzie ten Alek, nie wiedziałam, gdzie te oczy posłać, a on mówi do mnie: no miałaś zadzwonić. A ja mówię: to pan mnie pamięta? Ojej. On mówi: no tak. No i wtedy to już zadzwoniłam. I
2: już było się... potwierdzenie, że
1: było
2: trzeba
1: potwierdzenie,
2: zadzwonić.
1: Tak. No ta nieśmiałość, tak. I ucieszyłam się oczywiście i wtedy miałam tą możliwość nagrywania z orkiestrą Alex Band. Mhm. I nagrywaliśmy takie rzeczy jak Przeboi Świata na przykład. Mhm. Także tam były takie piękne, poważne zadania, takie profesjonalne i telewizje i... No i było świetnie. I potem przyszło pole i jak przyszła ta nagroda, no cudownie było, bo wtedy już świętowaliśmy razem. Mm-hmm. Mówiłem ci, że się spodobasz. No mówiłem ci. Dobrze. Także fajnie. No wszystko się tak układało, bo często mnie ludzie pytają, czy to jest dobrze być tak z mężem w domu, że ten jeden zawód. W mojej opinii tak. Mamy dużo wspólnych tematów, mamy też oczywiście swoje różne rzeczy, które robimy samodzielnie, ale podobnie odbieramy świat. Różne tematy nie dotyczące muzyki, bo przecież razem obserwujemy, co się na świecie dzieje, ale też widzę, że jesteśmy nauczeni siebie mocno i nie widząc siebie, nie słysząc siebie, często mamy podobne opinie. Więc to może to jest to, że się dobrze rozumiemy. Bo wiem, że są też związki, gdzie ludzie mają różne zdania i takie mają prawo. Bo przecież jesteśmy różni. U nas w domu jest tak jednomyślnie. No i w sprawie dzieci, i też wnuki mamy, co jest taką bombą energetyczną, że wszystkim polecam, moi drodzy, że to jest coś, jakiś taki świat się otworzył przed nami. Nie wiedziałam, że taka nagroda mnie czeka jeszcze w życiu. To uczucie, kiedy możesz przebywać z nimi, dotykać, pieścić, być, spędzać, gotować dla nich obiad, spędzać razem czas, czy wyjechać na jakiś wyjazd wspólny. Drodzy Państwo, no najlepszy czas w życiu.
2: Ale czy to wnuki odbierasz jako w pewnym sensie drugą młodość, czy to jest zupełnie coś innego niż jak twoje dzieci były małe?
1: To jest inne uczucie, ale ciężko mi jest ubrać w słowa to, co czuję. Ja potrafię się wzruszać na ich widok, a już nie mówię o, jak już coś wykonają. Oczywiście rola rodzica jest totalnie jego, nie odbieramy żadnych tutaj ról. Natomiast czerpiemy bardzo dużo radości, ale też uczę się od moich dziewczyn tych wszystkich nowych rzeczy. Sama dużo czytam i obserwuję świat, bo przecież mamy dużo nowych dowodów różnych na badania tam psychologiczne, jak prowadzić dziecko. Jestem na czasie, jestem babcią słuchającą swoich córek i zięciów i jest fajnie.
2: To ten fragment podeślemy dzieciom, tak?
1: Tak.
2: Będą miały czarno na białym.
1: One wiedzą, że... A w ogóle metodą na wszystko jest miłość. Metodą absolutnie na każdą sprawę.
2: To akurat bardzo ładne słowa.
3: Jeszcze kilka ładnych słów i ładnych głosów pojawi się po krótkiej muzycznej przerwie. Halina Benedyk jest dziś gościem Alei Sław.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
1: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
0: TravistoFast i Travisto.
1: Aflofarm. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu. To połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
5: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
7: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
6: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
7: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
8: Została ostatnia reklama.
9: W Amnesty International nie mam wątpliwości, że osoby starsze i ich prawa muszą być dostrzegane. Też tak czujesz? Dołącz do kampanii Jestem. Już co czwarty z nas jest po 60. Wszyscy chcemy decydować o sobie, żyć na własnych warunkach i korzystać z możliwości, jakie daje świat. Godne życie należy się nam wszystkim. Więcej informacji o kampanii Jestem na stronie amnesty.org.pl.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Spotykamy się dzień po nagraniach koncertu. Tu możemy zdradzić naszym słuchaczom koncertu wyjątkowego, bo związanego z Krzysztofem Krawczykiem. Tam się chyba dużo osób spotkało.
2: Krzysztof Krawczyk to jest taka osoba artysty, że trudno objąć mi to słowami. Wzruszałam się, bo on tam też z ekranu, przepraszam, mówił, czy śpiewał. Teraz się uspokoję. Ja Krzysia miałam szczęście znać. Miałam szczęście zaśpiewać dla niego chórek w piosence Zatańczysz ze mną jeszcze raz, ostatni raz. To była produkcja Sławka Sokowskiego, zespołu Bolter. Jak Krzysztof wrócił ze Stanów Zjednoczonych, zaczął nagrania w Polsce, to ja byłam tą dziewczyną z tego z tej estrady poznańskiej. I miałam to szczęście wtedy go poznać. Zdałam też do chórku jego, miałam śpiewać tam u niego. Ale właśnie tak poznałam Aleka mojego tak bliżej, bo on szukał tych młodych osób do tego chórku Krzysztofa, kiedy wrócił ze Stanów. To jest jeszcze inna historia, ale opowiem, bo ona jest bardzo miła. I jak weszłam, byłam w tej szkole piosenkarskiej poznańskiej, Czesława Niemena, tak się nazywa w Poznaniu. I Alek wchodzi, wiesz, ja do tego gabinetu wchodzę, on tam mówi, ja potrzebuję kilka akordów zagrać i zobaczymy, czy się nadajesz. I tak słucha mnie i tak na mnie patrzy, mówi, ale ja ciebie znam. Dlaczego ja ciebie znam? A ja tak grzecznie mówię, bo pan mnie widział w zeszłym roku, ja z Marką Antonelli śpiewałam w Sopocie, tam mieliśmy nagrodę. Ach, to ty jesteś! Taka była w ogóle pierwsze nasze spotkanie takie. I zostałam tam dłużej na tym przesłuchaniu, bo Alek mówi, ja ciebie chętnie wezmę do tego chórku, bo masz predyspozycje jak najbardziej, ale oni reprezentowali Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe, a ja byłam w estradzie poznańskiej. A tu był taki mały zgrzyt. No i ta estrada poznańska nie pozwoliła mi być w tym chórku. Dlatego nie dołączyłam do nich, ale spotkałam Krzysztofa w inny sposób i potem spotykaliśmy się częściej, dlatego że Aleksander pracował z Krzysztofem, bo przecież komponował dla niego i mam dużo cudownych wspomnień i z Ewą, i z Krzysztofem. I Krzysiu zawsze mówił tak, jak mijaliśmy się na koncertach, po latach już, mówi, Alek, nam to się udało, nie? Ty jesteś tą Halinką cały czas, a ja jestem z moją Ewunią. I nam to się udało, nie? I to, co się widzieliśmy gdzieś na koncercie, to było to samo. Alek, ale nam to się udało. To było tak słodkie. Ja mówię, Krzysiu, jesteś po prostu niesamowity. I cieszył się. No, był niesamowitą osobą pod względem uczuciowym. No to dopiero wrażliwość. No, to był tak empatyczny człowiek. Wystarczyło być w jego kręgu, żeby czuć to coś. On był uprzejmy dla wszystkich i bardzo dobry dla wszystkich. Jak stałeś obok, to czułeś się jak przyjaciel Krzysztofa.

0: Mam tyle przyjaciół z dawnych lat. No, produkcja była na wysokim poziomie, wszystko tam, tak. Artysta taki zadbany, próby muzyczne, bardzo dużo muzyków, to wszystko świetnie brzmiało, to przyjemność grania na żywo, bo to był koncert z muzyką na żywo. No i chórek był, i muzycznie wszystko pięknie dopracowane. Publiczność znamienita i był też, o wszystko dbał jego menadżer, jak zwykle Andrzej Kosmala, którego podziwiam za to, jak uparcie i wytrwale i z miłością dba ciągle o osobę Krzysztofa, o jego twórczość, o to, żeby jego piosenki żyły. Mhm. I chciałam Państwu powiedzieć, bo spotykam się ciągle z takimi opiniami, że oczywiście nikt tak jak Krzysztof nie śpiewa i po co te koncerty. Nikt Krzysztofa nie chce zastąpić, bo to jest niemożliwe. Ale ja, kiedy słyszę, że ktoś śpiewa moją piosenkę, mam po 20 lat, to ja czuję ogromne szczęście. To nie jest dla mnie ważne, jak ktoś to śpiewa, w jaki sposób, jak artykułuje, jaki ma głos, czy to jest chłopak, czy dziewczyna. Dla mnie jest to, jako osobie śpiewającej tę piosenkę, że jest to moja piosenka, dla mnie jest to sama czysta radość i uważam, że Krzysztof też by się cieszył i też by nas wszystkich wspierał, pomimo tego, że oczywiście nie zaśpiewamy nigdy w życiu tak jak Krzysiu. Nigdy. Ale chciałabym, żeby taka opinia poszła w eter, żeby ludzie nie patrzyli na to tak tylko krytycznie. No jak młodzież ma poznać te piosenki? W jaki sposób?
1: No z drugiej strony jednak porównania trochę same się włączają, prawda? Bo każdy z nas pamięta ten oryginał, to pierwsze wykonanie.
0: Tak, ale nikt nie chce go zastąpić. To jest rzecz niemożliwa, nikt tego nie zastąpi. Nie ma takiej szansy. Spotkanie było energetyczne i wzruszające. Ja szczęśliwa, no szczęśliwa Halina Babar, no bardzo byłam szczęśliwa tam w tym miejscu. No te emocje spotkań z ludźmi to też, bo my z Poznania jesteśmy, więc nie widujemy często naszych przyjaciół, choć powiem Państwu, że widziałam się z ludźmi, z którymi nie widziałam się po 20 lat albo i dłużej, i to nie ma znaczenia, że się tyle nie widzieliśmy. Każdy przytulał się tak ciepło jak i ja, więc naprawdę było świetnie. Poza tym Alek jeszcze zadyrygował mi. Mój Oluś był koło mnie.
1: Mój Oluś, czyli oczywiście mąż Haliny Benedyk, Aleksander Maliszewski. A do rozmowy z moją dzisiejszą gościnią, Walejsław, wrócimy za kilka muzycznych chwil.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: No właśnie o to chciałam jeszcze też dopytać, tak? Że jakby tutaj powrót do tego, co też kiedyś państwo robili, czyli występowali razem, tak?
2: Tak, występowaliśmy razem. A mój Alek jest gwiazdą. I to bezsprzecznie. I jego zawód jest jego pasją ogromną. I u niego, jak on wychodzi na scenę, on łamie wszelkie bariery. On robi to tak pięknie. Ja często mówię, że tak się zakochałam w nim od tyłu. Bo jak ja widziałam, jak on dyryguje, to on mnie rozbrajał. I to jest do tej pory. Uwielbiam. Ja jestem szczęśliwa, jak na niego patrzę, jak on to robi. Mhm. Zdarza się, że gdzieś jedziemy i on dyryguje, to ja nie widzę tych wszystkich artystów, tylko tego patrzę na mojego Alka po prostu z uwielbieniem. No on robi to genialnie. Dla mnie. On robi to genialnie. Taka muzyka jest w nim. I Alek jest w ogóle fajną osobą. Bardzo zawsze szanował muzyków. Wiele takich rzeczy uczyłam się od Alka. Cenię go bardzo też w studio nagrań, bo daje świetne rady takie przy nagraniach. Ufam mu i czuję się przy nim pewniejsza. Także i jeszcze wczoraj, jak był tam ze mną, bo te nerwy tam zawsze są. Tak? Hmm. Miałam wysokie buciki. No, drodzy państwo, chyba trochę przesadziłam. Także szłam, chciałam być śliczna. Do tej sukienki musiałam ubrać wyższe buty, bo to im nic innego nie pasowało. Dałam radę. Widzicie, o czym ja do was mówię. No, bo to takie przyziemne, ale to się składa też na tą całość, bo patrzyłam na te piękne młode dziewczyny tam, takie, one jak laleczki są i zgrabne, i zgrabne, i pięknie ubrane, i w ogóle śliczne. I patrzyłam, też miały wszystkie takie wysokie buty. Ta scena jednak wymaga tego akurat taka działalność, ta piosenkarska, nie?
1: Ale to też właśnie, to dobrze, że o tym mówisz, no bo to daje też nam, słuchaczom, taki obraz, że ten artysta na scenie to też jest normalny człowiek.
2: Tak, zmagamy się z taką...
1: Kobieta, która też by chciała ładnie wyglądać, tak po prostu.
2: Tak po prostu. Ale posyłałam buziaki, nie mogłam się opanować z tej sceny. To była Agata Młynarska. Ja nie widzę ich tyle, rzadko się widuję, to cieszyłam się po prostu, że tam są. Ewa Krawczyk jak szalała. Przy tej canzonie d'amore, taki tytuł jest tej piosenki. I ja wiem, że Ewunia śpiewała to z Krzysiem na scenie, więc to tak jakby sama śpiewała, nie? Całe teksty na pamięć. Koncert, chcę państwu powiedzieć, że był tak różnorodny, że wydaje mi się, że widownia sama doceniła tą różnorodność piosenek, jakie wykonywał Krzysztof Krawczyk, takie przypomnienie tego, bo my znamy największe hity, a on nagrał bardzo dużo piosenek, niekoniecznie nam dobrze znanych, a z tak różnego gatunku, no to jest ta jego genialność, że on potrafił wpasować się i zaprezentować tak różne gatunki muzyczne, że jego skala głosu, już nie powiem o tembr głosu, ja mam ukochaną jedną piosenkę, już nie będę wam tutaj wszystkiego opowiadać, ale mam taką piosenkę, którą włączam, jak jest mi smutno, jak jestem szczęśliwa, gotuję obiad i śpiewam ją i tańczę. Są takie piosenki, myślę, że każdy z nas ma w życiu, że ona jest taka ważna i że wtedy odpalamy, kiedy się coś takiego dzieje w naszym życiu.
1: Ale to zdradzisz, która to jest piosenka?
2: Tak, Dzień za dniem. Taki tytuł, Dzień za dniem.
1: Myślę, że to, w jaki sposób opowiadasz o tym koncercie i nawet jak wzruszyłaś się na samo wspomnienie pracy przy nim, to myślę, że to jest najlepsza recenzja tego koncertu.
2: Było cudownie.
1: Bardzo ci dziękuję za to nasze dzisiejsze spotkanie.
2: Ja dziękuję bardzo za zaproszenie. Tym bardziej jestem wzruszona i wdzięczna, ponieważ ja słucham Radia Pogody często. Przejazdy moje gdzieś na spotkania, do pracy, to jest moje radio. Odnajduję tam dużo perełek, których też nie znałam, bo zakres piosenek jest szeroki i doceniam kunszt wielu piosenek, które tu słyszę. Oczywiście jestem szczęśliwa, że tutaj słyszę, czasami mam po 20 lat, bo też jest to miejsce, gdzie młodzież słucha też tego radia, bo to wiem, bo nawet tu usłyszeli tę piosenkę, potem ją lubią, potem mówią, o, jest taka Halinka. I wczoraj też przyszli do mnie tacy młody dziennikarze, którzy mnie zaskoczyli. Przyszli sobie zrobić zdjęcie i mnie przytulić i mi dać buziaka. Ja mówię, ja cię kręcę, no Halinka przeszczęśliwa.
1: Halina lub Halinka, jak tak. Kto woli, Benedyk była moim i państwa
2: Tamara, dziękuję gościem. Serdecznie za zaproszenie.
1: Dziękuję bardzo za tę rozmowę.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: nie dla mnie już przy wannie odkręcasz kran.
1: Reklama.
2: Kategoria trawienie.
3: Po jednej nutce.
2: Ciężko na żołądku.
3: A teraz?
2: Uczucie pełności.
3: Dobrze, i ostatni.
2: Gazy.
3: Świetnie, a co można na to zaradzić?
2: Najlepiej zastosować Travisto.
4: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
8: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: W Amnesty International nie mamy wątpliwości, że osoby starsze i ich prawa muszą być dostrzegane. Też tak czujesz? Dołącz do kampanii Jestem. Już co czwarty z nas jest po 60. Wszyscy chcemy decydować o sobie, żyć na własnych warunkach i korzystać z możliwości, jakie daje świat. Godne życie należy się nam wszystkim. Więcej informacji o kampanii Jestem na stronie amnesty.org.pl.
10: Została ostatnia reklama.
11: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml Neosine. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracania infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
1: Reklama.
10: Radio Pogoda. 103 i 4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
13: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Mam dla Was sporo tematów. Na początek będzie o sezonie grzewczym, a ten już powoli rusza, mówi Łukasz Kubiak z Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu.
14: W związku z tymi chłodniejszymi wieczorami, nocami ZKZL rozpoczął sezon grzewczy w miejskich budynkach. Myślę, że to już jest odpowiedni czas do tego, żeby to ciepło do mieszkań wpuścić. Przypominaliśmy, jak zawsze, najemcom o rozkręceniu głowic termostatycznych, żeby to ciepło prawidłowo płynęło do mieszkań. Kto jeszcze tego nie zrobił, myślę, że warto to zrobić, żeby prawidłowo te nasze grzejniki działały. Ja też oczywiście chciałbym przypomnieć o takich zasadach, jeżeli chodzi o ogrzewanie mieszkania. Warto regulować temperaturę w pomieszczeniach poprzez właśnie zawory grzejnikowe. Idealny, taki optymalny poziom to jest 20 stopni Celsjusza. Warto też obniżać temperaturę na noc. Podczas snu zalecona przez lekarzy temperatura to 18 stopni Celsjusza. Warto też zasłaniać okna na noc, bo zasłony czy rolety ograniczą uciekanie właśnie tego ciepła w mieszkaniu. Warto też wietrzyć krótko, ale intensywnie przy oknach otwartych na oścież. Ten czas powinien oscylować w okolicach 10 minut, ale też warto pamiętać, żeby podczas tego wietrzenia zakręcić zawory do minimum, ponieważ przy intensywnym wietrzeniu ciepło szybko ucieka, wtedy to ogrzewanie staje się bezużyteczne. Mamy nadzieję, że te wszystkie zasady będzie można zastosować w poznańskich mieszkaniach. Ja też pragnę zachęcić słuchaczy, żeby może sprawdzili poradnik oszczędzania znajdujący się na stronie ZKZL-u, gdzie znajdą się informacje nie tylko na temat ogrzewania mieszkania, ale również praktyczne zasady odnośnie ogólnie oszczędzania w mieszkaniach. Dzięki temu może troszkę pieniędzy zostać w portfelu.
13: Sezon grzewczy rusza, a wraz z nim jesienne klimaty. Pozwolicie, to powrócę jeszcze do lata. Zapytałem poznaniaków, jak oceniają minione lato.
15: Bardzo przyjemne. Wbrew pozorom ciepło było.
13: A jesień jaka się zapowiada w Poznaniu?
15: Myślę, że trochę zimna i deszczowa, ale będzie dobrze.
13: A co można jesienią w Poznaniu robić?
15: Możesz zbierać kasztany na przykład, wyjść na spacery. Na przykład przy arenie jest aleja kasztanowców.
16: Zaskakująco satysfakcjonujące. Zaczęłabym od pogody. Te lato było naprawdę słoneczne, więc bardzo profitowałam to słońce na zewnątrz. Poza tym w Poznaniu tyle się dzieje. Ja tu jestem od 6 miesięcy, więc dopiero jestem taką świeżo zrobioną poznanianką i jestem pod wrażeniem, ile tutaj przez całe wakacje się wydarza. Każdy weekend, nie wiem, ulica Świętego Marcina, jakieś występy, jakieś galerie, po prostu miasto żyje. Ja w ogóle uwielbiam lato, bo wtedy wszystkie te szarości i te takie beże zostają gdzieś zapchnięte w głąb szafy i w końcu kobiety wychodzą w kolorowych sukienkach, ludzie się więcej uśmiechają, jest po prostu więcej entuzjazmu i jeszcze to słońce, więc ogólnie takie mocne 9 z plusem na 10.
13: Lato za nami, a teraz wchodzimy w jesień.
16: Włącza mi się mała nostalgia. Już widać, mam bluzę, dresy na sobie.
13: Witam w klubie.
16: Tak, dokładnie. Jesteśmy tutaj z panem redaktorem w klubie już i lubię wrzesień. Jakoś tak ten wrzesień, te takie zimne poranki, ale jeszcze zielone liście mi się podobają.
13: I później październik.
16: O tym nie musimy teraz rozmawiać.
13: Jakie było tegoroczne lato dla pani?
17: No, ciężkie. Ze względu głównie na pogodę, bardzo zmienna.
13: W Poznaniu również?
17: Tak, tak. Bardzo dużo deszczu, niestety. I tak jakby ktoś testował chyba pogodę na Polsce.
13: A teraz jesień. Jak się ona zapowiada? Też może być fajna?
17: No, tak, bardzo w porządku na razie.
13: A co można jesienią w Poznaniu ciekawego robić?
17: Nie mnie chyba o to pytać. Nie mam takich pomysłów raczej.
13: A jest pani jesieniarą tak zwaną?
17: Troszeczkę. Klimat fajny, no.
13: Książka, gorąca herbata z miodem.
17: Tak, filmy wieczorem, cynamonki, pewnie.
13: Jak byście podsumowali tegoroczne lato? Jakie ono było?
15: Ciekawe, takie piękne, spokojne, przyjemne.
18: Choć troszkę zimne w Polsce.
13: A w samym Poznaniu również zimne?
18: Jesteśmy dopiero pierwszy dzień w Poznaniu, jesteśmy z Krakowa.
13: Tak. Teraz jesień. Jesień może też być fajna?
18: Tak, piękna przede wszystkim. Polska jesień najpiękniejsza.
13: A co można jesienią robić w takim razie?
18: No, my wracamy na studia w październiku.
15: Skupić się tutaj, myślę na pewno, ale też
18: z
15: korzystać.
18: Z dobrą książką, korzystać tutaj z dobrych książek. Przede wszystkim takie rzeczy promujemy.
13: A lubicie jesienne klimaty? No właśnie, książki, herbatę gorącą z miodem.
15: Oj, to zdecydowanie pod kocykiem usiąść, poczytać.
18: Przebywanie w parku.
15: Obejrzeć sobie wieczorem. Pospacerować, jak jest taka pogoda, która to pozwala akurat jesienią.
13: Teraz co, delektujecie się Poznaniem?
15: Tak.
18: Wracamy z konferencji naukowej, byliśmy w Gnieźnie i teraz spędzamy czas
15: tak,
18: w Poznaniu.
15: Szkoda byłoby nie skorzystać z Poznania, jak już tu jesteśmy w okolicy.
13: Dzień dobry, mam pytanie. Jak państwo byście podsumowali tegoroczne lato? Jakie ono było?
19: Ciepłe.
20: Oj, pan kłamie, bo pan nie mieszka w Poznaniu i w Polsce, także pan nie wie, jakie było tegoroczne lato.
13: Niech pan zdradzi.
19: W Hiszpanii byłem,
13: no,
19: było ciepło.
13: No to Hiszpania.
20: A w Poznaniu było bardzo sympatycznie, ponieważ nie mieliśmy zbyt dużej fali upałów i było całkiem znośnie i całkiem słonecznie i nie padało zbyt dużo, także uważam, że to było bardzo udane lato.
13: A póki co jesień. Co można ciekawego jesienią w Poznaniu robić?
20: No co, można chodzić na spacery. Mamy piękne parki i piękne ulice niektóre w Poznaniu, więc można na pewno się przejść w różne strony. Wystawy. Co jeszcze można? No na pewno można iść sobie do kina. Można iść sobie zjeść coś dobrego.
13: Co jest pani tak zwaną jesieniarą?
20: Muszę przyznać, że tak, jestem. No,
13: dobra książka.
20: Herbata i kocyk, tak. No.
13: Dzień dobry, mam pytanie. Jak by pani podsumowała tegoroczne lato?
21: No ciepłe, fajnie było.
13: A teraz jesień. I co jesienią ciekawego można w Poznaniu robić?
21: Chodzić do parku.
13: Widzę, że w ręku kubek
21: tak,
13: z kawą jest.
21: Z kawą, tak. Standardowo, tak. Pić kawę można w Poznaniu jesienią, to na pewno.
13: A ja pozdrawiam wszystkich tych, którzy z kawą lubią pospacerować po mieście. Jest wtedy klimacik, prawda? A tymczasem jeszcze raz dziękuję wszystkim tym, którzy poświęcili mi chwilę czasu i powspominali lato, a także zdradzili plany na tegoroczną jesień. A my tymczasem pozostajemy w klimacie tej pory roku. Liście opadające z drzew w okresie jesiennym stanowią znaczący problem dla utrzymania porządku w pasach drogowych naszego miasta. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, oczyszczenie nawierzchni chodników położonych bezpośrednio przy granicy działki należy do obowiązków właściciela nieruchomości. Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu wzorem lat ubiegłych do końca roku kalendarzowego będzie prowadzić akcję mającą na celu pomóc właścicielom, administratorom i dozorcom w uprzątaniu liści opadających na miejskie chodniki położone przy ich posesjach. Mieszkańcy nie zostaną obciążeni żadnymi kosztami, gdyż pokryje zarząd. Poznaniacy i poznanianki sprzątający miejskie chodniki położone przy swoich nieruchomościach mogą składać zamówienia na dostarczenie pustych worków telefonicznie lub mailowo, podając nazwę ulicy oraz numer posesji, gdzie ma nastąpić dostawa, a więcej szczegółów na stronie Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu. Słuchacie niezmiennie naszego magazynu. Teraz kolejny temat. Rozpoczęła się budowa hali szermierczej przy ulicy Droga Dębińska w Poznaniu.
0: Nowy budynek przewidziano od strony ulicy Stadionowej. Na parterze powstanie zaplecze dla sekcji szermierki, ale też tenisa ziemnego czy hokeja na trawie. Planowane są tam szatnie, toalety, ale też miejsce na magazyn, pokój socjalny czy trenerski. Szermierkę będzie można trenować na piętrze. Tam główna sala z planszami została zaplanowana na powierzchni ponad 500 metrów kwadratowych. W ramach inwestycji przebudowana zostanie istniejąca wielofunkcyjna hala sportowa, która zostanie dodatkowo rozbudowana o ponad 100 metrów kwadratowych. Kolejnym elementem tej inwestycji będą 3 korty tenisowe. Będą one odpowiednio odwodnione, oświetlone i ogrodzone. Planowane jest również wybudowanie małego zaplecza technicznego z toaletą i magazynem.
13: Mówiła nam Paulina Nowicka-Szefer z Poznańskich Inwestycji Miejskich. A tymczasem ruszył nabór na kolejną edycję programu staży studenckich.
19: Na chętnych czeka 80 miejsc w samym urzędzie, 4 miejsca w Poznańskim Centrum Świadczeń i 3 miejsca w Ogrodzie Zoologicznym. Staż trwa 4 miesiące, od grudnia do marca. Grafik jest elastyczny i dostosowany do planu zajęć na studiach. Wymiar miesięczny stażu to 60 godzin. Zapraszamy studentki i studentów co najmniej 4. semestru studiów. W ramach stażu studenci mogą zaliczyć obowiązkową praktykę na studiach, jeżeli kierunek jest powiązany z powierzonymi zadaniami na stażu. Za 4 miesiące stażu oferujemy 7644 zł brutto. Szansę na zapoznanie się z pracą dla miasta i dla mieszkańców Poznania ma każdy student. Nabór trwa do 15 października. Formularz aplikacyjny i szczegóły dotyczące rekrutacji są dostępne na stronie poznań.pl/mim/staż/.
13: Mówiła nam Aleksandra Napierała z poznańskiego magistratu. Przypomnę, zgłoszenia można wysyłać do 15 października. A my zupełnie zmieniamy temat. Zajrzymy teraz do nowego zoo w Poznaniu.
22: Pantki, które urodziły się pod koniec czerwca w nowym zoo w Poznaniu, otrzymały imiona. Imiona nadały im panie mieszkanki DPS-u na Poznańskiej Widzie przy ulicy Niedziałkowskiego. Remigiusz Koziński, Ogród Zoologiczny w Poznaniu. My najpierw, kiedy tylko pantki się urodziły, to pojechaliśmy do pań, wyjaśniliśmy, w ogóle cała była prelekcja na temat pandek rudych, na temat tego gatunku, jego biologii, jego konieczności, jego ochrony. No i po tej prelekcji, kiedy tylko określiliśmy płeć pandek, a są to dwie samiczki, no to wtedy już przekazaliśmy te informacje paniom w DPS-ie i one wybrały dla tych pandek imiona. Tam, z tego co wiem, to było głosowanie na ten temat. No i te imiona są dwa. Jedno to Zizi, czyli zdrobnienie od arabskiego Zineb. Oba zresztą pochodzą z języka arabskiego. Zizi to istota mała, urokliwa, pełna energii, radości i beztroski. Otwarta, kreatywna, chętna do zabawy. I jedna z pandek rzeczywiście jest taka nieco bardziej do przodu, można powiedzieć, że jeżeli chodzi o zachowanie, jest zdecydowanie śmielsza i troszkę lepiej rozwinięta, a druga, bardziej wycofana, otrzymała imię Lulu, też pochodzenia arabskiego, które to imię oznacza perłę, perełkę, symbol piękna i delikatności, no i takie właśnie imiona pantki noszą. Przypominam, są to pantki rude, nie mające za wiele wspólnego z pandą wielką, która jest niedźwiedziem. Pantki rude są gatunkiem żyjącym w Azji, na pograniczu Nepalu, Chin, Mianmy. Tam można je napotkać, a więc wschodnie Himalaje, południowo-wschodnia część wyżyny Tybet. Tam pantki rude występują także w zachodnich Chinach. No i jest to gatunek zagrożony wyginięciem. Jego liczebność przez cały czas spada. Głównym powodem jest przede wszystkim niszczenie środowiska, w którym pantki rude żyją. Są to zwierzęta zaliczane do rzędu drapieżnych, ale uwaga, nie drapieżniki. Większość diety pantek rudych to dieta roślinna, pędy, liście bambusów. Pantki występują dosyć wysoko, bo można je napotkać nawet na wysokości 4800 metrów nad poziomem morza. To przypominam, praktycznie dwa razy tyle, ile liczy sobie najwyższy szczyt w Polsce, czyli Rysy. A więc są to zwierzęta, które potrafią żyć wysoko, zwierzęta, które dobrze znoszą nawet dosyć surowe zimy, natomiast no właśnie, potrzebują to życia lasów, potrzebują to życia drzew, po których mogłyby się wspinać, bo robią to doskonale i drzewa i ich konary są właśnie ich takimi podstawowymi ścieżkami przemieszczania się. No i niestety, kiedy te lasy są niszczone, a są one niszczone i w zachodnich Chinach, i na całej części pogranicza Chin, Pakistanu, Mianmy, Nepalu, tych lasów ubywa, a więc ubywa również pandek. Dlatego są właśnie w ogrodzie zoologicznym i dlatego jakkolwiek każde narodziny w ogrodzie zoologicznym nas bardzo cieszą, to narodziny małych pandek cieszą nas, można powiedzieć, podwójnie, tym bardziej, że właśnie urodziły się dwie pandki, a więc mamy w tej chwili Lulu i Zizi, które są córkami Indiry, która to z kolei przyjechała do ogrodu zoologicznego w Poznaniu z ogrodu Nordens Ark w Szwecji, a ich ojcem jest Toshi, którego miejscem urodzenia jest ogród zoologiczny w Ichlawie. Jak zwykle pokazuję Państwu, mówiąc o tych różnych miejscach urodzenia i o tych peregrynacjach pandek, na czym polega praca w ogrodzie zoologicznym, hodowla gatunków zwierząt, które są zagrożone wyginięciem, i widać, jak ważna jest w tym momencie współpraca taka międzynarodowa między różnymi ogrodami i to, żeby zwierzęta z ogrodu do ogrodu jeździły, no i to, żeby dochowywały się potem potomstwa, tak jak to miało miejsce w przypadku Indiry i Toshiego, a więc przypominam, tutaj urodziły się nam dwie samiczki, Zizi i Lulu. Poprzednia córka Indiry, czyli właśnie Kumari, mieszka w tej chwili w ogrodzie zoologicznym w Ustii nad Łabą. Z tego, co wiem, to z dosyć przystojnym młodym kawalerem, a więc również i za nią prosimy trzymać kciuki.
13: A o tym wszystkim prosto z Nowego Zoo w Poznaniu mówił Remigiusz Koziński. Jak słyszeliśmy, pandki Lulu i Zizi mają się dobrze. Wyboru imion, przypomnę, dokonały mieszkanki Domu Pomocy Społecznej na poznańskiej Wildzie. Głosowanie poprzedziło spotkanie oraz prelekcja poświęcona pandkom rudym i roli ogrodów zoologicznych w ich czynnej ochronie zorganizowane na terenie placówki.
10: Radio Pogoda, 103 i 4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
13: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Zapraszam na dłuższą rozmowę, a dziś w moim studio przy 27 grudnia w Poznaniu zagościł
2: aspirant Martin Halasz, rzecznik prasowy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
13: Wakacje za nami. Podsumujmy, jaki to dla Was był sezon letni.
2: Przede wszystkim lato charakteryzuje się ciepłą porą, więc z punktu widzenia strażackiego mieliśmy do czynienia z pożarami lasów, z pożarami generalnie na przestrzeniach otwartych. Te pożary nazywamy takimi, które występują na terenach niezurbanizowanych, więc z jednej strony to gaszenie pożaru, z drugiej strony oczywiście wakacje, czyli podróże, to powodowało wzmożenie na drogach i tutaj wypadki drogowe, różne kolizje, to były te sytuacje, w których też naturalnie jako Straż Pożarna interweniowaliśmy i staraliśmy się uratować życie i zdrowie ludzkie. Bardzo charakterystyczne dla okresu wakacyjnego są wypadki z udziałem motocyklistów i tych także niestety nie zabrakło. Jednak biorąc pod uwagę cały okres wakacyjny, statystycznie zbliżyliśmy się do zeszłego roku, więc można powiedzieć, że ta sytuacja, jeśli tak możemy powiedzieć, była dość stabilna. Mieliśmy kilka zdarzeń na akwenach. Tutaj strażacy nurkowie z grup specjalistycznych w takich sytuacjach, gdzie właśnie odbieraliśmy zgłoszenia o ludziach, którzy albo pozostawili jakieś rzeczy na brzegu i nie można ich zlokalizować, czyli domniemało się, że być może weszli do wody i coś się niedobrego wydarzyło, albo wybierali rowerki wodne, żaglówki, no i na przykład silny wiatr zaskoczył ich na wodzie, przewrócił taki obiekt, znaleźli się oni w wodzie, no albo inne losowe sytuacje, z takimi również mieliśmy do czynienia, no i tutaj nasi strażacy, którzy w każdy z jednostek dysponują tym sprzętem do ratownictwa wodnego, ale także strażacy nurkowie, którzy już są tutaj wyszkoleni do tego, by schodzić pod wodę, również mieli ręce pełne roboty.
13: A tak a propos silnego wiatru, również on tutaj dawał się we znaki we wrześniu w Wielkopolsce. Jako przykład chciałbym tutaj podać Kłecko, to w powiecie gnieźnieńskim. Tutaj ten wiatr naprawdę wyrządził ogromne szkody.
2: Tak, pierwszy weekend września wszystkich nas, można powiedzieć, zaskoczył. Oczywiście prognozy meteorologiczne, czy te komunikaty, które wysyła Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej i do strażaków, ale także do mieszkańców, bo to są też ogólnodostępne informacje, no, spowodowały, że faktycznie w ten pierwszy weekend wrześniowy patrzyliśmy na naszą pogodę z większą uwagą. No i już w piątek o godzinie 19, ja nawet sam jadąc samochodem w Poznaniu tutaj zastałem ścianę deszczu dosłownie, do tego stopnia, że trzeba było zatrzymać się na drodze, bo po prostu nie szło przejechać. Po tym, jak się okazało, przez cały wieczór i w sobotę widzieliśmy te obrazki z Kłecka, z gminy Kłecko w powiecie gnieźnieńskim, gdzie faktycznie, no właśnie te miejscowe silne porywy wiatru, ale także intensywny deszcz spowodowały uszkodzenia. Kilka budynków mieszkalnych z pozrywanymi czy uszkodzonymi dachami, także budynki gospodarcze, a trzeba tutaj dodać, że jesteśmy po żniwach, więc w tych budynkach gospodarczych też są plony żniwne. To były sytuacje, w których interweniowali strażacy, a oprócz tego duża część, można powiedzieć masa sytuacji, w których powalone drzewa, czy zerwane gałęzie, czy to uszkadzały jakieś obiekty, zalegały na drogach, utrudniając komunikację, ale także na przykład uszkadzały cmentarze właśnie między innymi też w powiecie gnieźnieńskim. Ta w cudzysłowie trąba powietrzna, o której też mówili sami mieszkańcy, która przeszła, spowodowała właśnie tak liczne uszkodzenia. No i oprócz strażaków, przede wszystkim strażaków ochotników, którzy miejscowo działali, strażaków Państwowej Straży Pożarnej naturalnie, bardzo mocno tutaj pomogli sami mieszkańcy, którzy w czynie społecznym przyszli, pomagali nierzadko z łopatami, z traktorami, przyczepami, gdzie te różne miejsca były po prostu uprzątnięte i porządkowane. No i mogę śmiało powiedzieć, że to jest taki społeczny przejaw właśnie dbania o dobro wspólne, też przejaw ochrony ludności, którą dzisiaj staramy się tak właśnie pokazywać, że to my wszyscy w takich sytuacjach, jeśli potrafimy sobie poradzić, to możemy powiedzieć, że budujemy tę odporność społeczną i taki właśnie poziom rezyliencji, czyli poziom naszego społecznego odpowiadania na te różne zagrożenia, z którymi mamy do czynienia, także i z burzami, i z anomaliami pogodowymi.
13: Dlatego a propos tych zdarzeń, często dostajemy alerty, ale bywa, że tych alertów nie dostajemy, no bo pogoda jest tak bardzo dynamiczna. Co powinniśmy zrobić, gdy na przykład znajdujemy się na tarasie, na balkonie, jesteśmy gdzieś na działce i zaczyna się dziać, kolokwialnie mówiąc, coś niedobrego w pogodzie? Co przede wszystkim robić?
2: Zacznę może najpierw od tych alertów, które raz faktycznie nas w cudzysłowie bombardują bardziej, a nie zawsze je też otrzymujemy. Trzeba pamiętać, że prognozy pogody to wciąż prognozy. I oczywiście większość z nich sprawdza się. One nie zawsze dotyczą wszystkich terenów tam, gdzie jest dany alert prognozowany. No bo mniej więcej ta prognoza pogody polega na tym, że będzie wiadomo, gdzie będzie przemieszczał się front burzowy, ale nie jest powiedziane, czy w każdym miejscu na przykład deszcz będzie równomiernie padał, czy wiatr w danych miejscach właśnie mniej lub więcej będzie wiał. Więc prognoza jest ważna i postrzeganie tych alertów tak odpowiedzialnie jest równie ważne. Natomiast bywają sytuacje, gdzie mimo iż stopień prognozy burzowej na przykład jest mniejszy, okazuje się, że no właśnie jest inna sytuacja, że ta burza była miejscowo silniejsza. I tak po prostu czasami jest. Pamiętajmy o tym, że za każdym razem, kiedy słyszymy alert pogodowy, czy to w radiu, czy w telewizji, czy korzystamy z aplikacji Regionalnego Systemu Ostrzegania, czyli RSO, czy otrzymujemy alert RCB, czyli wiadomość tekstową na nasz telefon komórkowy, powinniśmy, można powiedzieć, odhaczyć z naszej takiej checklisty, czyli listy zadań, podstawowe rzeczy, na które powinniśmy zwrócić po prostu uwagę. Czyli jeśli jesteśmy w domu, sprawdźmy nasze okna, parapety, balkon, czy nie ma tam takich przedmiotów, które są luźno postawione. Myślę tu chociażby o kwestiach jakichś ozdobników, kwiatów, pozostawionego prania nawet, tak, różnych elementów ruchomych, bo w wyniku po prostu silnego wiatru bardzo często to te właśnie elementy wyposażenia czy wystroju spadają, a jeśli mówimy o budynkach wielorodzinnych, kilkupiętrowych, to nawet niewielka rzecz, która spadnie z góry i trafi na dole w człowieka, który jest jest, który idzie na przykład chodnikiem, może wyrządzić śmiertelną wręcz szkodę, tak, krzywdę. No i możemy mieć do czynienia z co najmniej sytuacją taką, gdzie stali nam się jakaś krzywda, skaleczymy się, a jeśli to będzie coś bardzo ciężkiego, co spadnie nam na głowę, no to możemy stracić wręcz życie. Pamiętajmy o tym, by zabezpieczyć po prostu te przedmioty, a jeśli jest to możliwe, to po prostu schować je, ściągnąć z wyższych gdzieś tam przestrzeni, tak by było po prostu bezpiecznie. Jeśli wyjeżdżamy w dalszą podróż, wyłączmy dostęp do mediów, czyli możemy wyłączyć bezpiecznik prądu, zakręcić kurek z gazem, odłączyć te media, które, na które mamy wpływ w naszym mieszkaniu. To pomaga, dlatego że no, nie jesteśmy w stanie przewidzieć powiedzmy sytuacji kryzysowej i nawet zwykłe przepięcie w gniazdku czasem jest powodem źródła pożaru w domu, w którym przecież nic niedobrego nie robiliśmy. To jest złośliwość rzeczy martwych w cudzysłowie i czasem tak bywa, że to nie zawsze my przecież w swoim domu doprowadzamy do jakiejś niekorzystnej sytuacji albo sytuacji na przykład pożarowej, więc to też możemy zrobić, na to możemy zwrócić uwagę. Natomiast wychodząc na zewnątrz, jeśli spotka nas już taka zawierucha czy jakaś anomalia pogodowa, bo, no nie wiem, nie zawsze zwróciliśmy uwagę albo mieliśmy wyjść na chwilę do sklepu i po prostu ta pogoda zwyczajnie nas zaskoczyła. Korzystajmy z takich punktów schronienia, miejsc, gdzie możemy po prostu się schować i przeczekać zwyczajnie. To nie jest nic odkrywczego, więc przejścia podziemne, zwykły budynek, sklep, jakiś element stałej infrastruktury, to jest ten nasz punkt schronienia, do którego możemy wejść, czy pod który możemy się schować. Jednak pamiętajmy o tym, by nie wybierać takich miejsc jak drzewa, takich, gdzie no, po prostu ten silny, porywisty wiatr może spowodować, że właśnie drzewo czy gałęzie, które zostaną uszkodzone, spadną na nas, czy w jakiś sposób nas przygniotą i będą stanowiły dla nas niebezpieczeństwo. A dodam tylko, że niestety spadające drzewa uszkadzają także samochody. Wśród nich też znajdowali się nieraz ludzie, nasi mieszkańcy. Na szczęście nie notowaliśmy w ostatnich miesiącach takiej sytuacji, by ktokolwiek stracił życie w takim momencie, ale osoby poszkodowane już w takich sytuacjach były, więc to też jest bardzo ważne.
13: Ja przypomnę, że w naszym poznańskim studio apelował
2: aspirant Martin Halasz, rzecznik prasowy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
13: Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Dziękuję.
13: Czas na kolejny temat. Te ostatnie opady deszczu sprawiły, że mamy naprawdę ogromny wysyp grzybów w wielkopolskich lasach. Jak zawsze, najwięcej gatunków można znaleźć w północnej części regionu. Informujecie też o grzybach w okolicy Poznania.
3: To jest bardzo dobry sposób właśnie na spędzanie wolnego czasu, czyli wybranie się z koszykiem do lasu i znalezienie grzybów. Tomasz Maćkowiak, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu. Najlepiej, i to jeszcze dzisiaj pewnie powiemy, pamiętać należy o tym, żeby zbierać te grzyby, które znamy.
13: A powiedzmy, jakie grzyby królują? Mówię o tych jadalnych w Wielkopolsce, w okolicach Poznania.
3: Głównie są to podgrzybki, są to też borowiki. Był czas na kurki, jeszcze się pojawiają. Teraz kanie oczywiście, czyli te, które też wielu poznaniaków preferuje na talerzu. Także grzybów jest bardzo dużo. W ogóle w Polsce mamy ponad 1000 gatunków i grzybów jadalnych, a przeciętnie zbieramy może kilka, tak jak znamy. Także to też trzeba o tym pamiętać. Grzyby są źródłem białek, są źródłem minerałów. Kiedyś się mówiło, że grzyb nie ma właściwości odżywczych. To nieprawda. Naukowcy już grzyby przebadali, a teraz cały czas badania trwają, bo grzyby też są wykorzystywane w medycynie, także ciągle ten świat grzybów jest dla nas, czymś nas zaskakuje i mają też właściwości prozdrowotne. Nie mówiąc już o tym, że rzeczywiście połączenie grzybobrania, czyli takiej aktywności w lesie, też niesie szereg korzyści dla naszych organizmów.
13: Płyną też sygnały o nowym gatunku.
3: Zgadza się, pojawiają się nowe gatunki, w tym grzybów, w świecie roślin, grzybów czy zwierząt, w ogóle w lesie obserwujemy w Polsce te nowe gatunki, no wiąże się to ze zmianą klimatu i tak samo właśnie w świecie grzybów, pojawiają się przybysze z Ameryki, no i tutaj rzeczywiście są spotykane również w wielkopolskich lasach, no i zbierane przez grzybiarzy.
13: Jak te grzyby trafiły do nas, tutaj do naszych lasów?
3: No, zostały zawleczone, zostały po prostu przetransportowane, tak jak wiele organizmów z innych części świata. Globalizacja i to, że w zasadzie mówi się, że świat jest taką globalną wioską, transport, no łatwo przenieść też zarodniki grzybów i tak to się też wydarzyło w przypadku tych amerykańskich borowików, które spotykamy w lasach. No tak, to jest bardzo ważne, żeby zbierać tylko te grzyby, co do których nie mamy wątpliwości, które znamy. Jeżeli takich grzybów warunków nie znamy, to ich nie zrywamy, nie niszczymy. Jeśli mamy wątpliwości, to należy skorzystać z pomocy wykwalifikowanych specjalistów. Mamy chociażby dyżury sanepidu, mamy grzyboznawców. Można zapytać się też właśnie w takich miejscach, czy ten grzyb, którego znaleźliśmy, możemy go spożyć, czy on jest jadalny. Oczywiście są też aplikacje, atlasy, ale no, najlepsze to jest drugi człowiek, to jest ekspert, to jest najpewniejsza, można powiedzieć, metoda, czyli też grzybobranie pod okiem takiej osoby, która zna się na grzybach, to też możemy się dużo nauczyć. No i też warto przy tej okazji pamiętać, żeby nie zrywać też takich młodych grzybów, bo czasami te grzyby, które dopiero co wyrastają, to można je pomylić z jakimiś takimi jadalnymi. W przypadku muchomora zielonawego to jest pomyłka właśnie z kanią, którą nam się wydaje, że zrywamy małą kanię, a to może być muchomor, który jest śmiertelnie niebezpieczny. Także tutaj takich przykładów możemy kilka jeszcze podać. Dlatego zbierać należy już osobniki takie dorosłe grzyba, które znamy, którego możemy rozpoznać i nie mamy wątpliwości.
13: A co jeśli stanie się najgorsze i podejrzewamy, że zjedliśmy właśnie gatunek, który no nie był jadalny? Zaczynają się jakieś tutaj objawy pojawiać?
3: No to już jest sprawa wtedy śmiertelnie poważna i w zasadzie wymagająca natychmiastowej pomocy lekarskiej, interwencji medycznej. Trzeba też pamiętać, że jest kilka gatunków śmiertelnie niebezpiecznych w Polsce, muchomorów, które po prostu mogą nas zabić. Także tutaj czas jest bardzo ważny. Czas reakcji. Co roku gdzieś mówi się w tej przestrzeni medialnej, że ktoś właśnie takiego muchomora zielonawego gdzieś tam spożył i potem no po prostu się śmiertelnie zatruł. Także to jest niebezpieczeństwo, dlatego apelujemy o to, by zbierać grzyby, które znamy, co do których nie mamy wątpliwości.
13: A jeśli mamy wątpliwości do grzybów, które zebraliśmy, pamiętajmy, że zawsze możemy udać się do wielkopolskiego sanepidu.
3: Tak jest. Właśnie to jest instytucja, w której pracują osoby, które się specjalizują, które mają dyżury.
13: W Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu grzyby są sprawdzane w dni powszednie od 7.30 do 14.30. Ruszają też sobotnie dyżury od godziny 10 do 16.
10: Radio Pogoda 103,4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
13: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam, a zaczynamy od gościa w studio, a dzisiaj ze mną
4: Damian Jerszyński, WOBR Wielkopolska. Lato się skończyło, cały czas wracam do tego lata, bo to lato było dla nas bardzo wymagające. Dużo mieliśmy akcji, dużo mieliśmy działań profilaktycznych, dużo tak naprawdę się działo. Na szczęście żadna osoba na terenie miasta Poznania nie utopiła się. Przed nami okres zimowy i znowu musimy się do tego okresu odpowiednio przygotować. Dlatego też jako organizacja staramy się zadbać przede wszystkim w tym momencie o bezpieczeństwo ratowników wodnych. Udało nam się uzyskać dotację z województwa wielkopolskiego. Jest to dotacja przede wszystkim przeznaczona na sprzęt bezpośredniego ratowania ratowników. Może to troszeczkę dziwnie brzmi, ale tutaj musimy zadbać przede wszystkim o bezpieczeństwo ratowników w ferworze akcji ratunkowej. Sprzęt, który zakupiłem, to przede wszystkim kamizelki ratunkowe, które będą wyposażone w specjalne kieszenie, w których znajdować się będą rzutki, radia, sprzęt bezpośredniej pomocy, który jak widzimy jest bardzo potrzebny, jeżeli chodzi o pomoc przede wszystkim w okresie zimowym. My jako ratownicy zawsze mówimy, że kamizelka jest nam potrzebna, kiedy wchodzimy na kajak, na łódkę, na jakąkolwiek łódź. Nie wiem dlaczego jakoś tak niechętnie plażowicze te kamizelki zakładają, chociaż jest to najprostszy sposób ratowania swojego życia, czy też innej osoby. Dlatego też zachęcamy, żeby takie kamizelki właśnie w takich działaniach zakładać, kiedy nie jesteśmy również pewni swoich umiejętności pływackich, kiedy nie znamy dna. Jest to naprawdę znakomity sposób, aby zadbać o swoje bezpieczeństwo. I to nie jest coś złego, coś co nie jest, że tak powiem, no, akceptowalne przez plażowiczów, wręcz przeciwnie. Coraz więcej widzimy, że osoby właśnie te kamizelki mają, ale mimo wszystko ich nie zakładają na siebie.
13: Na jaki sprzęt jeszcze czeka wielkopolski WOPR?
4: Przede wszystkim są to boje SP, czyli takie boje, które pomagają szybko dotrzeć do osoby poszkodowanej i użyć tej boi do wyciągnięcia na brzeg, bez pośredniego kontaktu. Też o tym bardzo dużo mówimy, w jaki sposób pomagać osobie, która uległa wypadkowi nad wodą. Chociażby właśnie przy użyciu boi SP, która przede wszystkim informuje, że się dzieje akcja, bo ma jaskrawy kolor. Po drugie, unikamy bezpośredniego kontaktu z osobą, którą chcemy uratować. Boję podajemy i albo ją zostawiamy. Osoba, która potrzebuje pomocy, sama sobie ją wykorzysta do samoratunku, albo przy pomocy takiej linki holujemy tą osobę na tej boi do brzegu. Czyli to jest bardzo prosty, stary sprzęt, ale bardzo potrzebny, jeżeli chodzi o bezpośredni ratunek osobie poszkodowanej w wodzie. Są to również też rzutki rękawowe, które na przykład możemy wykorzystać stojąc na brzegu. Jest to taki rękaw, w którym znajduje się 25 metrów liny. Wyrzucamy, lina w czasie rzutu wychodzi z rękawa i dolatuje do osoby poszkodowanej i my, nie tylko ratownicy, ale w bardzo szybki i łatwy sposób możemy tą osobę przyciągnąć do brzegu. Znowu, bez pośredniego kontaktu z osobą poszkodowaną. Bardzo prosty sprzęt, wykorzystywany w ratownictwie od wielu lat, troszeczkę niestety zapomniany, ale w tych dzisiejszych realiach naprawdę bardzo potrzebny.
13: A tymczasem jesień za pasem. My rozmawiamy o tym, co potrzebne nad wodą. Kto się zastanawia nad tym, dlaczego o tym rozmawiam teraz, o tej porze, gdy już tutaj jesień puka i to już się zbliża wielkimi krokami, bo wy przygotowujecie się tak naprawdę prawie rok wcześniej do sezonu.
4: Oczywiście ratownicy, dobrzy ratownicy, szykują się cały rok do sezonu. Sezon, można powiedzieć, że trwa cały rok, bo tutaj nie możemy rozgraniczyć sobie, że tylko mamy okres letni, który trwa najczęściej od 1 lipca do 31 sierpnia.
13: A o tym wszystkim na naszej antenie mówi Damian Jerszyński z wielkopolskiego WOPR-u.
4: Dla nas, dla ratowników, rok i sezon trwa cały rok, bo mamy okres letni, okres zimowy, okres taki przejściowy, wiosenny i też jesienny, który wykorzystywany bardzo często jest właśnie do aktywności nad wodą. Za chwilkę rozpoczną morsować, pływać w zimnej wodzie grupy morsów, dlatego też jest to bardzo ważne, a przy okazji jest to też bardzo niebezpieczny okres pod względem właśnie utonięć i wypadków nad wodą. Morsowanie to taki styl życia, naprawdę w każdym mieście, w każdej gminie, gdzie mamy zbiornik wodny, taka grupa morsowa na pewno już się utworzyła. Stało się to bardzo popularne. Na pewno też świadomość tych osób jest dużo, dużo większa niż kilka lat temu. Wiedzą już, że do morsowania też trzeba się przygotować odpowiednio. Ja zawsze mówię, że to jest taka aktywność fizyczna, trening, do którego trzeba przygotować się. Nie można tak wejść, no nie wiem, przepraszam za wyrażenie, z łóżka od razu do zimnej wody, tylko do tego trzeba się po prostu odpowiednio przygotować. Wiadomo jest to, że ten okres taki jesienny, jak mamy teraz, jest bardzo dobry, aby rozpocząć morsowanie. Woda jeszcze nie jest aż tak bardzo zimna, ale dzięki zmieniającej się aurze przygotowujemy, hartujemy swoje ciało właśnie do tej najzimniejszej wody, która jest, że tak powiem, sensem morsowania. Nie polecam do zimnej wody wchodzić bezpośrednio, bez przygotowania i to jeszcze w najzimniejszych miesiącach roku.
13: Teraz nieco zmienimy temat. Sezon jesienny, zimowy to czas, gdy również prowadzicie rekrutację ratowników, by przygotować się do przyszłorocznego sezonu.
4: Jasne, jest to też bardzo dobry okres, aby rozpocząć swoją przygodę z ratownictwem wodnym. Tutaj jako WOPR Wielkopolska takie szkolenia oczywiście organizujemy. Wykorzystujemy jeszcze aurę jesienną. Za chwilkę też wykorzystamy aurę zimową. Ja na przykład na swoich kursach ratowniczych wykorzystuję aurę przede wszystkim zimową. W ramach kursu ratownicy wyszkoleni przeze mnie muszą wykąpać się w zimnej wodzie, aby doznać tego efektu tej zimnej wody, w jaki sposób też się zachowywać. Bo też mówimy dużo o tym, szkolimy, ale brakuje niejednokrotnie tej praktyki, dlatego też z mego punktu widzenia wejście do tej zimnej wody jest bardzo konieczne. Z tego co wiem, jest to chwalone przez samych ratowników, oczywiście też kursantów, przede wszystkim przez osoby, które później ci nasi ratownicy zabezpieczają, bo wiedzą o czym i w jakim środowisku po prostu przyjdzie im za chwilę tak naprawdę działać. Więc jest to dobry okres, żeby rozpocząć i za chwilkę stać się tym ratownikiem, aby od połowy czerwca strzec poznańskich wielkopolskich kąpielisk.
13: A ja przypomnę, że na naszej antenie o tym wszystkim dziś mówił
4: Damian Jerszyński, WOPR Wielkopolska.
13: Dziękuję bardzo za rozmowę.
4: Dziękuję.
13: Zmieniamy temat. W czerwcu odbyła się kolejna edycja rywalizacji w ramach rowerowej stolicy Polski. Uczniowie, nauczyciele, rodzice i przyjaciele poznańskich placówek oświatowych pokonali tysiące kilometrów na rowerach. Najlepsze szkoły odebrały nagrody za swoje osiągnięcia.
0: Rowerowe święto, podsumowanie zaangażowania przede wszystkim uczniów, ale również ich rodziców, nauczycieli w tegoroczną edycję rowerowej stolicy Polski. Magdalena Piotrusik-Adamska, zastępczyni prezydenta miasta Poznania. To szkoły naprawdę dały czadu w tym roku.
13: No właśnie, ilu uczniów zostało nagrodzonych? Ile szkół?
0: 5 szkół i tu trzeba przyznać, że te szkoły w klasyfikacji ogólnej z 6 pierwszych miejsc stanęły na 5-osobowym podium, czyli 5 szkół z Poznania w pierwszej szóstce się znalazło. No, jest to szkoła podstawowa numer 46 imienia Marii Dąbrowskiej, pierwsze liceum ogólnokształcące imienia Karola Marcinkowskiego, szkoła podstawowa numer 7 imienia Erasma z Rotterdamu, szkoła podstawowa numer 45 oraz szkoła podstawowa numer 61. No, myślę, że tak, możemy chociażby porównać zeszłoroczne wydarzenie, zeszłoroczny pilotaż, gdzie nasze szkoły wykręciły prawie 200 tysięcy kilometrów. W tym roku jest to prawie 300 tysięcy kilometrów.
13: Pani osobiście jeździ na rowerze?
0: Jeżdżę w Poznaniu, najczęściej uderzam na Strzeszynek, na Drusałkę, być może czasami do Kieksza. Znaczy, na pewno jeżeli chodzi o okolice, to ja zawsze czerpię z poznańskiej zieleni. To jest dla mnie ważne, żeby korzystać z natury. Natomiast co mi jeszcze daje? Daje spokój, daje dużo dystansu i daje mimo wszystko odpoczynek. Mimo, że czasami to są kilometry pod górkę, ale jest okej.
13: A czego by życzyła pani innym rowerzystom z Poznania i nie tylko?
0: No, na pewno więcej czasu na to, żeby móc jeździć rowerem. W Poznaniu mamy bardzo dużo dróg rowerowych w porównaniu z innymi miastami, także mieszkańcom tamtych miast życzę rozwoju ścieżek.
5: Nazywam się Agnieszka Idaś, jestem tutaj wicedyrektorem szkoły nr 46 w Poznaniu imieniem Marii Dąbrowskiej i jesteśmy tutaj w takim naszym gronie, przedstawiamy

0: miejsce zdobywać.
1: A co właśnie daje Wam jazda rowerem?
2: No na pewno wzmacnia nasze nogi, kondycję na pewno.
1: Jest radość?
3: Jest!
1: Przypomnę, poznańskie szkoły wykręciły kilometry dla Poznania.
4: Jeszcze co chciałbym powiedzieć, że często jazda rowerem też daje nam adrenalinę.
1: Kaski oczywiście są.
5: Oczywiście, tak.
1: Na głowie. A co myślicie ogólnie o tym przepisie, który wszedł w życie?
6: Jest dobrze.
0: U nas w szkole już od dawna funkcjonuje taki projekt właśnie Jeżdżę bezpiecznie, jeżdżę w kasku i tu mamy właśnie promowanie tego takiego jeżdżenia bezpiecznego z zabezpieczeniem w kasku i od dawna dzieje się dużo zajęć, dużo właśnie takiej profilaktyki związanej z tym. Także trochę wprzedziliśmy przepisy i nasi uczniowie jeżdżą bezpiecznie w kaskach.
1: Co tu w rękach?
7: Nagroda. 7000 zł.
1: O, i na co przeznaczycie te środki?
0: Stację naprawczą dla rowerów. Tak, mamy rok temu przeznaczyliśmy część nagrody na to, żeby powiększyć naszą taką miejsce parkingowe dla rowerów właśnie przy szkole, bo mamy sporo uczniów, którzy dojeżdżają na lekcje rowerami, a w tym roku planujemy, żeby to była stacja naprawcza dla rowerów, żeby można było skorzystać, kiedy coś się wydarzy.
8: Monika Buźko, koordynator zrobienia szkoły.
1: Jest radość?
8: Ogromna. Drugi sukces, drugie pierwsze miejsce, więc za rok bijemy kolejny rekord.
9: Dzień dobry, Agnieszka Szajek, Szkoła Podstawowa nr 7 w Poznaniu.
1: Które miejsce zajęliście?
9: Zajęliśmy przepiękne, bardzo ciężko wypracowane trzecie miejsce, drugi rok z rzędu.
1: Lubicie kręcić kilometry?
9: Lubimy. Radość.
1: A gdzie po Poznaniu jeździcie?
9: Różnie, zielone tereny najczęściej.
1: Dlaczego wybieracie zielone tereny w Poznaniu?
9: Można poznać najwięcej natury.
10: Andrzej Janowski, Stowarzyszenie Rowerowy Poznań. Odbyła się ceremonia rozdania nagród dla szkół w ramach rywalizacji o Puchar Rowerowej Stolicy Polski. Podobnie jak w roku ubiegłym, bardzo zaangażowały się w tą zabawę poznańskie szkoły. Spośród sześciu pierwszych miejsc, takich drużynowych, grupowych, w tej pierwszej szóstce aż pięć szkół się znalazło. Cztery pierwsze miejsca to też były szkoły. To cieszy to, że uczniowie chcą jeździć na rowerach, ale przede wszystkim też to, że w szkołach są nauczyciele, którzy im to zorganizowali, którzy ich do tego zachęcali, którzy ich mobilizowali i w tą zdrową rywalizację włączyli.
11: Tadeusz Mirski, Rowerowy Poznań. Tak, cieszymy się, że społeczności szkolne zaangażowały się w rywalizację w ramach Rowerowej Stolicy Polski. Wierzymy, że to jest przyszłość, tak? To, że dzieciaki jeżdżą na rowerach, powoduje, że są bardziej samodzielne, są zdrowsze, są bardziej pełne energii. No, są badania, które pokazują, że dzieciaki, które dojeżdżają do szkoły na rowerach, potem lepiej się uczą, lepiej przyswajają wiedzę i są bardziej aktywne w czasie zajęć.
1: A przyznają, jakie miejsca wybierają najczęściej?
11: No, bardzo widać to, że szkoły, które są na peryferiach, które mają takie uspokojone osiedla, to tam dużo łatwiej jest dzieciakom wybrać tę codzienną drogę i do szkoły, i po południu. I one bardzo chętnie jeżdżą właśnie i na lekcje, i na zajęcia, i tak fajnie spędzać czas. No i wiadomo, że w centrum jest coraz trudniej, im bliżej centrum, bo jest coraz więcej takiego ruchu samochodowego. Natomiast to jest jakaś nasza odpowiedzialność jako dorosłych, żeby te wnętrza osiedli, gdzie nie będzie dróg dla rowerów, ale to są takie przestrzenie do życia, gdzie powinna być jakość przestrzeni, gdzie powinno być bezpiecznie. No i to jest nasza odpowiedzialność, żeby te przestrzenie tworzyły dzieciakom warunki do tego, żeby mogły fajnie jeździć.
1: A wszystkim uczniom gratulujemy. A my tymczasem pozostajemy w rowerowym klimacie. Jak się okazuje, jesień nie odstrasza poznańskich cyklistów.
12: Widzimy faktycznie naprawdę duże tłumy poznaniaków, poznanianek na trasach rowerowych. Karol Raniszewski, Rowerowy Poznań. Rzeczywiście widzimy, że na niektórych trasach ten ruch już jest taki, że w niektórych okresach roku rzeczywiście już jest tłoczno wręcz.
1: Jakie miejsca są najbardziej oblegane przez właśnie mieszkańców, mieszkanki naszego miasta?
12: No, my mamy ten komfort, że mamy na bieżąco liczony ruch rowerowy za pomocą już teraz, można powiedzieć, kilkudziesięciu, tych jest ponad 30, prawie 40 liczników rowerowych i one na bieżąco rejestrują nam ten codzienny ruch. No i na pewno takim absolutnym topem, jeżeli chodzi o trasy rowerowe, stały się mosty berdychowskie. No, oczywiście od wielu lat już rowerowa trasa grunwaldzka jest również w takim topie. Rowerem jest szybko, przyjemnie.
1: Bo nie ma złej pogody na rower, są tylko złe ubrania i brak przygotowania.
13: Radio Pogoda 103,4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam, a ten kwadrans zaczniemy od dobrej informacji dla mieszkańców ulicy Krotoszyńskiej w Poznaniu.

0: Aniu.
1: Mieszkańcy ulicy Krotoszyńskiej mogą bezpieczniej czuć się po zmroku,
0: mówi Agata Kaniewska z ZDM-u.
1: A to wszystko za sprawą nowego oświetlenia ulicznego, które zostało zamontowane na ich ulicy w ramach zwycięskiego projektu budżetu obywatelskiego Poprawiamy bezpieczeństwo pieszych. Realizacja projektu polegała na montażu słupów oświetleniowych wraz z oprawami typu LED na ulicy Krotoszyńskiej po jej południowej stronie na odcinku od ulicy Pokrzywno do posesji nr 13. Koszt całkowitej inwestycji to prawie 160 tysięcy złotych. Warto tutaj wspomnieć, że w ramach projektu PBO Poprawiamy bezpieczeństwo pieszych na początku tego roku wybudowaliśmy doświetlone przejście dla pieszych przez ulicę Ostrowską przy przystanku autobusowym Łopawska oraz drugie przejście przez ulicę Michałowo przy skrzyżowaniu z ulicą Stewnicką.
0: Przypomnę, inwestycja była realizowana w ramach zwycięskiego projektu Poprawmy bezpieczeństwo pieszych z poznańskiego budżetu obywatelskiego 2024. A jeśli jesteśmy już w temacie bezpieczeństwa, jesienią nie zapominajmy o odblaskach.
2: By być widocznym dla innych uczestników ruchu drogowego, dla kierujących, to, że my widzimy kierowcę, widzimy samochód, nie oznacza, że ten kierowca widzi nas jako rowerzystów, jako pieszych, więc tutaj ta widoczność zwiększona jest bardzo potrzebna. Będąc widocznym na drodze, na pewno jesteśmy bezpieczniejsi. Komisarz Małgorzata Michać, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Tutaj ja powiem, że nie każdy bohater nosi pelerynę, ale każdy bohater nosi na pewno kask ochronny i odblask.
0: Powiedzmy, że w Poznaniu również rowerzyści chętnie jeżdżą jesienią.
2: Oczywiście, że tak. To jest bardzo dobry, fajny środek transportu. Świetnie. My lubimy bardzo rowerzystów, ale lubimy tych rowerzystów rozsądnych, rozważnych, którzy dbają o to bezpieczeństwo na drodze. Musimy pamiętać, że rowerzysta to niechroniony uczestnik ruchu drogowego i w starciu z samochodem naprawdę ma bardzo małe szanse.
0: Pamiętajmy, dzięki odblaskom również piesi stają się znacznie bardziej widoczni, nawet z daleka. A tymczasem wielkopolscy motocykliści zakończyli sezon na Torze Poznań. Przy okazji apelowali.
3: Zawsze motocyklistom warto przypomnieć, żeby nie jeździli po mokrym na przejściu dla pieszych po białym, tylko po czarnym, bo tam jest zawsze ślisko twardy białej. Podkreślam, żeby użytkownicy dróg, przede wszystkim samochodziarze, sprawdzali lusterka i częściej spoglądali, bo motocykl jest bardzo szybkim urządzeniem, parę sekund i kogoś masz w lusterku.
0: A mówił organizator zakończenia sezonu motocyklowego w Poznaniu Jacek Markowski.
4: Blisko mieszkańców.
0: ZKZL wymieni okna w mieszkaniach komunalnych.
5: Podpisaliśmy dużą umowę na wymianę stolarki okiennej.
0: Łukasz Kubiak z Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych.
5: Ta wymiana obejmie 133 mieszkania komunalne i 2 lokale użytkowe. Myślę, że zadaniem ZKZL-u jest nie tylko budowa nowych mieszkań, remontowanie kamienic, ale też podnoszenie standardu tych mieszkań, które już są w zasobie, podnoszenia komfortu tych mieszkań i automatycznie też mieszkańców. Cieszymy się, że taka wymiana nastąpi. To dosyć duża umowa, bo koszt to blisko 2 miliony złotych. Będziemy sukcesywnie te okna wymieniać. Planujemy zakończyć tą wymianę w pierwszym kwartale 2027 roku, bo też musimy pamiętać, że w tej chwili jesteśmy przed okresem zimowym, więc oczywiście tych okien też nie będziemy wymieniać przy mrozach, dlatego też ten czas jest taki długi. Dla nas to też jest istotne, że sporo z tych mieszkań są to mieszkania zabytkowe, więc musieliśmy też uzyskać i będziemy musieli pozyskać dodatkowe zgody miejskiego konserwatora zabytków, ale dzięki temu też te budynki będą wyglądać dobrze i w takim starym, historycznym stylu, z czego się bardzo cieszymy. No, oczywiście jest tak, że w przypadku zabytkowych kamienic, no to musimy uzyskać pozwolenia MKZ-u, także będą to okna drewniane, ale też już te same szyby będą już w tym nowym standardzie. Natomiast chodzi o to, żeby nie ucierpiała na ten wygląd całej kamienicy. Także tutaj mogę uspokoić słuchaczy, nie będzie takich normalnych okien w tych starych kamienicach, tylko będą wymieniane na drewniane, ale oczywiście ich jakość będzie na najwyższym poziomie. Te okna są wymieniane praktycznie w całym Poznaniu. My zwracaliśmy uwagę na te mieszkania, które faktycznie potrzebują wymiany tej stolarki, także nie chciałbym tutaj wskazywać dokładnych adresów z tego względu, że jest to rozsiane praktycznie po całym Poznaniu.
0: Tyle o oknach, a teraz o czujkach, bo przed nami sezon grzewczy. Planujecie również w tym roku akcję rozdawania czujek?
5: Tak, oczywiście, to jest dla nas bardzo ważna akcja, bardzo istotna. Trochę nawiązując do tych okien, można powiedzieć, że będą szczelne okna. To też warto zadbać o piece gazowe, żeby one również były szczelne. Warto tutaj przypomnieć, że najemcy powinni raz w roku, bo taki jest obowiązek ustawowy, serwisować piece gazowe, żeby to wszystko dobrze funkcjonowało i też przede wszystkim, żeby to było bezpieczne dla zdrowia i życia. My ze swojej strony jako ZKZL rozdajemy czujniki czadu właśnie po to, żeby ludzie czuli się bezpieczni. Taki czujnik może dostać każda osoba, która posiada kocioł gazowy. To małe urządzenie, ale bardzo ważne, bo potrafi uratować nasze życie. Ten czad to jest bezwonny jednak gaz, który jak się ulatnia, nie jest wyczuwalny przez człowieka, dlatego to małe urządzenie może nam pomóc i zachęcamy wszystkich najemców komunalnych, żeby po taki czujnik do nas przyszli.
0: W jaki sposób można to zrobić? Trzeba wcześniej gdzieś coś kliknąć, jak to się mówi kolokwialnie.
5: Tak na dobrą sprawę, wystarczy tylko przyjść, wylegitymować się, pokazać, że jest się najemcą komunalnym. My oczywiście sprawdzamy, czy taka osoba posiada taki kocioł gazowy. Mamy to w swojej ewidencji, ale ja też zachęcam osoby, które już pobrały taki czujnik, ponieważ taki czujnik ma swoją żywotność i jeżeli już ta żywotność tego czujnika się kończy, również takie osoby mogą przyjść i ponownie taki czujnik pobrać. Myślę, że bezpieczeństwo mieszkańców jest dla nas priorytetem.
0: A ile takich czujników udało się już rozdać poznaniakom, poznaniankom?
5: No liczymy to już w tysiącach egzemplarzy, także szacujemy, że w tej chwili około 85-90% tego zasobu już odebrało ten czujnik, ale to nadal nie jest 100%. My byśmy sobie życzyli, żeby każdy, kto posiada kocioł gazowy w zasobie komunalnym, taki czujnik posiadał i żeby ten czujnik miał odpowiednią żywotność, dlatego zachęcamy do sprawdzenia swoich starych czujników, a jednocześnie te osoby, które nie pobrały czujników, zapraszamy czy do biura obsługi klienta, czy do punktu obsługi klienta. Wystarczy przyjść, pokwitować, odebrać, zamontować i cieszyć się bezpieczeństwem.
0: Ta świadomość chyba jest coraz większa, jeśli chodzi o te czujniki, o czad, o te niebezpieczeństwa.
5: Rzeczywiście, zgadzam się. Coraz więcej osób jest świadomych, coraz więcej osób do nas przychodzi. Ludzie zaczynają dbać o swoje bezpieczeństwo. My prowadzimy takie akcje edukacyjne, czy właśnie odnośnie klatek schodowych, żeby nie zastawiać tych klatek schodowych w kontekście na przykład pożaru. Również jeżeli chodzi o czujniki czadu, to rozdaliśmy tych czujników dużo. My się ogromnie z tego cieszymy, że ta świadomość jest coraz większa, ale też naszym zadaniem jest cały czas edukować, cały czas przypominać, bo myślę, że to jest bardzo, ale to bardzo ważny temat. Przeprowadziliśmy taką pierwszą, taką dosyć dużą akcję po pożarze, który zdarzył się przy ulicy Kraszewskiego. To oczywiście była ogromna tragedia. My od tego czasu przypominamy cały czas o tych akcjach i muszę przyznać, że takich sytuacji, gdzie są zastawione drogi ewakuacyjne, jest coraz mniej. Myślę, że ludzie mają świadomość, że to jest istotne, żeby taka droga ewakuacyjna była drożna. Mamy nadzieję, że takie sytuacje nie będą się zdarzać, bo to będzie oznaczało, że wszystkie kamienice, takie pożary czy jakieś wypadki się nie zdarzają, czego bym sobie i wszystkim poznaniakom życzył, no ale musimy być gotowi na wszystkie rozwiązania, ale myślę, że ta świadomość jest dużo, dużo większa i tych problemów jest po prostu bardzo mało.
0: O tym wszystkim na naszej antenie mówił Łukasz Kubiak z Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalnych w Poznaniu. Pięknie dziękuję za rozmowę.
5: Dziękuję bardzo.
0: A w naszym programie teraz Swarzędz i zdarzenie w sklepie na jednym z tamtejszych osiedli.
6: Jak ustalili policjanci pracujący na miejscu zdarzenia, 40-latek wszedł do marketu, zabrał z półki dwa opakowania szczoteczek do zębów o łącznej wartości niespełna 14 zł, a następnie skierował się do wyjścia, nie płacąc za towar. Wyjście ze sklepu uniemożliwił mu pracownik ochrony, który próbował go ująć. Mężczyzna, chcąc zachować skradziony towar, zaczął szarpać i odpychać ochroniarza. W pewnym momencie wyciągnął z kieszeni gaz pieprzowy i spryskał nim twarz pracownika, uzyskując w ten sposób możliwość ucieczki. Ochroniarz wraz z drugim pracownikiem ruszyli za 40-latkiem. W trakcie pościgu mężczyzna zgubił skradzione szczoteczki. Nie zamierzał on jednak rezygnować z ucieczki. Ponownie, jak ustalili policjanci, użył gazu wobec próbujących go zatrzymać ochroniarzy, po czym oddalił się z miejsca zdarzenia. Sprawą natychmiast zajęli się policjanci z Komisariatu Policji w Swarzędzu. W funkcjonariusze ustalili dokładny przebieg zdarzenia, a także zweryfikowali rysopis osoby podejrzanej. Następnie rozpoczęli sprawdzenie terenu, koncentrując działania na możliwym kierunku jego ucieczki. Ich starania szybko przyniosły efekt. Kilkadziesiąt minut później policjanci rozpoznali 40-latka na chodniku, kilka ulic od sklepu. Mężczyzna został zatrzymany. Podczas interwencji okazało się, że był nietrzeźwy. Policjanci znaleźli przy nim również narkotyki, marihuanę oraz mefedron. 40-latek trafił do policyjnego aresztu. Zebrany przez funkcjonariuszy materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyźnie w prokuraturze zarzutu kradzieży rozbojniczej w wypadku tzw. mniejszej wagi. Nie był to jednak jego pierwszy konflikt z prawem. 40-latek działał w warunkach recydywy, dlatego grozi mu kara nawet do 7,5 roku pozbawienia wolności.
0: Mówił podkomisarz Łukasz Paterski z poznańskiej policji. A teraz zajrzymy do Leszna, a tam...
7: Fragment ulicy Bohaterów Westerplatte, gdzie kiedyś był postój taksówek, właściwie już od kilku lat wykorzystywany jest przez dzieci i młodzież do tego, aby tam się bawić, jeździć na deskorolce, na hulajnogach. Oni próbują tam robić jakieś triki na krawężnikach i wykorzystują sobie różne naturalne przeszkody do doskonalenia swoich umiejętności. Stąd pomysł, aby im to ułatwić, aby im dać nowe wyzwania, nowe możliwości. Bardzo małym nakładem, bo to jest raptem kilkanaście tysięcy złotych, ustawiliśmy betonowe takie specjalne elementy, które mogą im pozwolić tutaj na rozwijanie tych umiejętności, na rozwijanie swojej pasji. Cały projekt był konsultowany z przedstawicielami Leszczyńskiego Stowarzyszenia Sportów Ekstremalnych, czyli z tą grupą osób, która stoi za budową Skate Plazy. Fajnie, że jest taka współpraca, bo jednak oni najbardziej wiedzą, czego potrzeba, jak to powinno wyglądać i po prostu słuchaliśmy ich.
0: Mówiła nam Lucyna Gbiorczyk z leszczyńskiego magistratu. Pogoda będzie sprzyjała grzybiarzom, a tych w Poznaniu nie brakuje. Szykuje się nam ciepła jesień.
8: Znaczy to generalnie temperatura na globie wzrasta. Pamiętajmy, że północna półkula jest obecnie najcieplejsza w historii, znowu pomiarów, więc generalnie świat cały staje się coraz cieplejszy i to rzeczywiście jest taka dobra przesłanka do tego, żeby spodziewać się, że jesień naprawdę może być ciepła. Bogdan Chojnicki, profesor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Katedra Bioklimatologii. To znaczy, normy są oczywiście jakby określone przez te lata obserwacji i to należy się po prostu spodziewać wartości wyższych niż norma, ale proszę też zwrócić uwagę na ciekawą rzecz, jeżeli chodzi o percepcję społeczną tych warunków wrześniowych. Zupełnie niedawno padł kolejny rekord ciepła i w zasadzie tych komentarzy zbyt wielu nie było. Dlatego, że te okresy jesienne, zimowe, w mnich często, czy wiosenne, często obserwujemy uderzenia ciepła, z tym, że jest to temperatura, która rośnie powyżej pewnego takiego standardu, który określamy jako chłodny. I to powoduje, że my często tych efektów nie zauważamy. To widać w statystyce, bo statystyka jednoznacznie opisuje, czy przewiduje, jaka temperatura powinna być określonego dnia. Natomiast dla nas im cieplej, tym lepiej. I w perspektywie jesieni, no trzeba się liczyć z takimi uderzeniami ciepła. Tu też w pewnym sensie bezpiecznie należy powiedzieć, że takie prognozy, one są w pewnym sensie dość ogólne i trzeba też pamiętać o tym, że napływ jakiejś masy chłodnej na pewno może się zdarzyć. Natomiast jeżeli prognoza mówi, że będzie cieplej niż zwykle, to po prostu są o wiele większe szanse na to, że po prostu napłynie nam masa ciepłego powietrza i kolejny raz zrobi nam swego rodzaju lato jesieni. Zobaczymy, jaka będzie zima, natomiast no też warto pamiętać wciąż o tym, że ta globalna temperatura, ona jest naprawdę bardzo, bardzo wysoka. W tym akwarium, w którym my żyjemy, po prostu w całym akwarium robi się coraz cieplej. Jeżeli temperatura globalnie rośnie, to teraz wystarczy podmuch powietrza z południa, a te się potrafią zdarzyć we wrześniu. Pamiętamy, notowaliśmy już bardzo wysokie temperatury. Jeżeli to tło termiczne jest odpowiednio wyższe, no to taki podmuch po prostu będzie, mówiąc kolokwialnie, robił rekordy.
0: A ciepła jesień oznacza grzyby w lasach, a tych nie brakuje również tych naszych, wielkopolskich.
4: Radio Pogoda 103,4 FM.

0: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
1: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
0: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
4: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml Neozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
6: Została ostatnia reklama.
7: W Amnesty International nie mamy wątpliwości, że osoby starsze i ich prawa muszą być dostrzegane. Też tak czujesz? Dołącz do kampanii Jestem. Już co czwarty z nas jest po 60. Wszyscy chcemy decydować o sobie, żyć na własnych warunkach i korzystać z możliwości, jakie daje świat. Godne życie należy się nam wszystkim. Więcej informacji o kampanii Jestem na stronie amnesty.org.pl.

nad wzgórzami biała sukienka. Sen się skończył, ale nie minął. Stoi w oknie, stoi panienka. Opłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy. Wiatr na wzgórzach zbiera dmuchawce.

Białe wino, jeziora w szklance. Przyjechało ruchome kino. Świat się kręci w szalonym tańcu. Popłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy. Będę twoim nadwornym krawcem. Centymetrem miłość wyjdzie.

0: Opowieść Radia Pogoda.
1: Helena Mniszkówna. Magnesy serc.
2: A tymczasem Krystyn był zachwycony Dęboszem i po powrocie do Kromiłowa opowiadał o nim szeroko. Hrabia August z założonymi rękoma za plecy stał przed nim, pochylony naprzód i dolną wargą przeżuwał nieustannie, wysuwając ją naprzód i cofając w dół. Mochyński wierzył Zachojskiemu, więc jego zdanie o Dęboszu utwierdziło jego własne, poprzednie wrażenie. Tak, tak, tak, to prawdziwy dąb, powtarzał po kilkakrotnie to samo. Widziałem go, bardzo krótko, ale przeniknąłem. Dzielna jednostka być musi, szkoda tylko, że tego owego chłop. Masz tobie, zagrzmiała hrabina Oktawia. Ty, Guciu, zawsze będziesz żale swoje wywodził nad kwestiami najbardziej naturalnymi. Zawsze pozostaniesz optymistą własnej sfery, z której według ciebie pochodzi jedynie wszystko to, co mądre, dzielne i doskonałe. Chciałbym, by tak było, ale tego owego stara, kosztowna tabakierka leżąca u antykwariusza także chciałaby znaleźć się jeszcze w kieszeni króla Stasia. Ten Dębosz to kolega Kasi? Spytał Zebrzydowski. Tak, i przyjaciel, rzekł Krystyn. Przyjaciel? Cóż chcesz, inteligentny, bardzo zdolny inżynier, działacz, ideowiec. I co jeszcze? A na zakończenie tej litanii nie zapomnij dodać chłop zamiast amen. Cóż z tego war, że ciebie to gniewa, jęknął Mochyński. Jednakże kto wie, czy amen nie odpowiada bardziej nam niż takim dęboszom. W zestawieniu z nami snadniej jakoś pasuje. Oktawcia ma rację. My, uważasz, to stare, stylowe pałace, trochę już w ruinie, trochę łatane, trochę walące się dopiero, w których zmurszałe papirusy, pergaminy, portrety i różne antyki jedzone są przez mole zapomnienia i szarpane przez różne gryzonie współczesne, czasem niesprawiedliwe. A wiesz dlaczego? Oto, że nie potrafimy sami strzepnąć z siebie pył przeszłości. To cały nasz urok, zawołał War. Stare zbroje mogą być pucowane tylko przez profanów. Ale stare, walące się pałace zawsze będą zdystansowane przez nowoczesne drapacze nieba. Takim właśnie przykładem drapacza nieba jest Dębosz. Myli się wujeczek, zawołała żywo Kasia. Dębosza można porównać raczej do solidnego domu w zagrodzie naszej polskiej wsi, której przyszłość jest w sferze ideałów możliwych do osiągnięcia. Nasza rozmowa nie pozwala wątpić, że gospodyni domu jest architektką, zaśmiał się War przerywając. Kultura naszych wsi, ciągnęła Kasia, organiczna, moralna i zewnętrzna, ale z zachowaniem tradycji. Rodowych, sarknął War z ironią. Rodzinnych, poprawiła Kasia z naciskiem. Jest marzeniem Andrzeja. Jako typ obywatela kraju i jego przyszłości mocnej i nowej, szlachetnej i religijnej, szanującej tendencje. Pradziadowskie, znowu wtrącił War szyderczo. Polskie i narodowe. Andrzej nie jest wzorem drapaczów nieba, lecz obrazem kulturalnego chłopa przyszłości. Co za Andrzej? Po co Andrzej? Czy nie wystarcza Dębosz? Irytował się Edward. Skąd ta poufałość między Zebrzydowską a jakimś Dęboszem? On jest moim kolegą. Nauka i koleżeństwo zatraca wszelkie tego rodzaju różnice polegające na brzmieniu nazwisk. Tylko nazwisk? Socjalnie łączy nas nauka i praca. Osiągnięta zaś stąd wiedza daje umysłom możność głębszej oceny walorów duchowych człowieka niż jego rodowody. Kasia wypowiedziała to bardzo żywo i wyszła z pokoju. Brawo, brawo Kachna, umie bronić swoich ideałów spod strzechy. Śmiał się Edward. Pani Beata dostała sztucznych spazmów, którymi się jednak nikt nie przejął, jako że były zbyt często powtarzającym się efektem i mało efektownym wedle opinii Wara. Mochyńska, wesoło coś dowodząc, podreptała za Kasią. War najspokojniej usiadł do fortepianu, a Mochyński założył ręce za plecy, wysunął dolną wargę i zaczął nią przeżuwać. basta. Wypowiedział wreszcie jedno, jedyne słowo. Co to znaczy? Spytał Krystyn z humorem. To znaczy, że wy, młodzi, zaczynacie dźwigać nasze stare pułapy, opajęczynione przesądami. To znak, że z naszych ruin wystrzelą potężne wieżyce nowych poglądów i działań. Co to jednak jest kultura? Im bardziej wiekowa, tym łatwiej odczuwająca ciężar naszej pleśni. Ja jednakże pozostanę przy tej szanownej pleśni naszej, rzekł War melancholijnie. Tak, ty już nie wystrzelisz żadną wieżycą, najwyżej jakimś nowym konceptem tego, owego, afrykańskim. Hrabia kiwał głową, przytwierdzająco w stronę Wara. Może teraz azjatyckim dla odmiany? Śmiał się Krystyn do szwagra. No, War, czy się zaklimatyzujesz u nas na dłużej, czy znowu pryśniesz do jakich Biaric na początek? War patrzył na niego lekko, z cichą piosenką francuską na ustach. Może zacznę od Wiednia? Rzucił mimochodem. A, Wiedeń, Wiedeń, ale cóż pomoże tęsknota, skoro... Mohiński wyciągnął obie kieszenie ubrania na wierzch pod szewką i dokończył patetycznie, skoro takie status quo, basta. Zebrzydowski uderzył silniej kilka akordów. U mnie to samo, stwierdził w myśli. Od tamtej pory każde rozdrażnienie Edwarda, wybuchające coraz częściej, kończyło się na dęboszu. Kasia zacięła się w sobie i nie podchwytywała tematu, co doprowadzało do większego zdenerwowania Wara. Usposobienie jego stało się trudne ponad wszelką miarę. Albo był zły i zdenerwowany, sam nie wiedząc, czego chce, albo satyryk chlaszczący wszystko i wszystkich swoim szyderstwem, albo krańcowy apatyk. Wtedy odbywał całodniowe nieraz siesty przy czarnej kawie i koniaku, pół leżąc w fotelu, zamknięty w swoim gabinecie. Czasem znowu wpadał w okres czułości do żony i ubolewał, że jest dla niej ananasem i że ją męczy. Męczył istotnie. I niekiedy drażnił ją, wyczerpując jej cierpliwość do ostatnich granic. Z mozołem zdobyta przez nią równowaga duchowa zaczynała się chwiać. Kasia, zajęta gospodarstwem i interesami majątkowymi, oddawała się cichaczem swoim pracom architektonicznym. Tworzyła nowe projekty i plany, wszystko w najgłębszej tajemnicy przed Warem. Każdy jej bardzo rzadki wyjazd do Lwowa wywoływał nowe scysje z mężem. Nie chcąc zdradzić się z czymkolwiek niepotrzebnym w listach do Dębosza, załatwiała konieczne porozumienia drogą telegraficzną. Ale nawet to oburzało Wara. Wymawiał jej, że nie chce zastosować się do jego wymagań i być tylko jemu oddana. To było już ponad siły Kasi. Wbrew najszczerszym pragnieniom dogodzenia mężowi nie zdołała się przełamać, a raczej złamać zupełnie. Pozostała sobą, brzydząc się narzucanego jej przez Wara stanowiska. Życie stało się ciężkie dla niej i niszczące jej ambicje. Przypominała sobie często słowa Edwarda w powrotnej drodze z Krynicy. Nic mnie zmienić ani powstrzymać nie zdoła, bo to wszakże moja natura, moja chimera. Tak, to była jego natura i próżne są wszelkie wysiłki, by marzyć o jakiejś zmianie na lepsze, myślała z żalem. Zastosować się zaś do niego było dla Kasi równoznaczne z pogrążeniem się w nicości, ale jej to nie groziło. Raczej wszystko niż to. Za dużo było w niej mocy do życia innego. Zwalczać się przeto nawet nie próbowała. Sprzedaż pochlebów ostateczna nie uczyniła na Warze zbyt silnego wrażenia. Zlekceważył sobie ten fakt i miał nowy powód do kpin z samego siebie. Wezwany przez Kmietowicza dla regulowania interesów, podjął z Kromiłowa dużą sumę pieniędzy, którą Kasia chciała pokryć długi zaległe i obowiązujące. I wyjechał do Warszawy, szydząc z siebie i z Kmietowicza, że nareszcie pochleby spławione. Kasia, korzystając z czasu, pospieszyła do Lwowa. Zadowolona z postępu robót przy budowie, wróciła do domu raźniejsza. Dębosz pokrzepił znowu jej ducha, czuła jego opiekę moralną nad sobą i nieco jaśniej patrzyła w przyszłość. Może właśnie upadek pochlebów będzie dla Wara przełomem na lepsze? Może zrozumie ją bardziej? Może nie będzie jej krępował i sam otrzeźwieje? Kasia pod wpływem Dębosza i jego tężyzny widziała już wszystko w jasnych barwach. Powzięła zamiar pojechania do Warszawy po Wara, gdy nadszedł telegram od Kmietowicza. Edward długów nie spłacił, wyjechał za granicę, nie wiem dokąd. Zawiadomił mnie, że wróci wkrótce. Dłużnicy nalegają, sprawa pilna, przyjazd pani konieczny. Papier zaszeleścił gwałtownie w drżącej dłoni Kasi.
1: Powieść Radia Pogoda. Magnesy serc Heleny Mniszkówny.

0: Diddly-diddly-dum. Bup-bup-bidup.
1: Powieść Radia Pogoda.
2: Helena Mniszkówna. Magnesy serc.
3: W zagrodzie Dęboszów Franka wpadła do kuchni, łapiąc się za głowę i wrzeszcząc: Rety, a to kij przed jakim pałacem maszyny ci w obejściu warcą, że aż, ha, pani gospodyni, ady gości do nas nawaliło. Dziewczyna zajrzała do izby Dęboszowej. Gdzież ta pani jest, la Boga, to pani gospodyni nie słyszą? Słyszę. I no przecie ogarniam się krzynę, akurat jełam się szykować na wotywę, kiej goście zajechali. Zawiąż mi chustkę Franka, ręce mi latają z pośpiechu, a zrób piękny węzeł duchem. Syn przyjmuje w świetlicy, rychło tu po mnie wpadnie. Kto ci to jest taki, bo ino pana spotużyć znam? Pytała zdyszana dziewczyna. Syn krzyknął do mnie, biegnąc do gości, że to państwo strzeleccy oboje i państwo pobogowie z synem i córeczką. Żywo biegaj po felka, palić trza pod płytą, kawę gotować, ty ruszaj po kurczaki. Ile ich zaślachtować? Z mędel, albo więcej, a wybieraj co tłuściejsze. Warzywa przynieś z sadu, może by tomu śliwek ręk lodów narwał. Dyć do obiadu nie rychło, przudzi trza śniadanie ważyć. Prawda, prawda, idę po masło i ser, chwała Bogu, wszystko i chleb wczorajszy świeży, daj garnuszek na śmietankę, żywo felka wołaj. Aha, już ci stoi ci ucha przed maszynami i z sioferami gada, tera go i nie zwołasz, a kadej jeszcze w stajni obrządza. Do kuchni wpadł Andrzej i zawołał wesoło. Mamo, proszę do nas, mamo! Kobieta zaczerwieniona weszła z synem do świetlicy trochę nieśmiało. Ale tu otoczyły ją zaraz Teresa Pobożyna i Dada Strzełecka. Witały się wesoło. Dęboszowa podawała im rękę, rozbrojona wdziękiem młodych kobiet. Strzełecki witał matkę Andrzeja jak dobry przyjaciel, przedstawiając poboga, który znowu prezentował jej 14-letniego syna i 11-letnią chorą dziewczynkę. Oto piękna parka, zachwyciła się Dęboszowa, całując Joasię. To tylko dwoje państwo mają? Ale gdzież tam? Zawołał wesoło pobóg. Młodszych dwoje zostało w domu. Nasz synek 2-letni także został na gospodarce w Słowochorze, pochwaliła się Dada Strzełecka. A to co za chłopczyk? To może ów Tomek, o którym pan opowiadał? Spytała Dęboszowa. Tak, to on, Tomek. Chodźże prędko, przywitajcie. Ale chłopiec zadyszany, na widok obcych mu pań zmieszał się okropnie, podniósł chabrowe oczy na Dębosza i wyszeptał: Ja myślał, że to panie dziedziczka Skromiłowa, toć ma przyjechać do nas. Cień przeleciał przez twarz Andrzeja. Tomek ukłonił się, onieśmielony, ale uściskany, nabrał odwagi, a już z Joasią i Cisiem poszło bardzo gładko. Przybył jeszcze brat Andrzeja, uczeń 7 klasy, Wojtuś Dębosz. Jako najstarszy z młodszej kompanii objął od razu ster i z Cisiem Pobogiem, Joasią i Tomkiem chcieli wędrować do ogrodu, ale Dęboszowa zaprosiła do stołu. Śniadanie przeszło na wesołej pogawędce. Dęboszowa rozlewała kawę, mleko, krajała razowy i biały chleb, podawała masło i ser z kminkiem, szynkę, rozmawiając przy tym swobodnie z gośćmi, którzy jedli z apetytem, opowiadając wrażenia z podróży. Jakie ładne są Zagórzany, mówiła Teresa Pobożyna. Taka prawdziwa wieś i taka kulturalna. Słysząc od męża o pańskim domu same zachwyty, a potem od Jurka, naparłyśmy się obie z Dadą, aby poznać siedzibę państwa. Jedziemy ze Sławochory, gdzie już jesteśmy od tygodnia. Ale to szalony kawał drogi. Mamuś, skrąża jeszcze dalej, odezwała się Joasia, błyskając wesoło oczami ku bratu. Bo ja się z Cisiem założyłam, że od nas dalej do Zagórzan i chcę wygrać. Już wygrałaś, odrzekł Roman Pobóg, do krąża dużo dalej. Aha, a co, widzisz Ciś? Ale z Uchani dużo bliżej niż ze Sławochory, bronił się uczeń, a ja mówiłem, że od nas tylko nie skrąża. Kręcisz Ciś, tatuśku, on kręci. Wtem Tomek zerwał się z krzesła, cały w ogniu rumieńca. Posłuchał sekundę i krzyknął podnieconym aż dygoczącym głosem: Pani dziedziczka jedzie. Wypadł ze świetlicy. W mgnieniu oka Andrzej także runął w drzwi bez słowa wyjaśnienia. Jednocześnie wbiegła do świetlicy gruba Franka i wrzasnęła po swojemu: znowu je autowali, la Boga! Przy stole zaległa chwilowa cisza. Trąbka samochodu warczała już przy podjazdowej bramce. Czy to Zebrzydowska? Spytała cicho Dada. Naturalnie, odrzekł Strzałecki. Pewnikiem, że to pani Skromiłowa, bo pisała, że przyjedzie potomka. Dęboszowa kręciła się jakoś niepewnie, więc Terenia jej dopomogła. Niech pani idzie przywitać gościa, proszę, my tu sobie radę damy. Gdy gospodyni wyszła, panie zamieniły ze sobą szeptem parę uwag, ale mężczyźni dosłyszeli. Czy ci nie mówiłem? Uśmiechnął się do żony Strzałecki. A Pobóg rzekł, pochylając się do kobiet z żartobliwym błyskiem w oczach. Szczególnie spotkanie się z trzech flam Wara i bez niego, ale on już znowu buja w świecie. No, Teruś, my wszakże znamy panią Kasię. Pobożyna powstała. I bardzo lubimy, więc chodźmy. No, jeszcze chwilę, wstrzymał ich Strzałecki. Tomek dopadł pierwszy do auta i wskoczył na stopień, zanim stanęło. Ale już i Andrzej był. Prawie wyniósł Kasię z limuzyny. Powitali się w milczeniu, bo Tomek nie dopuścił do słowa i nagle w zapale szalonej radości zarzucił na jej szyję ręce i przytulił jasną głowę do jej piersi. Pani moja, kochana moja pani, wołał uszczęśliwiony i znowu całował ją po rękach, śmiejąc się z nadmiaru radości. Kasia była szczerze wzruszona, uściskała chłopca i przemawiała do niego serdecznie. Ale gdy Andrzej ją wiódł do ganku, ujrzała z boku na podwórzu stojące samochody. To u pana taki zjazd? Czy jakie zebranie? Spojrzeli na siebie, promieniał. Państwo strzeleccy i pobogowie zrobili nam niespodziankę przed godziną. Aha. Andrzej zdejmował z niej palto. Kasia odmotywała z kapelusza szaro-błękitny woal, gdy weszła Dęboszowa. Moja matka, rzekł Andrzej jakoś uroczyście. Powitanie tych kobiet było znamienne. Dęboszowa, spojrzawszy na syna, odczuła od razu, że trzeba zaznaczyć wobec Zebrzydowskiej coś wyjątkowego. Kobieta, nie wiedząc jak i co mówić, instynktem tylko powodowana, wyciągnęła do Kasi ramiona, pośrednio jakby w zachwycie czy niezmiernym uradowaniu. Kasia żywo podała jej obie ręce i pochyliła się wdzięcznie do jej ramienia. Uściskały się niespodziewanie dla samych siebie i dla Andrzeja. Dęboszowa zmieszała się trochę i znowu rzuciła oczami na syna. Takim go jeszcze nigdy nie widziała. Jakaś cicha, głęboka, ogromna radość płonęła w jego oczach. Pochylił nagle swą wysoką postać do rąk Kasi. Witam drogą koleżankę w domu mojej matki i moim całym sercem witam. Proszę do świetlicy na śniadanie. Otwierał drzwi, gdy weszli do sieni pobogowie. Kasia widziała ich jeszcze w dniach największego szczęścia z Warem, gdy składali wizyty w Uchaniach. Poczuła się teraz nieco skrępowana, ale Terenia, mistrzyni w łataniu wszelkich sytuacji drażliwych, od razu ujęła Kasię tak, że już i spotkanie z Dadą, było narzeczoną Wara, wypadło najmilej i zapanowała od razu dziwnie szczera i przyjacielska pogoda wśród gości zebranych. Kasia swoją prostotą i łatwością obejścia pozyskała sobie wszystkich. Z Dadą Strzelecką przyglądały się sobie dyskretnie, ale ciekawie. Kasia poczuła się tu dobrze i swojsko. Nabrała jakby ożywczego tchu w piersi. Odnoszenie się do niej Andrzeja miało w sobie wymowę dla niej tylko zrozumiałą i niesłychanie drogą.
2: Powieść Radia Pogoda. Magnesy serc Heleny Mniszkówny.

cię. Miłość trwała 10 dni, potem oświadczyła mi: Boguś, tyś mnie nieco rozczarował. Nie masz krewnych w Liverpool, nie grasz nigdy główny król.

0: Powieść Radia Pogoda.
1: Helena Mniszkówna. Magnesy serc.
2: Po śniadaniu rozmawiała z nim długo o pracach we Lwowie i powiedziała mu, że już znowu będzie mogła przejąć je na siebie. Oważę milczała. Dębosz wiedział o wyjeździe Zebrzydowskiego i o tym, że Kasia spłaciła wszystkie długi zaległe z pochlebów, wynoszące bardzo pokaźną sumę. Ale nie zdradzał się z posiadania tych ogólnie już znanych wiadomości. Na projekt Dęboszowej, aby pójść na sumę do kościoła, zgodzili się wszyscy skwapliwie, postanawiając iść piechotą. Poszli drogą wysadzoną wiśniami, pośród zagród mniejszych i większych, obok ogródków, w których kwitły jesienne georginie i wielkie jak złote tarcze słoneczniki. Ze wszystkich opłotków i zagród wychodzili mężczyźni, kobiety i dzieci, przybrani świątecznie, dążąc do kościoła, bo dzwony już wołały na całą wieś i pola, roznosząc uroczysty zew. Im bliżej świątyni, tym większe tłumy ludzi zaległy drogę. Gościom Dęboszów przyglądano się ciekawie, a z Andrzejem i Strzeleckim gospodarze witali się po bratersku. Gospodynie pozdrawiały Dęboszową przyjaźń,

krowy, że aż mnie strach patrzyć. Może i ja się kiedy wyuczę tak jeździć? Widzi pani dziedziczka, ile narodu idzie do kościoła? To u nas każdej niedzieli tak samo. Kasia słuchała z zajęciem opowiadań Tomka i ciekawie patrzyła dokoła. Wrażenie silne wywarła na niej ta droga pełna ludu spieszącego do kościoła i ten spacer wśród zagród wiejskich, pieszy, wespół z całą gromadą. Pierwszy raz w życiu szła w ten sposób zapyloną drogą, zbłąkana w tłumie wieśniaków. I zdumiewała się, że było jej tak jakoś odmiennie, a tak miło, że się czuła swobodna, jakby odpadły od niej wszelkie troski, a jeno młoda ochota do życia pozostała w duszy. Takiej pogody jaśniejącej i radosnej, takiej słodyczy, która wnikała w jej serce, Kasia nie znała od dawna. W onej minucie ostatnie jej przeżycia z Warem w Kromiłowie i on sam był od Kasi bardzo daleko odsunięte i pokryte jakby szarą mglistą sreżogą. Gdy Kasia zbliżała się ku niej myślą, odpychał ją chłód nagły, dziwnie przykry, i powracała znowu ku tej wsi słonecznej, szukając ratunku przed wspomnieniem, które bolało. Zamyślenie Kasi zwróciło uwagę Dębosza. W pewnej chwili podsunął się do niej, uważnie na nią popatrzył. Pani zapewne nigdy jeszcze nie szła tak do kościoła pośród ludu i piechotą, nieprawdaż? Jest to dla pani nowością, ale chyba miłą, sądzę z wyrazu pani twarzy. Kasia spojrzała na niego trochę łzawo. Tak, i bardzo nowe, i bardzo miłe, odrzekła szczerze. Zdaje mi się, że jestem na innym świecie, oddycham lżej. Pomimo, że to sierpień, jest tu wiosennie. Może wrażenie wiosny zawiera się w tej pogodzie rozlanej dokoła. Jest to wrażenie zewnętrzne. Wierzę w to, bo i tu ludzie zmagają się z życiem, walczą, męczą się niejednokrotnie, ale jednakże prostota bytu daje prostolinijność natur, a co za tym idzie, pogodę duszy. To dar życia, bodaj czy nie najhojniejszy. Tak. Odrzekł Andrzej, bo małe wymagania dają zawsze większą pogodę ducha. Cywilizacja, wnikając w pierwotność natur, wytwarza już pewien bunt. Fermenty nie są rzadkością wśród nas obecnie. Zbudzona świadomość rodzi nowe pragnienia, nowe dążności, ale jeszcze niezdolna jest ześrodkować ich w sobie i do siebie przystosować. Dopiero gdy oświata będzie się szerzyć w najlepszym kierunku, gdy rozwój umysłów podniesie i uszlachetni nas słowem, gdy kultura stanie się drugą naturą naszą, wtedy nastąpi zupełne zrozumienie siebie i swoich potrzeb duchowych w zastosowaniu ich do warunków bytu i jego celów ogólnych. I wtedy znowu te silne, ukształcone jednostki powrócą do jasnego poglądu na życie i świat, do owej drogocennej pogody duszy. Dlaczego pan mówi nas i naszych zamiast ich? Andrzej spojrzał jej śmiało w oczy. Dlatego, że ja pochodzę z nich, jestem chłopem, jednego z nimi szczepu i natury. Ależ różni się pan od nich zasadniczo przez ową kulturę duchową i umysłową, osiągniętą i uszlachetnioną w stopniu jestem niewystarczającym, podchwycił żywo. Jeszcze moje przeobrażenie się nie jest w pełni, nie ratuje mnie od buntów i fermentów duchowych, które w sobie przetrawiam. Jeszcze moja ewolucja nie doszła do tego punktu kultury, by nastąpiła równowaga duchowa, dająca zrozumienie swoich warunków bytu i swoich celów bez niezdrowych mrzonek. Jam dotąd jeszcze drogocennej pogody duszy nie osiągnął. Muszę ją zdobyć za wszelką cenę. Umilkł. Kasia podniosła na niego oczy. Miał brwi ściągnięte w energiczny łuk, powieki spuszczone, cała twarz jego wyrażała skupienie i mękę. Odczuł jej wzrok, spojrzeli na siebie i on powtórzył, idąc za biegiem swojej myśli: muszę, bo to dla mnie równoznaczne z życiem i czynem lub zanikiem własnego ja, zatem ze śmiercią moralną. Kasia wyczytała w jego oczach przewodnią myśl jego słów. Kto tu mówi o śmierci w taki cudowny sierpniowy dzień? Odezwał się przy nich Strzałecki. To ty, Jędrek? Wybacz, że nie wierzę.
zbyt silną

0: Jesteś jednostką społeczną, że już nie mówię o twojej osobistej tężyźnie duchowej. Tacy ludzie jak ty zdobywają wszystko, co zdobyć chcą, nie upadając nigdy na duchu. Andrzej milczał. Kasia również. Strzelecki miał nieokreślony uśmiech na ustach. Tacy ludzie jak ty, Jędrek, walczą do upadłego o swoje idee i zwyciężają. Przeceniasz mnie, odrzekł Dębosz niechętnie. Znam ciebie, zwyciężają i nie runą, ponieważ walczą tylko i zawsze o cele, bodaj najtrudniejsze do zdobycia, ale możliwe. Nie idą nigdy na ślepo, ani z wiatrem w przegony, bo jasny wzrok, instynkt czy intuicja wskazuje właściwy kierunek, a to już jest połowa zwycięstwa. Kasia zaczerwieniła się gwałtownie. Andrzej także okrył się łuną rumieńca, jakby na nich razem padł jeden gorący promień słońca. I w tej samej chwili weszli do kościoła. Stanęli w bocznej nawie, gdyż ławki były zajęte. Wśród zebranych ludzi zaczęły się szepty jakieś i spojrzenia na grupę Dęboszów i ich gości. Za chwilę z pierwszej z brzegu ławki wyszli chłopi, ustępując ją grzecznie przybyszom. Dębosz wprowadził tam kobiety i dzieci, mężczyźni stali obok. Kasia siedziała z brzegu, tuż przy niej stał Andrzej. Przez cały czas trwania nabożeństwa oboje odczuwali obecność swoją przy sobie. I jakby bliskość ich wpłynęła na jednakowy kierunek ich myśli, rozpamiętywali słowa Strzeleckiego. Tylko Andrzej miał jakąś potęgę w duszy, Kasia zaś była trochę spłoszona. Zrozumiała wybornie, że Strzelecki mówił to celowo, zatem przeniknął najtajniejszą skrytkę jej serca, jeszcze dla niej samej niezgłębioną. Ze zdumieniem spostrzegła w sobie rażące sprzeczności. Oto ostatnie słowa Andrzeja do niej przed wtrąceniem się do ich rozmowy Strzeleckiego wywarły na niej wrażenie ogromne, miłe i drogie, podczas gdy uwaga Strzeleckiego dotknęła ją mniej przyjemnie. Kasia błąkała się w odczuciach własnych, niepewna, które jest prawdziwsze. Z jednej strony Andrzej, stojąc blisko, nasuwał jej ciągle upartą myśl o jego słowach. Nie osiągnąłem pogody duszy, muszę ją zdobyć, bo to równoznaczne z życiem lub zanikiem samego siebie. Z drugiej strony siedząca obok Dada Strzelecka w dziwny sposób kojarzyła się z przykrym przypomnieniem Wara i tym bardziej słowa Strzeleckiego: tacy jak Andrzej nie idą nigdy na ślepo, bo intuicja ich wskazuje właściwy kierunek, a to już połowa zwycięstwa, zaniepokoiły Kasię.
1: Powieść Radia Pogoda. Magnesy serc Heleny Mniszkówny.

Amnesty International nie mamy wątpliwości, że osoby starsze i ich prawa muszą być dostrzegane. Też tak czujesz? Dołącz do kampanii Jestem. Już co czwarty z nas jest po 60. Wszyscy chcemy decydować o sobie, żyć na własnych warunkach i korzystać z możliwości, jakie daje świat. Godne życie należy się nam wszystkim. Więcej informacji o kampanii Jestem na stronie amnesty.org.pl.

Jeszcze ci wciąż spojrzeniem śpiewam Du holte Kunst. I serce pęka i muszę jechać, więc mnie żegnasz. Lecz nie drży w dłoni mej twa ręka i wyjechałam, zostawiłam, jak sen urwała się rozmowa, błogosławiłam, przeklinałam Du holte Kunst.

0: Są melodie, które zatrzymują czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci. Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda. Krystyna Giżowska.
1: Tu Krystyna Giżowska, a to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
0: Słuchaj codziennie o 15:30 tylko w Radiu Pogoda.

0: Radio Pogoda. Najlepsze do słuchania przez cały dzień.
1: Chyba już można iść spać. Dziś pewnie nic się nie zdarzy.

tamtą kartkę z wczorajszej nocy. Trzeba zmiąć i położyć w koszu i od nowa na nowej kartce pisać nowy, niemiłosny list do losu.

wtedy zdarzy. Chyba już można się położyć. Marzeń na jutro trzeba namarzyć. Albo donos napisać na życie, bo należy mu się swoją drogą i podpisać zgryźliwie życzliwy. Tylko gdzie to wysłać? Do kogo?

Już można się położyć, marzeń na jutro trzeba namarzyć. Takie łóżko, a taka dobra rzecz, to był świetny pomysł z tym łóżkiem. Gdy ktoś chce sobie życie poprawić, to wystarczy poprawić poduszkę. Chyba już można iść spać, dziś pewnie nic się nie zdarzy. Chyba już można się położyć,

0: nie zdarzy.
1: Radio Pogoda 103,4 FM.

Ostro tlen, jeszcze dyszę pod białym całunem. Biały bal, biały sen, biały bal. Siostro tlen, siostro bandaż i opatrunek.

pan uważa, niech pan mnie nie przyciska. Niech pan uważa, tu wszyscy widzą nas. A pan mi w oczy zagląda nazbyt z bliska i pan uśmiechnął się już drugi raz. Dyskretny metr go skierował do stolika i piękna dama zaszczyca tańcem go.

Jesteśmy młodzi i sercem, i duszą nie wiemy, jak cenić ten skarb. Dopiero gdy włosy się srebrem przyprószą, widzimy, co skarb ten był.

Najbiedniejszym być, najskromniejszym być, ale mieć przed sobą świat. Zakochanym być i kochanym być i mieć wciąż 20 lat. Choć młodość jest często i smutna i trudna, to nic, nie narzekaj na los. Po latach zrozumiesz, że młodość jest cudna, pomimo twych zmartwień i trosk. Więc korzystaj z tych lat,

najwydniejszym być, najskromniejszym być, ale mieć przed sobą świat. Zakochanym być i kochanym być i mieć wciąż 20 lat. Właściwie już cała piosenka skończona, lecz jeszcze powtórzę ją raz. Spytacie, a po co? Bo chcę, aby ona została i żyła wśród was, żeby każdy ją znał i powtarzał.

Czemu los zowiesz złym? Czemu kryjesz się z tym, że mnie kochasz? Dlaczego nie rozumiem? Przecież wiem, że mnie chcesz. Jestem wolna, ty też. Jesteś sam, czemu zdobyć mnie nie umiesz? O czym myślisz, gdy trzymasz mnie w ramionach swoich? Twoja miłość to nasza jest rzecz.

wiem, że tobie i mnie, nam obojgu jest źle z tą miłością, co przyszła nieproszona i zatruwa nam dni i po nocach się śni w kolorowych marzeniach niespełniona. Nie myśl nic, nie mów nic, to nic nie pomoże. Kogo krzywdzisz, gdy kryjesz się z

Gdybyś wiedział, jak ja czekam ciebie co dnia, jak chcę wyrwać uczuć twych wyznanie. Czy mam pierwsza dać znak, czy odwagi ci brak, by ratować dwa serca zakochane? Jeśli niebo nas czeka, to weźmy niebo. Jeśli piekło, to nasza jest rzecz.

o nieznajoma i piękna pani, wiesz dobrze, jaką mam sympatię dla niej. Ślesz mi uśmieszek, lecz cóż mi z tego, gdy cały dzień przy sobie masz innego. On na mnie patrzy tak jak wróg, więc już odchodzę pełen trwóg. Caduję twoją

serce moje śni, madam, że gdy poznam się, nim przejdzie kilka dni, madam, pozwolisz sama mi, madam, miast

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.